0: będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek, więc myślę, że to z punktu widzenia no, pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, no znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu, natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, tak. Więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: No, czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy. Ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

życiu nic, czasem pisać wiersze, zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze, zakochać się, mieć dwie lewe ręce.

0: po polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na tydny.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: bois mon verre de vin, café de Paris, oui, c'est ça.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Atak w klasztorze i żałoba w Jarosławiu. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Dziś sportowe emocje, najpierw siatkarze, potem piłkarze. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.
3: W przypadku czterech osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku trzech pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Szymon Kępka.
4: To 12-stronicowe...

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa.

0: No, w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił Generalny Inspektor Środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
5: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
6: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
5: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
7: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna.

0: Forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
1: Czego używają, używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
0: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
1: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
2: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
2: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
2: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej. Nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
2: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
3: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
4: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
3: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
3: Jak podkreślają władze,

0: Z miasta eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku, średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
0: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
2: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
0: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
0: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
0: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne. Standard, powierzchnia bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%.

0: Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około pół miliarda złotych. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te

które stoją za nami, te cztery autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej, krótko mówiąc,

0: przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

piątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamięć.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną. Taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową. Która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą.
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
2: Tak. W naszym gatunku.
1: Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
2: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
2: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
2: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolnym, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
0: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
2: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
2: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą

0: imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że jest
1: Tak,
0: duże
1: wszyscy z
0: nazwisko z
1: miasta
0: zespołu
1: Warszawy.
0: Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia, z tego,
1: Tak. No i
0: także
1: Riverside, no to chyba jedna
0: no.
1: z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma swój
0: Przyjedzie z
1: zespół
0: zespołem
1: i po
0: chyba
1: prostu
0: 12 osób na scenie, tak?
1: chyba
0: Dobrze?
1: 12 osób,
0: 12 osób na
1: tak.
0: scenie. Także
1: I wcale
0: porządny skład.
1: nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
0: Tak.
1: się zajmujemy, czyli rock
0: Z jakimś
1: progresywny,
0: metalem.
1: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
0: No,
1: nieprawda.
0: no właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania, czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół,
1: Gwiazda z gwiazdą.
0: gwiazdą będzie zespół Lesoir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w
1: Tak.
0: Toruniu. Naprawdę
1: No, furorę
0: bardzo
1: zrobili.
0: się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich
1: Po
0: jeszcze
1: raz
0: raz.
1: drugi.
0: No.
1: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów No, do Polski? to jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów. No, bardzo dużo. Znaczy, rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest. Dużo, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest to mozolna
0: To
1: praca.
0: jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
1: Tak, no mamy już kilka umów
0: Kilka
1: podpisanych z
0: umów.
1: agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa,
0: Nie, no
1: naprawdę
0: ale
1: będzie.
0: ten rok trzeba odwiedzić, bo
1: Ten rok
0: to.
1: trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście. To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z
0: Znaczy,
1: edycją
0: ja powiem tak,
1: poprzednio?
0: że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w
1: Chyba
0: Trójmieście.
1: jedno z najlepszych
0: Jest na
1: studiów
0: najlepszym.
1: muzycznych
0: Także
1: w
0: myślę, że to
1: Polsce.
0: będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
1: Tak jest. A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany. Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak
0: No.
1: przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne.

0: Piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze
1: No właśnie,
0: o
1: żeby
0: tym
1: przyjść i
0: miejscu.
1: zobaczyć.
0: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej. Wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy, zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: Ja to
1: jak
0: będę kilka
1: najbardziej.
0: razy jeszcze
1: Ja
0: powtarzał,
1: też zapraszam
0: bo szczerze.
1: bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny
1: Tak.
2: zespół. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
0: To
2: tam.
0: znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach komuś. No, to
1: O,
0: chyba dobrze,
1: ale
0: może.
1: prezesowi słabo wychodzi na nerwach, także.
2: To nawet to granie nie do końca.
0: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego
1: Tak.
0: rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja to my dopiero
1: I
0: we
1: to jest
0: Włocławku się rozkręcamy.
1: rozkręcamy.
0: Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować,
2: Oczywiście,
0: tak?
2: no proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku. To jest jedna rzecz, i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego
1: Zresztą
0: człowieka.
1: warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład dla. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
1: No nie,
0: Proszę.
1: dlaczego zły? No to było bardzo
0: No dobry,
1: sympatyczne.
0: zły, to tak zależy jak na to patrzeć. Nie mogliśmy się
1: Nie
0: dostać w
1: mogliśmy się
0: pierwszym
1: dostać w zeszłym
0: roku, żeby
1: roku.
0: zorganizować tą pierwszą edycję. Nie mogliśmy się do prezydenta
1: No
0: dostać.
1: był zajęty po
0: Zajęty,
1: prostu.
0: dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
1: I w dniu koncertu
0: Dwie osoby
1: udali
0: czekaliśmy.
1: się do Urzędu Miasta i po prostu
0: Stanęliśmy pod
1: stanęliśmy,
0: drzwiami.
1: czekaliśmy chyba 40 minut.
0: Albo więcej.
1: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą
0: I
1: wiem, że
0: nawet
1: ma
0: sobie.
1: duszę rockową, bo słyszeliśmy, że
0: I co jest
1: przy
0: ważne, prezydent
1: tamtym
0: jeszcze tam
1: właśnie,
0: głową.
1: że na Poland Rocku
0: Czuł
1: właśnie, jak mieliście eliminację,
0: rytm.
1: to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji. Jako nasz gość specjalny.
1: Nie, no
0: Cóż,
1: generalnie
0: jesteśmy wdzięczni
1: chcielibyśmy
0: całemu biuru
1: Biuro
0: prezydenckiemu.
1: Kultury,
0: Biuru,
1: Wydział
0: tak,
1: Kultury.
0: pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. To
1: No i.
0: chce się robić ten
1: Tak.
0: Włocławek, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces
1: To
2: organizacji.
1: może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No i jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Robimy polską gościnność po prostu. Polską
1: No.
0: gościnność. Dobrze ich
1: Z
0: ukarmiamy.
1: żurkiem na czele.
0: Żurkiem, tak. I ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to
2: Zestaw Wipowski.
0: jeszcze piszą do nas i do. Ach, ten żurek, ach,
1: No.
0: schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby. Przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś

0: to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni
1: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
1: A przede
2: do
1: wszystkim dzień
2: zejścia.
1: festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja
1: naszego...
0: Kujawy będzie na samym wejściu.
1: Na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
2: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak oczywiście, tak jest, też się wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu, nawet donosimy kawę na scenę podczas próby.
0: Tak,
1: to jest bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Nie, muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: no.
0: Już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie. To jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
0: Skrzypce, trąbeczka, no. także spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary, niskie i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te... Sprawdzić po prostu, bo przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
0: Na
1: 100%.
0: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest wisienką.
1: Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
0: Wisienką. No, zależy też od własnego odbioru, jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny taki bym można powiedzieć.
0: Tak, tak. Także... I będzie, no, wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie.
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem wisienkę teraz.
1: O.
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
1: O.
0: Kuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak. Teraz
1: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
0: Na imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja...
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
0: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
0: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: My dziękujemy za zaproszenie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.

0: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzewienia Kultury.
0: Krzewienia Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Wocławek Rock Festival.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się,

0: że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną, i ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie, jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowane oprocentowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu

0: dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
1: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
2: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
3: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
2: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, to zmieniały swój punkt widzenia.
1: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
4: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
3: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
4: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
3: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
5: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
3: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
5: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
3: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
5: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
3: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
5: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
1: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
2: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę.

0: i w seniorów i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
1: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację okoręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
2: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
3: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami, w tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy 2 autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz 2 pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
2: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym 2 pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także 2 autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym 5-kondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
4: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego,

0: który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
0: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 km na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce, i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie
właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony

0: mieszkańców się cieszą te autobusy. Co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, tak. Więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
3: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną. Taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową. Która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. A ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą.
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i
2: nie, bardzo dobrze.

0: Dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
1: A jak panowie powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
2: No, może ja powiem, bo już tak
0: Proszę
2: zacząłem
0: bardzo.
2: to wszystko.
0: Proszę bardzo.
2: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół Wandenblast. To troszeczkę
0: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
2: niemiecka gwiazda,
0: W
2: tak.
0: naszym stylu, w naszym
2: No,
0: gatunku.
2: naszym, tak. I, no i bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
0: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten
2: Tak,
0: browar
2: bramę nie mogli
0: zmieścili. No
2: wjechać.
0: tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy,
2: No,
0: pamiętam.
2: jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za.
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się
2: Jakoś
0: na
2: tak
0: parkingu
2: stanęli
0: szkolnym, bo
2: szczęśliwi.
0: wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbos na dwa zespoły po prostu, nie?
1: To fenomenalnie. A jak powiecie, druga edycja? Czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
2: Tak, już zaraz po zamknięciu edycji byliście.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no, Maciej Meller, to myślę, że jest
2: Tak,
0: duże
2: to jest
0: nazwisko z
2: gwiazda, bo to
0: zespołu
2: jest.
0: Riverside i tutaj nieopodal was, bo z Inowrocławia, z tego,
2: Tak. No i
0: także,
2: Riverside, no to chyba jedna
0: no.
2: z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Melew teraz ma swój
0: Przyjedzie z
2: zespół
0: zespołem
2: i po
0: chyba
2: prostu
0: 12 osób na scenie, tak?
2: chyba
0: Dobrze?
2: 12 osób, tak,
0: 12 osób na
2: pamiętam.
0: scenie. Także
2: I wcale
0: porządny skład.
2: nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
0: Tak.
2: się zajmujemy, czyli rock
0: Z jakimś
2: progresywny,
0: metalem.
2: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
0: No,
2: nieprawda.
0: no właśnie.
2: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół.
2: Gwiazda z gwiazdą.
0: Gwiazdą będzie zespół Lesoir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w
2: Tak.
0: Toruniu. Naprawdę
2: No, furorę
0: bardzo
2: zrobili.
0: się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich
2: Po
0: jeszcze
2: raz
0: raz.
2: drugi.
0: No.
1: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do
2: To
1: Polski?
2: jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów. No, bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest. Dużo, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest to mozolna
0: To
2: praca.
0: jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
2: Tak, no mamy już kilka umów
0: Kilka
2: podpisanych
0: umów.
2: z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
0: Nie, no, ale, ten rok trzeba odwiedzić.
2: Ten rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana. Wszyscy.

0: czy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
1: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z
0: Znaczy, ja
1: edycją
0: powiem tak,
1: poprzednią?
0: że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Chyba Trójmieście. jedno z najlepszych Najlepszym. studiów muzycznych. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir. Tak jest.
1: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Wrocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak No. przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy i mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no. Sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze No właśnie, o żeby tej przyjść i muzyce. zobaczyć, Bo nie? to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie. No, Ja to jak będę kilka najbardziej. razy jeszcze Ja też powtarzał, zapraszam bo szczerze.
1: bardzo. Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny
0: Tak.
1: zespół. Pan też z racji tak zamiłowania
0: To
1: gdzieś tam.
0: znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach chomosz. No, to O,
1: chyba dobrze,
0: ale może. prezesowi słabo wychodzi na nerwach, także.
1: To nawet to granie nie do końca.
0: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego Tak. rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero I to we jest Włocławku się rozkręcamy. rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować,
1: Oczywiście,
0: tak?
1: no proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz, i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego Zresztą człowieka. warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku. Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład, ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
1: No
0: No proszę. proszę. Dlaczego zły? No to było bardzo No, no dobry i sympatyczne. zły, to też zależy jak na to patrzeć. Nie mogliśmy się Nie dostać w mogliśmy się pierwszym dostać w zeszłym roku, żeby roku. zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta No dostać. był zajęty po Zajęty, prostu. dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście. I w dniu koncertu Dwie osoby udaliśmy czyliśmy. się do urzędu miasta i po prostu Stanęliśmy pod stanęliśmy, drzwiami. czekaliśmy chyba 40 minut. Albo więcej. Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą I wiem, że nawet ma sobie. duszę rockową, bo słyszeliśmy, że I co jest przy ważne, prezydent tamtym jeszcze tak właśnie,
1: głową.
0: że na Poland
1: Czuje
0: Rocku
1: to.
0: właśnie, jak mieliście eliminację, to.

0: Wiem, że czynnie brał udział.
1: Tak, i Dziennik zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji. Jako nasz gość specjalny.
2: Nie, no generalnie chcielibyśmy...
1: całemu biuru prezydenckiemu.
0: Biuro Kultury, biuro, Wydział Kultury. Wydział,
1: pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
0: No.
3: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
0: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
1: Polską gościnność po prostu, gościnność, dobrze ich
0: z żurkiem na czele.
1: Żurkiem, tak. Pince schabowe. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to.
3: Zestaw Wipowski.
1: Jeszcze piszą do nas i ach, ten żurek, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
0: No dokładnie.
1: I o to chodzi.
3: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę do
0: zejścia? Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
1: Telewizja Kujawy będzie na samym wejściu.
0: Na samym wejściu, oczywiście.
3: Dziękujemy.
0: A teraz musimy pamiętać, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
3: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak jest, oczywiście, tak jest, też się wybiera.
0: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, to jest bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
1: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także fajnie, to jest najlepszy moment.
3: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
0: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to po przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
1: Także spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskie i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
0: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te... Sprawdzić po prostu, przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
3: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
1: Na 100%. Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.

0: jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
1: Dla nas wszystko jest
2: wisienką. Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
1: Wszystko jest wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
2: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
1: Tak, no, tak. I będzie, no, jest bardzo dużo. Wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie.
2: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
1: Znalazłem wisienkę teraz.
2: O.
1: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
2: O.
1: Dźwukana. I ona będzie witać gości.
0: O, czyli będzie wisienka.
1: Będzie, tak. Teraz
2: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
1: Idzie na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy...
2: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
1: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
2: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
1: Kaczorka.
0: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
2: My dziękujemy za zaproszenie.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
0: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzewienia Kultury.
0: I zapraszamy państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne

0: Te partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
0: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganka taka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z

0: właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
1: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Wocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
0: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
3: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
4: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
3: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
5: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj przewodnia myśl to kolaż.
4: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
5: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
4: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
4: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
6: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już Nie będę na razie.
4: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
6: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie...

0: iglakami, coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
0: No, myślę, że są potrzebne. Jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
3: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo. Wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację okoręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
2: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
2: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
4: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników

0: pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia no, pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Udnie. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300

0: kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Właściwie z wyjątkiem dwóch, z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu, natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, tak. Więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo.

0: z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy 2 autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
1: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
1: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl

0: czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
1: Proszę powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką

0: to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i
1: Zdecydowanie.
0: można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
0: Piękne miasto z piękną salą, pod której jesteś.
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B,
0: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i, no i przepraszam,
0: No,
1: przerwałem
0: nie,
1: ci.
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Włocławku też był festiwal.
2: A jak panowie powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
0: Proszę bardzo,
1: zacząłem troszkę.
0: proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej Browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół Vandenplast. To troszeczkę
0: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: niemiecka gwiazda,
0: W
1: tak.
0: naszym stylu, w naszym
1: No, naszym,
0: gatunku.
1: tak. I no i bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Włocławku.
0: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Włocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten
1: Tak, w
0: browar
1: bramę nie mogli
0: zmieścili. No
1: wjechać.
0: tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy,
1: No,
0: pamiętam.
1: jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za.
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało
1: Jakoś
0: się na
1: tak
0: parkingu
1: stanęli
0: szkolnym, bo
1: szczęśliwie.
0: wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbos na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie, druga edycja? Czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, już zaraz po zamknięciu edycji właściwie.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no, Maciej Meller, to myślę, że jest
1: Tak,
0: duże
1: to myślę, że to jest
0: nazwisko z
1: gwiazda, bo
0: zespołu
1: to.
0: Riverside i tutaj nieopodal was, bo z Inowrocławia, z tego,
1: Tak. No i
0: także,
1: Riverside, no to chyba jedna
0: no.
1: z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Melew teraz ma swój
0: Przyjedzie z
1: zespół
0: zespołem.
1: i po
0: Chyba
1: prostu
0: 12 osób na scenie, tak?
1: chyba
0: Dobrze?
1: 12 osób,
0: 12 osób na
1: tak.
0: scenie. Także
1: I wcale
0: porządny skład.
1: nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha, bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
0: Tak.
1: się zajmujemy, czyli rock
0: Z jakimś
1: progresywny,
0: metalem.
1: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
0: No,
1: nieprawda.
0: no właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół.
1: Gwiazda z gwiazdą.
0: Gwiazdą będzie zespół Lesoir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w
1: Tak.
0: Toruniu. Naprawdę
1: No, furorę
0: bardzo
1: zrobili.
0: się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich
1: Po
0: jeszcze
1: raz
0: raz.
1: drugi.
0: No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do
1: To
2: Polski?
1: jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów. No, bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod.

0: To porozumiewania. No więc dużo tego jest. Dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje. Więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no, ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Ten rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a w przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją
1: poprzednią?
2: Powiem
1: tak, że przede wszystkim 4 fajne koncerty. Ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że 2 koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
0: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
0: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy i mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
1: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
0: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: ja to będę kilka razy jeszcze.
1: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół.
1: Tak, tak.
2: Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
0: to
2: tam.
0: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie. Chyba, że na nerwach.
1: Chyba dobrze. Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach. Tak,
2: to nawet to granie nie do końca.
0: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
2: Oczywiście, tak? No proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego.
1: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można.

0: Chyba to może być zły przykład dla. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
1: No nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne. No,
0: zły, to tak samo, że jak na temat. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
1: No był zajęty.
0: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
1: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
0: udaliśmy się
1: do urzędu miasta i po prostu
0: stanęliśmy,
1: czekaliśmy chyba 40 minut.
0: Albo więcej.
1: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą wiem, że Mazur Szerokową, bo słyszeliśmy, że że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i Dzielnica powiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
1: Co nie, no generalnie chcielibyśmy...
0: Całemu biuru
1: prezydenckiemu. Biuro Kultury, Wydział Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
1: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Polską gościnność po prostu, gościnność, dobrze ich
1: z żurkiem na czem.
0: Żurkiem tak. Incest schabowy. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to.
2: Zestaw VIP-owski.
0: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
1: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę do
1: zejścia? Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja Kujawy będzie na samym wejściu.
1: Na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy pamiętać, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
2: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak oczywiście. Tak też się wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, to jest bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmie, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Nie muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: no.
0: Już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową.

0: A umać kamelera też fajne
1: Skrzypce,
0: instrumenty.
1: trąbeczka,
0: No,
1: także jest
0: także.
1: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
0: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te, sprawdzić po prostu. Weź, przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia. Jak grają dane zespoły, jak to brzmi. Są wersje koncertowe. No, każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
1: Na
0: Na
1: 100%.
0: 100%.
1: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
1: Dla nas wszystko jest
0: Dla nas
1: wisienką.
0: wszystko jest wisienką,
1: Wszystko jest
0: nie?
1: wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
0: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
1: Tak,
0: No,
1: tak. I
0: także
1: będzie, no,
0: jest bardzo
1: wokal ma
0: zróżnicowane.
1: wspaniały, no,
0: No,
1: on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest. To są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie. To.
0: uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
1: Znalazłem wisienkę teraz.
0: O.
1: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
0: O.
1: Wybuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
1: Będzie, tak. Teraz
0: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
1: Na imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy...
0: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym
1: w stylu
0: powiedział.
1: Stylu sportowym troszeczkę, tak.
0: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
1: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: My dziękujemy.
0: A my dziękujemy za zaproszenie.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzemienia Kultury.
2: Krzemienia Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby,

0: które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie.

0: szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: Czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
5: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
6: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
5: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
7: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
6: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia. a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
7: Są zdjęcia.

0: taki pomysł na ten kolaż to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić się poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
1: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
2: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
2: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
2: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
2: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
3: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
4: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
3: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację okoręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
3: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
6: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy

0: Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
2: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego.

Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 0,5 miliarda złotych. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Saubeckim już jutro w studiu Telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w

eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej.
Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inne.

0: inny posiłek, więc myślę, że to z punktu widzenia no, pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, no znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu, natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka, średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Pod której jesteś...
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa, mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
2: Tak. W naszym gatunku.
1: No, tak. Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
2: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
2: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za...
2: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało jakoś się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
0: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości?

0: wykonawców.
1: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
2: Tak, już. Zaraz po zamknięciu edycji.
1: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. No, nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpoczął.

0: Może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Melew teraz ma
1: przyjedzie z
0: zespół
1: zespołem
0: i po prostu...
1: Chyba 12 osób na scenie, tak?
0: Chyba
1: Dobrze?
0: 12 osób,
1: 12
0: tak,
1: osób na scenie. Także
0: i wcale
1: porządny skład.
0: Nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
1: Tak.
0: się zajmujemy, czyli rock
1: Z jakimś
0: progresywny,
1: metalem.
0: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie.
1: No,
0: To jest nieprawda.
1: no właśnie.
0: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
1: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
0: Gwiazda z gwiazdą.
1: Gwiazdą będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu.
0: Tak.
1: Naprawdę bardzo,
0: no,
1: bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów,
0: no,
2: do Polski?
0: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no, bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty, tak. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Ten
1: bo to...
0: rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert. Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Ja powiem tak, że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania i zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad i rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać, a w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki, też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
0: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Le Soir.
0: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak... No. Przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy i mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
1: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
0: Bo to jest Ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem

0: radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy, zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: Ja to
1: jak
0: będę kilka
1: najbardziej.
0: razy jeszcze
1: Ja
0: powtarzał,
1: też zapraszam
0: bo szczerze.
1: bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny
1: Tak.
2: zespół. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
0: To
2: tam.
0: znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach komuś. No,
1: O,
0: chyba dobrze,
1: ale
0: może.
1: prezesowi słabo wychodzi na nerwach,
2: To nawet to granie nie do końca.
0: ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo nie za. My jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego
1: Tak.
0: rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero
1: I
0: we
1: to jest
0: Włocławku się rozkręcamy.
1: rozkręcamy.
0: Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować,
2: Oczywiście,
0: tak?
2: no proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku. To jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego
1: Zresztą
0: człowieka.
1: warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład dla. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
1: No nie,
0: proszę.
1: dlaczego zły? No to
0: No,
1: było bardzo
0: nie, no dobry,
1: sympatyczne.
0: zły, to tak zależy jak na to patrzeć. Nie mogliśmy się
1: Nie
0: dostać w
1: mogliśmy się
0: pierwszym
1: dostać w zeszłym
0: roku, żeby
1: roku.
0: zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta
1: No
0: dostać.
1: był zajęty po prostu.
0: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
1: I w dniu koncertu,
0: Dwie osoby
1: udali
0: czyli.
1: się do urzędu miasta i po prostu
0: Stanęliśmy pod
1: stanęliśmy,
0: drzwiami.
1: czekaliśmy chyba 40 minut,
0: Albo więcej.
1: udało się spotkać, no i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super, zresztą
0: I
1: wiem, że
0: nawet co
1: ma
0: jest.
1: duszę rockową, bo słyszeliśmy, że
0: I co
1: na
0: jest ważne, prezydent
1: przystanku
0: jeszcze tam
1: właśnie,
0: głową.
1: że na
0: Czuł rytm.
1: Polandronku właśnie jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał
0: Tak,
1: udział.
0: i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji. Jako nasz gość specjalny.
1: Nie, no
0: My
1: generalnie
0: jesteśmy wdzięczni całemu biuru
1: Biuro
0: prezydenckiemu.
1: Kultury, tam
0: Biuru,
1: Wydział
0: tak.
1: Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału
1: No,
0: Kultury pomaga. To
1: no, no i.
0: chce się robić ten
1: Tak.
0: Włocławek, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces
1: No to może
2: organizacji.
1: ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Robimy polską gościnność po prostu. Polską
1: No.
0: gościnność. Dobrze ich
1: Żurkiem na
0: ukarmiamy.
1: czele.
0: Żurkiem tak jest. I ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to
2: Zestaw VIP-owski.
0: jeszcze piszą do nas i no, ach ten żurek, ach
1: No.
0: schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni
1: No dokładnie.
0: i o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już.

0: sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
1: No przede
0: do
1: wszystkim dzień
0: zejścia?
1: festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych, do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem naszego.
2: Telewizja Kujawy będzie na
1: No,
2: samym wejściu.
1: na samym wejściu, oczywiście.
0: Dziękujemy.
1: A teraz musimy, pamiętaj, no pani
0: Już
1: przyjdzie i sprawdzi.
0: przyjdziemy, sprawdzimy, będę
1: Tak jest, tak
0: oczywiście,
1: jest.
0: też się
1: Bardzo.
0: wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas
2: Tak,
1: próby. To jest
2: żeby to ludzie
1: bardzo.
2: tego nie zepsują.
1: Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
2: Nie muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: No.
2: już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie, to jest najlepszy moment.
0: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową. A u Maćka Mellera też fajne
2: Skrzypce,
1: instrumenty.
2: trąbeczka,
1: No,
2: także jest
1: także.
2: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te. Sprawdzić po prostu, bo przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia. Jak grają dane zespoły, jak to brzmi. Są wersje koncertowe. No, każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
0: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
2: Na
1: Na
2: 100%.
1: 100%.
2: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
0: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
2: Dla nas wszystko jest
1: Dla nas
2: wisienką.
1: wszystko jest wisienką,
2: Wszystko jest
1: nie?
2: wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć, jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z ośmiu.
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć,
2: Tak,
1: no
2: tak. I
1: także
2: będzie, no,
1: jest bardzo
2: wokal ma
1: zróżnicowane.
2: wspaniały,
1: No
2: no, on jest gitarzystą wspaniały, no Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiego i takiej jednej wisienki to raczej nie.
1: uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
2: Znalazłem wisienkę teraz.
1: O.
2: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka
1: O.
2: wybuchana. I ona będzie witać gości.
0: O, czyli będzie wisienka.
2: Będzie, tak. Teraz właśnie
1: Wszyscy ją
2: usłyszałem
1: uwielbiają.
2: sobie.
1: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie
2: Nigdzie na
1: zdjęcia.
2: imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem gdzie indziej, bo ja powiedzmy
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym
2: w stylu
1: powiedział.
2: sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na
2: I to jest
1: Anwilu jest maskotka, ale mamy.
2: kaczorka.
0: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
2: My
1: A
2: dziękujemy
1: my
2: za
1: dziękujemy za
2: bardzo
1: zaproszenie.
2: serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival
2: Zapraszamy.
1: 3 października, Centrum Kultury
2: Zapraszamy
1: Browar
2: wszystkich.
1: B.
0: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury,
2: Krzemienia Kultury.
0: Krzemienia
1: Krzemiana.
0: Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
1: Dziękuję
0: Dziękujemy.
1: bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy

0: zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
5: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
6: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestnicz,

0: tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
1: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
3: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
0: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
3: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
0: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
4: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
0: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
4: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
0: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
4: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej. Nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
0: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
4: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
1: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację okoręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne

0: we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
0: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym jest niezbędne.

0: potrzebne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi

środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet
dla osoby dorosłej. Na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że

0: dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
3: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar.

0: Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną. Taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową. Która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. A ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą.
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej.

0: browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast.
1: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
0: Niemiecka gwiazda.
1: Tak, w naszym gatunku.
0: No, naszym, tak. I, no i bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
1: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
0: Nie mogli wjechać.
1: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
0: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
1: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
1: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
0: Tak, już zaraz po zamknięciu edycji.
1: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
0: Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
1: przyjedzie z zespołem
0: i po prostu...
1: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
0: 12
1: osób na scenie. Także
0: i wcale
1: porządny skład.
0: Nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my się zajmujemy, czyli rock progresywny, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. No, to jest nieprawda.
1: No właśnie.
0: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
1: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
0: Gwiazdą
1: będzie zespół Les Soirs z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do Polski?
0: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów. Z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Wrocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To spytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Ja powiem tak, że przede wszystkim 4 fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że 2 koncerty i będzie to właśnie Broken Bridges i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl

0: Bliskie spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
1: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
0: Także

0: Panowie, w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku. Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto. Podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
1: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak
2: No.
1: przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no. Sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze
2: No właśnie,
1: o
2: żeby
1: tym
2: przyjść i
1: miejscu.
2: zobaczyć,
1: Bo
2: nie?
1: to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
2: No,
1: Ja to
2: jak
1: będę kilka
2: najbardziej.
1: razy jeszcze
2: Ja
1: powtarzał,
2: też zapraszam
1: bo szczerze.
2: bardzo.
0: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny
2: Tak.
0: zespół. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
1: To
0: tam.
1: znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach komuś. To
2: O,
1: chyba dobrze
2: ale
1: może.
2: prezesowi słabo wychodzi na nerwach, także.
0: To nawet to granie nie do końca.
1: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego
2: Tak.
1: rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my
2: I
1: dopiero
2: to
1: we
2: jest
1: Włocławku się
2: rozkręcamy.
1: rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować,
0: Oczywiście,
1: tak?
0: no proszę.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku. To jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego człowieka.
2: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
1: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
2: No nie, dlaczego zły? No to było bardzo
1: Nie, no dobry i
2: sympatyczne.
1: zły, to tak zależy, jak na to patrzeć. Nie mogliśmy się
2: Nie
1: dostać w
2: mogliśmy się
1: pierwszym
2: dostać w zeszłym
1: roku, żeby
2: roku.
1: zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta
2: No
1: dostać.
2: był zajęty po
1: Zajęty,
2: prostu.
1: dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
2: I w dniu koncertu
1: Dwie osoby
2: udaliśmy
1: czekaliśmy.
2: się do urzędu miasta i po prostu
1: Stanęliśmy pod
2: stanęliśmy,
1: drzwiami.
2: czekaliśmy chyba 40 minut.
1: Albo więcej.
2: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą
1: I
2: wiem, że
1: nawet
2: ma
1: sobie.
2: duszę rockową, bo słyszeliśmy, że
1: I co jest
2: przy
1: ważne, prezydent
2: tamtą
1: jeszcze tam
2: właśnie,
1: głową nas.
2: że na Polan
1: Czuł
2: Rocku
1: rytm.
2: właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
1: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji. Jako nasz gość specjalny.
2: Nie,
1: My
2: no generalnie
1: jesteśmy wdzięczni
2: chcielibyśmy
1: całemu biuru
2: Biuro
1: prezydenckiemu.
2: Kultury,
1: Biuru,
2: Wydział
1: tak.
2: Kultury.
1: Pani dyrektor Wydziału
2: No,
1: Kultury pomaga. To
2: no i.
1: chce się robić ten
2: Tak.
1: Włocławek, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
2: No.
0: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces
2: To
0: organizacji.
2: może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
1: Polską gościnność po prostu. Polską no. gościnność. Dobrze ich
2: z żurkiem na czele.
1: Z żurkiem tak. I

0: Przez schabowy. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to
1: Zestaw Polski.
0: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten Żurek, ach, no, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni i...
2: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
1: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
2: do zejścia.
1: Przede wszystkim
2: dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja naszego... Kujawy będzie na samym wejściu.
2: Na samym wejściu, oczywiście.
1: Dziękujemy.
2: A teraz musimy pamiętać, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
1: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak jest, oczywiście, tak jest, też się wybiera.
2: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, to jest bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc no. Już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, to jest najlepszy moment.
1: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
2: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrokową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
0: Trąbeczka, no. także spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskie i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
2: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te... Sprawdzić po prostu, przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
1: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
0: Na 100%. Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
1: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest wisienką.
2: Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
0: Wisienką. No, zależy też od własnego odbioru, jak widz... Czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
2: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
0: Tak. I będzie, no, wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały, no Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie.
2: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem wisienkę też.
2: O.
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
2: O.
0: I ona będzie witać gości.
1: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak.

0: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
1: Na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja...
0: Powiedzmy, ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
1: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
0: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
1: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: My dziękujemy. No
0: my dziękujemy za zaproszenie.
1: Serdecznie dziękujemy.
0: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzewienia Kultury.
2: Krzewienia Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania

0: gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie, jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił Generalny Inspektor Środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo Wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnym

0: Tej długiej i wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
1: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
0: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
2: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
3: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
2: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, to zmieniały swój punkt widzenia.
0: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
4: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
3: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
4: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki, cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu, więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji, więc mam bardzo dużo rzeczy, od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem, aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
3: Pani Aniu, co pani tworzy, co tutaj jest, co było inspiracją?
5: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem, na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
3: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
5: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
3: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
5: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
3: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
5: No myślę, że są potrzebne. Jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
0: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
2: jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą.

0: są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
1: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
2: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
3: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami, w tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
2: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy.

0: Busy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym, nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
1: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
0: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
1: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
0: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
0: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce, i te autobusy, które tutaj do

0: nas docierają, takie właśnie są. Właściwie z wyjątkiem dwóch, z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy. Co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne.

0: które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
1: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Wrocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się,

0: Wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i
1: Zdecydowanie.
0: można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
0: Piękne miasto z piękną salą. Pod której coś.
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B,
0: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i. No i przepraszam,
0: No,
1: przerwałem
0: nie,
1: cię.
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Włocławku też był festiwal.
2: A jak panowie powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już tak
0: Proszę
1: lecą
0: bardzo,
1: ktoś.
0: proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej Browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół Vandenblast. To troszeczkę
0: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: niemiecka gwiazda,
0: W
1: tak.
0: naszym stylu, w naszym
1: No, naszym,
0: gatunku.
1: tak. I, no i bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Włocławku.
0: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Włocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten
1: Tak, w
0: browar
1: bramę nie mogli
0: zmieścili. No
1: wjechać.
0: tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy,
1: No,
0: pamiętam.
1: jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za.
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się
1: Jakoś
0: na
1: tak
0: parkingu
1: stanęli
0: szkolnym, bo
1: szczęśliwie.
0: wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbos na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie, druga edycja? Czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, już zaraz po zamknięciu edycji pierwszej.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no, Maciej Meller, to myślę, że jest
1: Tak,
0: duże
1: myślę, że to jest
0: nazwisko z
1: gwiazda, bo
0: zespołu
1: to jest.
0: Riverside i tutaj nieopodal was, bo z Inowrocławia, z tego,
1: Tak, tak. No i
0: także,
1: Riverside, no to chyba jedna
0: no.
1: z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Melew teraz ma
0: Przyjedzie z
1: zespół
0: zespołem
1: i po
0: chyba
1: prostu
0: 12 osób na scenie, tak?
1: chyba
0: Dobrze?
1: 12 osób,
0: 12 osób
1: tak.
0: na scenie. Także
1: I wcale
0: porządny skład.
1: nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha, bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
0: Tak.
1: się zajmujemy, czyli rock
0: Z jakimś
1: progresywny,
0: metalem.
1: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
0: No,
1: nieprawda.
0: no właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół.
1: Gwiazda ze gwiazdą.
0: Gwiazdą będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w
1: Tak.
0: Toruniu. Naprawdę
1: No, furorę
0: bardzo
1: zrobili.
0: się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich
1: Po
0: jeszcze
1: raz
0: raz.
1: drugi.
0: No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do Polski?
1: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów. No, bardzo dużo.

0: dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy Messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest. Dużo, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no, ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Ten rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a w przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Ja powiem tak, że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
0: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
0: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
1: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
0: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: ja to będę kilka razy jeszcze.
1: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół.
1: Tak, tak.
2: Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
0: to
2: tam.
0: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie. Chyba, że na nerwach.
1: Chyba dobrze. Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach. Tak
2: to nawet to granie nie do końca.
0: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
2: Oczywiście, tak? No proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka,

0: takiego, no, naszego, czyli.
1: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład dla. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
1: No nie, dlaczego zły? No to było bardzo
0: Nie, no dobry i
1: sympatyczne.
0: zły, to tak zależy jak na to patrzeć. Nie mogliśmy się
1: Nie
0: dostać w
1: mogliśmy się
0: pierwszym
1: dostać w zeszłym
0: roku, żeby
1: roku.
0: zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
1: No był zajęty.
0: Zajęty.

0: Stanęliśmy,
1: czekaliśmy chyba 40 minut.
0: Albo więcej.
1: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą wiem, że ma duszę rokową, bo słyszeliśmy, że na
0: przystanku
1: właśnie, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i dziennik zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji. Jako nasz gość specjalny.
1: Nie, no generalnie chcielibyśmy
0: całemu biuru prezydenckiemu.
1: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
1: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Polską gościnność po prostu, gościnność, dobrze ich
1: z żurkiem na czele.
0: Żurkiem tak. Incest schabowy. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to.
2: Zestaw Polski.
0: Jeszcze piszą do nas i ach, ten żurek, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
1: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę.
1: A przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja Kujawy będzie na samym wejściu.
1: Na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy pamiętać, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
2: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak jest, oczywiście. Tak jest, też się wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to po przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
0: Także spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskie i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te sprawdzić po prostu. Weź, przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia. Jak grają dane zespoły, jak to brzmi. Są wersje koncertowe. No, każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując...

0: już troszeczkę. Po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
1: Na 100%.
2: Na 100%.
1: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział 1000%.
0: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
1: Dla nas wszystko jest
2: Dla
1: wisienką.
2: Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
1: Wszystko jest wisienką. No, zależy też od własnego odbioru, jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
2: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
1: Tak, no, tak. I będzie, no,
2: jest bardzo dużo.
1: Wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie.
2: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
1: Znalazłem wisienkę teraz.
2: O.
1: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
2: O.
1: Dźwukana. I ona będzie witać gości.
0: O, czyli będzie wisienka.
1: Będzie, tak. Teraz
2: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie
1: zdjęcia. Idzie na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy...
2: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
1: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
2: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
1: Kaczorka.
0: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: My dziękujemy. No
2: my dziękujemy za zaproszenie.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
0: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzewienia Kultury.
0: I zapraszamy państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 021.

Zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
0: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie

0: Skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
1: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
0: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
3: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
4: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
3: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
5: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj przewodnia myśl to kolaż.
4: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
5: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
4: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
4: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
6: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już

0: będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
0: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami, coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
0: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
3: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
2: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
2: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
4: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37.

0: 7 przystanków, w tym 2 pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także 2 autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym 5-kondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. 3 łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z 4 stron, nie tylko z 3. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby, 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie

Właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej, krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu, natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców.
jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco...

0: ponad 6,5 roku, tak. Więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
3: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi. To jest druga edycja.

0: Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
1: Proszę powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć, w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
0: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Pod której jesteś...
0: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
0: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: bardzo dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Włocławku też był festiwal.
1: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
0: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
0: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
0: Niemiecka gwiazda.
2: Tak. W naszym gatunku.
0: Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Włocławku.
2: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Włocławku nie było, bo oni przejeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
0: Nie mogli wjechać.
2: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
0: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
2: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
1: Jest to fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
2: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
0: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
2: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że tak, jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
0: Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
2: przyjedzie z zespołem.
0: I po prostu...
2: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
0: 12 osób.
2: 12 tak, osób tak. Na scenie. Także
0: i wcale
2: porządny skład.
0: Nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my tak. się zajmujemy, czyli rock progressive, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i to wy hałasujecie. No. To jest nieprawda.
2: No właśnie.
0: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania, czyli to jest bardzo ciekawa muzyka.

0: muzyka, zapraszamy wszystkich.
1: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
0: Gwiazdą
1: będzie zespół Les Soirs z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo, no, bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów,
0: no,
2: do Polski?
0: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty, tak. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert. Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Ja powiem tak, że przede wszystkim 4 fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że 2 koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania i zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad i rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać, a w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki, też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
0: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Les Soirs.
0: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak... No. Przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
1: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
0: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: ja to będę kilka razy jeszcze...
1: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół.
1: Tak, tak.
2: Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś tam...
0: To znaczy ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach. komuś. No, o, no, chyba dobrze.
1: Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach.

0: nawet to granie nie do końca.
1: Ale muzykę progresywną, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo nie za, my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego tak. rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
0: Oczywiście, tak? No proszę.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego
2: zresztą,
1: człowieka.
2: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
1: Można to, nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład, ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
2: No nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
1: To zły, to tak zależy jak na to patrzę. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
2: No był zajęty.
1: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
2: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
1: udaliśmy się
2: do urzędu miasta i po prostu
1: stanęliśmy,
2: czekaliśmy chyba 40 minut.
1: Albo więcej.
2: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandronku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
1: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
2: Nie, no generalnie chcielibyśmy
1: całemu biuru
2: Biuro Kultury, biuro, Wydział Kultury.
1: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
2: No.
0: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
2: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
1: Polską gościnność po prostu. Polską gościnność. Dobrze ich
2: ukazujemy. Z żurkiem na czele.
1: Z żurkiem tak jest. I ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to.
0: Zestaw VIP-owski.
1: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
2: No dokładnie.
1: I o to chodzi.
0: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
2: do zejścia? Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
1: Telewizja naszego... Kujawy będzie na samym wejściu.
2: Na samym wejściu, oczywiście.
0: Dziękujemy.
2: A teraz musimy, pamiętaj, no pani przyjdzie i sprawdzi.
0: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak oczywiście, tak też się wybiera.
2: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu,

0: Nawet donosimy kawę na scenę podczas
1: Tak,
0: próby. To
1: żeby
0: jest
1: to
0: bardzo.
1: ludzie tego nie
0: Zespoły
1: psują.
0: są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
1: Nie, muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
0: No.
1: już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją.

0: bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
2: Skrzypce, trąbeczka, no, także jest także spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te, sprawdzić po prostu, przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
0: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
2: Na
1: 100%.
2: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
0: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
2: Dla nas wszystko jest wisienką.
1: Dla nas wszystko jest wisienką.
2: Wszystko jest wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
2: Tak. I będzie, no, bardzo dużo wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiego i takiej jednej wisienki to raczej nie.
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
2: Znalazłem wisienkę teraz.
1: O.
2: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
1: O.
2: Dwukana. I ona będzie witać gości.
0: O, czyli będzie wisienka.
2: Będzie, tak. Teraz
1: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
2: Idzie na imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy...
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
2: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
2: Kaczorka.
0: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
2: My dziękujemy.
1: A my dziękujemy za zaproszenie.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
0: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
2: Krzewienia Kultury.
0: I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media.

0: pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze,

0: poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
5: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
6: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
5: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania

0: warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
1: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
2: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
1: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
2: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
3: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
2: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
3: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
2: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
3: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
2: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
3: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
0: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
4: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
0: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest

0: mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
0: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne. Standard, powierzchnia bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech.

0: Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około pół miliarda złotych. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja

to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterię w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy. Co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty,
bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej.

0: i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów.

ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Pod sobie jesteś...
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
2: Tak. W naszym gatunku.
1: Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
2: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze...

0: we Wrocławku nie było, bo oni przejeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
0: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
2: Jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za...
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
3: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
2: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
2: Także Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
0: przyjedzie z zespołem
2: i po prostu...
0: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
2: 12
0: osób na scenie. Także
2: i wcale nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my się zajmujemy, czyli rock progresywny, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i to wy hałasujecie. No, to jest nieprawda.
0: No właśnie.
2: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
2: Gwiazdą
0: będzie zespół Les Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
3: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do Polski?
2: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest to mozolna praca.
0: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
2: Tak, no mamy już kilka umów. Są z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
0: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
2: Rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
3: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert. Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
0: Ja powiem tak, że przede wszystkim 4 fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że 2 koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie i zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki około godzinny wywiad i rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać, a w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki, też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
2: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.

0: różnych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
0: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
1: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
0: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: ja to będę kilka razy jeszcze.
1: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny zespół. Tak, tak. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś tam.
0: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach komuś.
1: O, chyba dobrze. Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach, także.
2: To nawet to granie nie do końca.
0: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
2: Oczywiście, tak? No proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego.
1: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można to, nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład, ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
1: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
0: Zły, to tak zależy jak na to bazę. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
1: No był zajęty.
0: Dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
1: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
0: udaliśmy się
1: do urzędu miasta i po prostu
0: stanęliśmy,
1: czekaliśmy chyba 40 minut
0: albo więcej.
1: Udało się spotkać, no i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super, zresztą wiemy, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
1: Nie, no generalnie chcielibyśmy
0: całemu biuru prezydenckiemu.
1: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
1: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, tak

0: że też bardzo nam pomaga. No i jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
1: Robimy polską gościnność po prostu. Polską
0: No.
1: gościnność. Dobrze ich
0: Z
1: ukarmiamy.
0: żurkiem na czele.
1: Żurkiem, tak. Ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to
2: Zestaw
1: wiesz,
2: VIP-owski.
1: jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, ach,
0: No.
1: schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni
0: No dokładnie.
1: i o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
0: A przede
2: do
0: wszystkim dzień
2: zejścia?
0: festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem naszego.
1: Telewizja Kujawy będzie na
0: No,
1: samym wejściu.
0: na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
0: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani
1: Już
0: przyjdzie
1: to
0: i sprawdzi.
2: przyjdziemy, sprawdzimy, będę
1: Tak jest, tak
2: oczywiście,
1: jest.
2: też się
1: Pasuj.
2: wybieram.
0: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas
1: Tak,
0: próby. To
1: żeby
0: jest
1: to ludzie
0: bardzo.
1: tego nie zepsują.
0: Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
1: Nie, muszą gdzieś iść szukać kawy, bo, no bo rano zaczynają się te próby rano, więc
0: No.
1: już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
0: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrokową. A u Maćka Mellera też fajne
1: Skrzypce,
0: instrumenty,
1: trąbeczka,
0: no,
1: także jest
0: także.
1: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
0: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te. Sprawdzić po prostu, bo przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
1: Na
0: Na
1: 100%.
0: 100%.
1: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
1: Dla nas wszystko jest
0: Dla nas wszystko
1: wisienką.
0: jest wisienką,
1: Wszystko jest
0: nie?
1: wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć, jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z ośmiu.
0: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć,
1: Tak,
0: no
1: tak. I
0: także
1: będzie, no,
0: jest bardzo
1: wokal ma
0: zróżnicowane.
1: wspaniały,
0: No
1: no, on jest gitarzystą wspaniały, no Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki, to raczej nie.
0: uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma

0: jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
1: Znalazłem wisienkę teraz. O. Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
0: O.
1: Dmuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
1: Będzie, tak. Teraz
0: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
1: Na imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem, gdzie indziej by

0: Browar bez.
1: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
2: Krzewienia Kultury.
1: Krzewienia Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Wrocławek Rock Festival.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarczych.

0: archiwodom, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie, jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił Generalny Inspektor Środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolej na przyklej na klej.
5: Dzisiaj mam

0: gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej naklej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
1: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
0: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, to zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
3: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
1: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
3: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić się poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
1: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
4: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
4: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
4: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej. Nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
4: No myślę, że są potrzebne. Jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
0: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55%.

0: producent floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
0: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala. Widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten stan

0: Standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 0,5 miliarda złotych. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też...

chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 km na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 km na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
kierowców się cieszą te autobusy. Co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej

0: refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
3: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Pod sobie jesteś...
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie.

0: Jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast, troszeczkę
1: Naprawdę duża niemiecka gwiazda
0: niemiecka gwiazda,
1: w
0: tak,
1: naszym stylu, w naszym
0: no
1: gatunku.
0: naszym, tak. I, no i bardzo długo na rynku, to było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
1: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten
0: Tak, w
1: browar
0: bramę nie mogli
1: zmieścili. No
0: wjechać.
1: tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy,
0: No,
1: pamiętam.
0: jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za.
1: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się
0: Jakoś
1: na
0: tak
1: parkingu szkolnym,
0: stanęli
1: bo
0: szczęśliwie.
1: wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbos na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie, druga edycja? Czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
1: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
0: Tak, już zaraz po zamknięciu edycji byliście.
1: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie, The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no, Maciej Meller, to myślę, że jest
0: Tak,
1: duże
0: no myślę, że to jest
1: nazwisko z
0: gwiazda, bo
1: zespołu
0: to jest.
1: Riverside i tutaj nieopodal was, bo z Inowrocławia, z tego,
0: Tak. No i
1: także,
0: Riverside, no to chyba jedna
1: no.
0: z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Melew teraz ma
1: Przyjedzie z
0: zespół
1: zespołem.
0: i po
1: Chyba
0: prostu
1: 12 osób na scenie, tak?
0: chyba
1: Dobrze?
0: 12 osób,
1: 12 osób na
0: tak.
1: scenie. Także
0: I wcale
1: porządny skład.
0: nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
1: Tak.
0: się zajmujemy, czyli rock
1: Z jakimś
0: progresywny,
1: metalem.
0: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
1: No,
0: nieprawda.
1: no właśnie.
0: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
1: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół,
0: Gwiazda ze gwiazdą.
1: gwiazdą będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w
0: Tak.
1: Toruniu. Naprawdę
0: No, furorę
1: bardzo
0: zrobili.
1: się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich
0: Po
1: jeszcze
0: raz
1: raz.
0: drugi.
1: No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów
0: No,
2: do Polski?
0: to jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów. No, bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy Messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest. Dużo, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna
1: To
0: praca.
1: jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów
1: Kilka
0: podpisanych
1: umów.
0: z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Wrocławek, proszę Państwa,
1: Nie, no,
0: naprawdę
1: ale
0: będzie.
1: ten rok trzeba odwiedzić, bo
0: Ten rok
1: to.
0: trzeba zobaczyć, co jest grane, a w przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z
1: Znaczy, ja
2: edycją
1: powiem tak,
2: poprzednią?
1: że przede wszystkim cztery fajne koncerty.

0: Ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w
1: Chyba
0: Trójmieście.
1: jedno z najlepszych
0: Najlepszym.
1: studiów muzycznych
0: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
1: tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Wrocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
1: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak
0: No.
1: przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy i mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze
0: No właśnie,
1: o
0: żeby
1: tym
0: przyjść i
1: miejscu.
0: zobaczyć.
1: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
0: No,
1: Ja to
0: jak
1: będę kilka
0: najbardziej.
1: razy jeszcze
0: Ja też zapraszam
1: powtarzał.
0: bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny
0: Tak.
2: zespół. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
1: To
2: tam.
1: znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach komuś. To
0: O,
1: chyba dobrze
0: ale
1: może.
0: prezesowi słabo wychodzi na
2: To nawet to granie nie do końca.
1: Ale muzykę progresywną, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo nie za my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego
0: Tak.
1: rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja to my dopiero
0: I to
1: we
0: jest
1: Włocławku się rozkręcamy.
0: rozkręcamy.
1: Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować,
2: Oczywiście,
1: tak?
2: no proszę.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku. To jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego
0: Zresztą
1: człowieka.
0: warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
1: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
0: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo
1: No nie, no dobry i
0: sympatyczne.
1: zły, to tak zależy jak na to patrzeć. Nie mogliśmy się
0: Nie
1: dostać w
0: mogliśmy się
1: pierwszym
0: dostać w zeszłym
1: roku, żeby
0: roku.
1: zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta
0: No
1: dostać.
0: był zajęty po prostu.
1: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
0: I w dniu koncertu
1: Dwie osoby
0: udali
1: czekają.
0: się do urzędu miasta i po prostu
1: Stanęliśmy pod
0: stanęliśmy,
1: drzwiami.
0: czekaliśmy chyba 40 minut.
1: Albo więcej.
0: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą
1: Nie,
0: wiem, że
1: nawet co
0: ma
1: jest.
0: duszę rockową, bo słyszeliśmy, że
1: I co jest
0: przy
1: ważne, prezydent
0: tamtym
1: jest szata
0: właśnie,
1: głową.
0: że na
1: Czuje
0: Polandroku
1: to.
0: właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał
1: Tak,
0: udział.
1: i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji. Jako nasz gość specjalny.
0: Co nie, no generalnie chcielibyśmy...
1: Całemu biuru
0: Biuro Kultury, biuro, Wydział Kultury.
1: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. No, chce się...

0: chce się robić ten Włocławek, tak, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
1: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Polską gościnność po prostu, polską no. gościnność, dobrze ich
1: ukazujemy. Z żurkiem na czele.
0: Z żurkiem tak jest. I ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to
2: wystawi Polski.
0: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, no, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
1: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
1: do zejścia? Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja naszego Kujawy będzie na samym wejściu.
1: Na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy, pamiętaj, to pani przyjdzie i sprawdzi.
2: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak jest, oczywiście, tak jest, też bardzo się wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, to jest bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmie, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: no.
0: Już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
0: No, także spektrum, to nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te sprawdzić po prostu, przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
0: Na
1: 100%.
0: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest
1: wisienką. Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
0: Wisienką. No, zależy,

0: też od własnego odbioru, jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
0: Tak,
1: No,
0: tak. I
1: także
0: będzie, no,
1: jest bardzo
0: wokal ma
1: zróżnicowane.
0: wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest. To są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki raczej nie.
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem wisienkę teraz.
1: O.
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka
1: O.
0: wybuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak. Teraz właśnie
1: Wszyscy ją
0: usłyszałem,
1: uwielbiają.
0: co
1: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie
0: Nigdzie na
1: zdjęcia.
0: imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem gdzie indziej, bo ja powiedzmy
1: Ona
0: na.
1: troszkę taka jest w stylu sportowym, bym
0: W stylu
1: powiedział.
0: sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na
0: I to jest.
1: Anwilu jest maskotka, ale mamy.
0: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
0: My
1: A
0: dziękujemy
1: my
0: wszystkim.
1: dziękujemy za
0: Bardzo
1: zaproszenie.
0: serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival
0: Zapraszamy.
1: 3 października, Centrum Kultury
0: Zapraszamy
1: Browar
0: wszystkich.
1: B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
0: Krzemienia Kultury.
2: Krzemienia
0: Krzemienia Art.
2: Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
1: Dziękuję
2: Dziękujemy.
1: bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie, jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił Generalny Inspektor Środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
0: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo Wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą, czy on mówi, że wyrobi się do tego teraz?

0: terminu ustalonego w warunkach umowy?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym, według umowy, inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
1: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolej na przyklej na klej.
3: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
4: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
3: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
5: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
4: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
5: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
4: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
4: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
6: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska. No, dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
4: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
6: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
4: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
6: No, myślę, że są potrzebne. Jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca.

0: Także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
1: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
2: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo. Wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
1: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko-ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
3: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
4: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami, w tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
3: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek.

0: Więc myślę, że to z punktu widzenia no, pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 km na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 km na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce.

0: Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Właściwie z wyjątkiem dwóch, z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu, natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy ich

0: jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
1: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia.

0: czy nie? No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
0: Piękne miasto z piękną salą. Pod której jesteś...
1: Z pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
0: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Włocławku też był festiwal.
2: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
0: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenplast.
0: Troszeczkę... Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
0: Tak... W naszym gatunku.
1: Bardzo długo na rynku. To była naprawdę świetne otwarcie we Włocławku.
0: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Włocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
0: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za...
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało jakoś się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że tak, jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
1: Także... Riverside to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
0: przyjedzie z zespołem.
1: I po prostu...
0: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
1: 12
0: osób na scenie. Także
1: i wcale nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my się zajmujemy, czyli rock progresywny, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i to wyhałasujecie. No. To jest nieprawda.
0: No właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
1: Gwiazdą
0: będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz.

0: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów
1: No,
0: do Polski?
1: to jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy Messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się Messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest tak mozolna
2: To
1: praca.
2: jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
1: Tak, no mamy już kilka umów
2: Kilka
1: z
2: umów.
1: agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa,
2: Nie, no
1: naprawdę
2: ale
1: będzie.
2: ten rok trzeba odwiedzić, bo
1: Ten rok
2: to.
1: trzeba zobaczyć, co jest grane, a w przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
0: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z
2: Znaczy,
0: edycją
2: ja powiem tak,
0: poprzednią?
2: że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w
1: Chyba
2: Trójmieście.
1: jedno z najlepszych
2: Najlepszym.
1: studiów muzycznych.
2: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
1: Tak jest.
0: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
1: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak
2: No.
1: przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy i mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no. Sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze
2: No właśnie,
1: o
2: żeby
1: tym
2: przyjść i
1: miejscu.
2: zobaczyć.
1: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
2: No,
1: Ja to
2: jak
1: będę kilka
2: najbardziej.
1: razy jeszcze
2: Ja też zapraszam
1: powtarzał,
2: bardzo.
0: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny
2: Tak.
0: zespół. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
1: To
0: tam.
1: znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach komuś. No,
2: O,
1: chyba dobrze,
2: ale
1: może.
2: prezesowi słabo wychodzi na nerwach, także.
0: To nawet to granie nie do końca.
1: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego
2: Tak.
1: rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja

0: my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: No proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz, i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego człowieka.
2: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład, ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
2: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
0: No, zły, to tak samo, że jak na to bardzo. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
2: No był zajęty.
0: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
2: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
0: udaliśmy się
2: do urzędu miasta i po prostu
0: stanęliśmy,
2: czekaliśmy chyba 40 minut
0: albo więcej.
2: Udało się spotkać, no i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
2: No generalnie chcielibyśmy...
0: Całemu biuru
2: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
2: No.
1: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
2: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Polską gościnność po prostu. Polską gościnność. Dobrze ich
2: ukazujemy. Z żurkiem na czem.
0: Żurkiem tak jest. Incest schabowy. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to.
1: Zestaw VIP-owski.
0: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, no, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
2: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
1: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę do
2: zejścia? Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja Kujawy będzie na samym wejściu.
2: Na samym wejściu, oczywiście.
1: Dziękujemy.
2: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
1: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak oczywiście, tak też się wybiera.
2: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmie, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie. To jest najlepszy moment.
1: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom,

0: zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
2: Skrzypce, trąbeczka, no, także jest także spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te, sprawdzić po prostu, weź, przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
0: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
2: Na
1: 100%.
2: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział 1000%.
0: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
2: Dla nas wszystko jest wisienką.
1: Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
2: Jest wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
2: Tak, no, tak. I będzie, no, bardzo dużo wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest. To są te wisienki. Ja bym takiego i takiej jednej wisienki to raczej nie.
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
2: Znalazłem wisienkę też.
1: O.
2: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
1: O.
2: I ona będzie witać gości.
0: O, czyli będzie wisienka.
2: Będzie, tak. Teraz
1: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
2: Na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy...
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
2: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
2: Kaczorko.
0: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
2: My dziękujemy.
1: My dziękujemy za zaproszenie.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
0: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
2: Krzewienia Kultury.
0: I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska,

0: sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju, przygotowały między

0: Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
1: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
2: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
3: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
2: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
1: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
2: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
1: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
4: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
5: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
4: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
1: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
6: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
5: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
6: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
5: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
7: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem na wycieczkę.

0: tak gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki w stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
0: No, dużo. No, to jest Krynicy Górskiej tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
0: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
0: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
3: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo. Wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej. Po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
2: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
2: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
4: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego.

0: tego, czyli infrastruktury przystankowej, krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne. Standard, powierzchnia bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co

jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy. Co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc
Krótko mówiąc, no znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają...

0: większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Serdecznie, Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach, z siedzibą w Bydgoszczy. Organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Pod której jesteś...
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenplast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
2: Tak. W naszym gatunku.
1: Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
2: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
2: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
2: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
0: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
2: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
2: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
1: Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Melew teraz ma
2: przyjedzie z zespołem.
1: I po prostu.
2: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
1: 12 osób.
2: 12 osób na scenie. Także
1: i wcale nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha.

0: Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
1: Tak.
0: się zajmujemy, czyli rock
1: Z jakimś
0: progresywny,
1: metalem.
0: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
1: No,
0: nieprawda.
1: no właśnie.
0: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
1: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół,
0: Gwiazda z gwiazdą.
1: gwiazdą będzie zespół Lesoir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w
0: Tak.
1: Toruniu. Naprawdę
0: No, furorę zrobili.
1: bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze
0: Po raz
1: raz.
0: drugi.
1: No.
0: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów No, do Polski? to jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest. Dużo, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest to mozolna
1: To
0: praca.
1: jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów
1: Kilka
0: podpisanych z
1: umów.
0: agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa,
1: Nie, no
0: naprawdę
1: ale
0: będzie.
1: ten rok trzeba odwiedzić, bo
0: Ten rok
1: to.
0: trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście. To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z
1: Znaczy,
0: edycją
1: ja powiem tak,
0: poprzednią?
1: że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w
0: Chyba
1: Trójmieście.
0: jedno z najlepszych
1: Jest na
0: studiów
1: najlepszym.
0: muzycznych
1: Także
0: w
1: myślę, że to
0: Polsce.
1: będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
0: Tak jest. A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany. Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak
1: No.
0: przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, no, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no. Sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze
1: No właśnie,
0: o
1: żeby
0: tej
1: przyjść i
0: muzyce.
1: zobaczyć,
0: Bo
1: nie?
0: to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy, zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: Ja to
1: jak
0: będę kilka
1: najbardziej.
0: razy jeszcze
1: Ja
0: powtarzał.
1: też zapraszam bardzo.

0: Cześć.
1: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny
0: Tak.
1: zespół. Pan też z racji tak zamiłowania
0: To
1: gdzieś tam.
0: znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach komuś. To
1: O,
0: chyba dobrze,
1: ale
0: może.
1: prezesowi słabo wychodzi na nerwach, także.
0: To nawet to granie nie do końca. Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo nie za... my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego
1: Tak.
0: rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero
1: I
0: we
1: to już
0: Włocławku się rozkręcamy.
1: rozkręcamy.
0: Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować,
1: Oczywiście,
0: tak?
1: no proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz, i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego
1: Zresztą
0: człowieka.
1: warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład dla. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
1: Nie, dlaczego zły? No to
0: No,
1: było bardzo
0: nie, no dobry,
1: sympatyczne.
0: zły, to tak zależy jak na to patrzeć. Nie mogliśmy się
1: Nie
0: dostać w
1: mogliśmy się
0: pierwszym
1: dostać w zeszłym
0: roku, żeby
1: roku.
0: zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta
1: No
0: dostać.
1: był zajęty po
0: Zajęty,
1: prostu.
0: dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
1: I w dniu koncertu
0: Dwie osoby,
1: udali
0: czyli.
1: się do urzędu miasta i po prostu
0: Stanęliśmy pod
1: stanęliśmy,
0: drzwiami.
1: czekaliśmy chyba 40 minut.
0: Albo więcej.
1: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą
0: Nie,
1: wiemy, że
0: nawet
1: ma
0: sobie.
1: duszę rockową, bo słyszeliśmy, że
0: I co jest
1: na
0: ważne, prezydent
1: przystanku
0: jeszcze tam
1: właśnie,
0: głową.
1: że na
0: Czuł
1: Polandroku
0: rytm.
1: właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji. Jako nasz gość specjalny.
1: Nie, no
0: My
1: generalnie
0: jesteśmy
1: chcielibyśmy
0: wdzięczni całemu biuru
1: Biuro
0: prezydenckiemu.
1: Kultury,
0: Biuru,
1: Wydział
0: tak.
1: Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. To
1: No i
0: chce się robić ten
1: tak.
0: Włocławek, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
0: To
1: To
0: może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces
1: może
0: organizacji.
1: ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No i jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Lubimy polską gościnność po prostu. Polską
1: No.
0: gościnność. Dobrze ich
1: Z
0: ukarmimy.
1: żurkiem na czele.
0: Żurkiem, tak jest. I ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to
1: Zestaw Wipolski.
0: jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, ach,
1: No.
0: schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni
1: No
0: i.
1: dokładnie.
0: I o to chodzi.
1: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę A przede do wszystkim dzień
0: zejścia?
1: festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów.

0: do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem naszego.
1: Telewizja Kujawy będzie na
0: No,
1: samym wejściu.
0: na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
0: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
2: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę
0: tak jest,
2: oczywiście,
0: tak jest,
2: też się wybiera.
0: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu, nawet donosimy kawę na scenę podczas próby.
1: Tak,
0: to jest
1: to
0: bardzo. Zespoły,
1: nie
0: zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmie, że serwis kawowy wjechał tutaj.
1: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
0: no.
1: Już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie. To jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
0: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrokową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
1: Trąbeczka, no, także spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskie i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
0: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te. Sprawdzić po prostu, bo przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
1: Na
0: 100%.
1: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
1: Dla nas wszystko jest
0: wisienką. Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
1: Wisienką. No, zależy też od własnego odbioru, jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
0: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
1: Tak, tak. I będzie, no, wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie.
0: Uważam, że cały czas jest ciekawy na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
1: Znalazłem wisienkę teraz.
0: O.
1: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
0: O.
1: Dmuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
1: Będzie, tak. Teraz
0: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
1: Na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy.
0: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
1: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
0: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy.
1: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: My dziękujemy.
0: My dziękujemy za zaproszenie.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzewienia Kultury.
2: Krzewienia Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa

0: swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną, i ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla

0: seniorów po sztuku i z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
1: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu po sztuku.

0: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
1: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
3: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
0: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
3: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż to jest też staranie się zrozumieć swoje emocje i wyrazić je poprzez kolaż. No mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki. No i te zdjęcia, które są trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
0: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
4: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki w stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
0: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
4: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie, z Góry Żary, o na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też, no i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
0: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
4: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
0: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
4: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
1: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł

0: energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami, w tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
0: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym,

0: ale wysokospecjalistycznym jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku.

No i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 km na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 km na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy. Co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy
też z dotacji bezzwrotnych na

0: modernizacji infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej, krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, tak. Więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
1: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach, z siedzibą w Bydgoszczy. Organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. A ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto, z piękną salą. Pod której jesteś...
1: Z pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o

0: zasadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół Vandenplast. To troszeczkę
1: naprawdę duża niemiecka gwiazda.
0: Niemiecka gwiazda.
1: Tak, w naszym gatunku.
0: No, naszym, tak. Bardzo długo na rynku. To była naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
1: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
0: Nie mogli wjechać.
1: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
0: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
1: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
1: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
0: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
1: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
0: Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
1: przyjedzie z zespołem
0: i po prostu...
1: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
0: 12
1: osób na scenie. Także
0: porządny skład. I wcale nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my się zajmujemy, czyli rock progresywny, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i to wy hałasujecie. No, to jest nieprawda.
1: No właśnie.
0: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
1: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
0: Gwiazdą
1: będzie zespół Les Soirs z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do Polski?
0: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów. Z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Wrocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To spytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Ja powiem tak, że przede wszystkim 4 fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że 2 koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później

0: troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl Bliskie Spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
1: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
0: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
1: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Wrocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
1: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
0: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
1: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
0: No,
1: ja to będę kilka razy jeszcze.
0: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół. Tak, tak. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś tam.
1: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach.
0: Chyba dobrze. Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach. Także.
2: To nawet to granie nie do końca.
1: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
2: Oczywiście, tak? No proszę.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego.
0: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
1: Można to, nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
0: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
1: Zły, to tak zależy jak na to bazę. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
0: No był zajęty.
1: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
0: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
1: udaliśmy się
0: do urzędu miasta i po prostu
1: stanęliśmy,
0: czekaliśmy chyba 40 minut.
1: Albo więcej.
0: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
1: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
0: Nie, no generalnie chcieliśmy
1: całemu biuru prezydenckiemu.
0: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
1: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
0: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie,

0: od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces
1: Tutaj
0: organizacji.
1: może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
2: Robimy polską gościnność po prostu. Polską
1: No.
2: gościnność. Dobrze ich
1: Żurkiem
2: ukazujemy.
1: na czele.
2: Żurkiem, tak. Incest schabowy. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to
0: Zestaw
2: wiesz.
0: Wipolski.
2: Jeszcze piszą do nas i do, ach, ten Żurek, ach,
1: No.
2: schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni
1: No dokładnie.
2: i o to chodzi.
0: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
1: A przede
0: do
1: wszystkim dzień
0: zejścia?
1: festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem naszego.
2: Telewizja Kujawy będzie na
1: No,
2: samym wejściu.
1: na samym wejściu, oczywiście.
0: Dziękujemy.
1: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani
2: Już
1: przyjdzie
0: to
1: i sprawdzi.
0: przyjdziemy, sprawdzimy, będę
2: Tak jest, tak
0: oczywiście,
2: jest.
0: też się
2: Bardzo.
0: wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas
2: Tak,
1: próby. To jest
2: żeby to ludzie
1: bardzo.
2: tego nie zepsują.
1: Zespoły są w szoku zawsze. Jak ktoś się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
2: Nie muszą gdzieś iść szukać kawy, bo, no bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: No.
2: już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie, to jest najlepszy moment.
0: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to po przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrokową. A u Maćka Mellera też fajne
2: Skrzypce,
1: instrumenty.
2: trąbeczka,
1: No,
2: także jest
1: także.
2: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te. Sprawdzić po prostu, weź przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
0: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
2: Na
1: Na
2: 100%.
1: 100%.
2: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
0: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
2: Dla nas wszystko jest
1: Dla nas wszystko
2: wisienką.
1: jest wisienką,
2: Wszystko jest
1: nie?
2: wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz, czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć, jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej.

0: Właśnie dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
0: Tak,
1: No,
0: tak. I
1: także
0: będzie, no,
1: jest bardzo dużo
0: wokal ma
1: znane.
0: wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest. To są te Wisienki. Ja bym takiego i takiej jednej Wisienki to raczej nie. To...
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem Wisienkę teraz.
1: O.
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpełnometrowa maskotka
1: O.
0: dmuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak. Teraz właśnie
1: Wszyscy ją
0: usłyszałem
1: uwielbiają.
0: sobie.
1: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie
0: Nigdzie na
1: zdjęcia.
0: imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem gdzie indziej, bo ja powiedzmy
1: Ona
0: na.
1: troszkę taka jest w stylu sportowym, bym
0: W stylu
1: powiedział.
0: sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na
0: I to jest.
1: Anvilu jest maskotka, ale mamy.
0: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
0: My
1: No
0: dziękujemy
1: my
0: wszystkim.
1: dziękujemy za
0: Bardzo
1: zaproszenie.
0: serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival
0: Zapraszamy.
1: 3 października, Centrum Kultury
0: Zapraszamy
1: Browar
0: wszystkich.
1: B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
0: Krzewienia Kultury.
2: Krzewienia
0: Scena Art.
2: Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
1: Dziękuję
2: Dziękujemy.
1: raz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było.

0: Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
0: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy. Natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam, program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku.

0: wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km, jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się

0: tylko chce.
1: Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim.

0: 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu

0: Działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. W wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez, przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity

0: projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30.

0: Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
2: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
3: Ja reprezentuję zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
4: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej.

0: Spotkanie odbędzie się o godzinie 12. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego.

0: pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Włocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Włocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
0: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy. Natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Włocławka, jak i całego regionu włocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Włocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413, dokładnie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%.

0: do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km, jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów, i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem, i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski.

0: Polski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
1: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mamy nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
3: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje takie koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
4: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
2: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
5: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
6: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
5: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
2: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
7: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
6: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
7: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
6: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
7: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też

0: uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
2: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
3: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. W wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
4: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
2: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
5: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
6: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
5: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
6: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
5: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
7: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie

0: uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
2: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6 Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6 Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
3: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
4: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników zakładów

0: w aktywności zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody. I one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10. Dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
2: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
3: Kier reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził Tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują, chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać

0: typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać ma nam, bo takich zespołów jest sporo, więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli ma nam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, marszałek województwa pan Piotr Całbecki, u którego gościmy w Toruniu w Urzędzie
1: Serdecznie
0: Marszałkowskim.
1: witam,
0: Bardzo nam
1: witam
0: miło.
1: tym razem w Toruniu,
0: Panie
1: w Urzędzie
0: Marszałku,
1: Marszałkowskim.
0: Panie Marszałku, miałam zapytać oczywiście o te wszystkie włosowskie sprawy, ale zanim to nastąpi, to taką ciekawostkę w zasadzie odkryłam, że dziś nagrywamy program 24 września na 2 miesiące przed pańską dużą rocznicą 20-lecia bycia marszałkiem.
1: Boże, to tak
0: Za dwa
1: szybko.
0: miesiące, 24 listopada, minie panu 20 lat. Jak to jest? Jak to szybko zleciało, czy raczej to były długie, długie lata?
1: No, bardzo szybko. Pamiętam ten dzień sprzed 20 prawie lat. Rzeczywiście okrągła rocznica. 20 wyboru. Piękna chwila. Pamiętam też bardzo wzruszająca dla mnie osobiście, ale wielu, z którymi dotąd współpracowałem, moich bliskich, rodziny. No a dziś z perspektywy jednak 2 dekad. No cóż, przede wszystkim widzę, jak dużo się zmieniło w tym czasie w województwie. I to nie jest bynajmniej moją zasługą. Jest to zasługa nas wszystkich. Ciężkiej pracy, zaangażowania setek samorządowców, z którymi miałem okazję współpracować. Szefów instytucji rządowych, samorządowych, ale też

instytucji pozarządowych, organizacji przeróżnych, pracodawców, organizacji pracodawców i no, 2 milionów mieszkańców, wspaniałych ludzi, którzy kochają miejsce, gdzie żyją.

0: Uwielbiam, no jest to moje miejsce na ziemi, tak jak chyba pani redaktor. Każdy ma wyobrażenie o tym miejscu, gdzie żyje, które zaczyna się od domu, potem jest gmina, potem jest region i ta wielka ojczyzna, jaką jest Polska. Ja czuję się państwowcem, to znaczy z jednej strony samorządowcem, czyli bezpośrednio wybranym człowiekiem do pracy na rzecz samorządu i przez mieszkańców, ale z drugiej strony czuję się państwowcem, który wypełnia jakąś część zadań państwa.
1: Panie marszałku, bo pan ma dosyć silny mandat, że tak powiem, jeżeli chodzi o tę sferę demokratyczną. Sprawdziłam sobie wyniki poszczególnych głosowań w wyborach samorządowych. No, prawie zawsze do przodu, prawie zawsze tych głosów przybywało. No więc tutaj jakby jest też to dla pana wskazówka, że to, co przed 20 laty zaplanował pan sobie, te cele, które chciał osiągnąć, rzeczywiście mieszkańcy akceptują, popierają i no,
0: no
1: chyba
0: tak,
1: są zadowoleni.
0: Jest to powód jedyny, z którego jestem wciąż tak długo marszałkiem, bo gdyby nie ta akceptacja, oczywiście bez tego mandatu nie mógłbym nic zrobić, nie byłbym marszałkiem. Za co dziękuję, bo to wielkie zaufanie. A z drugiej strony odpowiedzialność, no bo przecież tak, wybory polegają na tym, jeżeli po raz kolejny się kandyduje.
1: Czy jest to bezpośrednia ocena, prawda?
0: Jest to bezpośrednia ocena tego, co robimy. W tym, co w naszej pracy, w pracy samorządowców, ludzi, którzy są wybierani przez mieszkańców, jest też ważna umiejętność komunikacji, bo często jest tak, że dużo rzeczy się robi, robimy, a nie umiemy tego przekazać mieszkańcom. I tu jest rola mediów. Bardzo ważne, aby obiektywnie relacjonować to, co jest dobre, to, co jest do poprawienia, to, co jest negatywne również,
1: no,
0: ale żeby ten dialog był stały z mieszkańcami, żeby być po prostu nie tylko przez media, ale być obecnym po prostu w życiu każdej gminy, bo przecież moja praca polega na tym, że jestem tu w tym urzędzie, często w Brukseli, często w Warszawie. Ale najczęściej
1: ale uczestniczy
0: jednak
1: pan też bardzo często w tak zwanym gaszeniu pożarów.
0: Staram się, jeśli tylko mam
1: kiedy nawet
0: takie
1: nie
0: możliwości.
1: Tak, z perspektywy nawet Włocławka obserwujemy pańską aktywność w naszym mieście, tutaj w naszym regionie, to często ona jest wzmożona wtedy, kiedy gdzieś pojawiają się jakieś takie niepokojące dotyczące choćby jakieś instytucji, które podlegają samorządowi województwa, gdzieś pojawiają się, prawda?
0: Jeżeli to
1: nie
0: dotyczy...
1: ma, nie ma wtedy chowania głowy w piasek. No, różne są, prawda, gdzieś w działalności publicznej metody. No, niektórzy czekają, aż sprawa ucichnie, wszyscy przestaną się tym interesować, bo wiadomo, że w mediach wszystko ma swój żywot i on jest zazwyczaj krótki.
0: Proszę, tak,
1: ale tak jak ja obserwuję, a obserwuję od lat,
0: miło.
1: To widzę, że pan, panie marszałku, zawsze w tym gaszeniu pożarów uczestniczy aktywnie.
0: Jeśli dotyczy problem naszych instytucji wojewódzkich, to jest mój obowiązek, aby być na miejscu, interesować się i rozwiązywać problemy, pomóc rozwiązać problem. Jakimi metodami? Różnymi, bo przecież wystarczy czasami rozmowa, ale czasami trudne decyzje. Czasami też i personalne. Za to nie można chować głowy w piasek, ponieważ nie po to wybierają marszałka mieszkańcy tego regionu, aby nie odpowiadać na problemy. Są inne też problemy, takie, którym trudno jest nam zaradzić samorządowcom. I tutaj nie tylko musimy tłumaczyć się za siebie, ale też i za innych. Jednak ja uważam, że to jest moje motto tych 20 lat pracy jako marszałek województwa, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. I trzymam się święcie tej zasady, co nie znaczy, że nie mam swojego zdania, że nie szukam odpowiedzi.
1: Dużo w tych dwudziestoleciu było takich momentów, kiedy musiał pan tak bardzo, panie marszałku, pójść na ustępstwo.
0: Tak, bardzo często. Ja potrafię iść do przodu. Mamy piękne osiągnięcia, podejmujemy wyzwania na miarę regionu, ale też unikatowe w skali kraju czy nawet Europy. Nie boję się takich wyzwań, jeśli jestem przekonany o ich słuszności. Za to bardzo często stawiam krok do tyłu i wsłuchuję się oczekiwania tych, którzy jeśli mają rację i potrafią ją wyartykułować, a moim obowiązkiem jest to po prostu zrozumieć, na pewno czasami decyduje.

0: się na to, aby nie tyle ustąpić, ale znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkich i da ostatecznie dobry efekt. Czasami tego kompromisu nie da się zawrzeć. Ale najczęściej tak jest, a jeśli nawet są trudne decyzje, trzeba je wytłumaczyć, dlaczego je podjęliśmy.
1: No właśnie, we Wrocławku chyba te najtrudniejsze sprawy dotyczą największej jednostki, która podlega samorządowi województwa i jest prowadzona przez samorządy wojewódzkie. Oczywiście mam tutaj na myśli szpital. We wrocławskim szpitalu od lat jest gorąco, tam wiecznie się dzieje.
0: Ja przyjmuję to jako wyzwanie. Szanowni Państwo, w całej Polsce wrze, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I to nie jest tak, że tylko we Wrocławku, wszędzie są problemy. A ja nie tyle, że wiem, jak te problemy rozwiązywać, ale wiem, gdzie są granice, w obszarze których trzeba zawrzeć kompromis. Nawet jeżeli ktoś nie do końca rozumie, jak system funkcjonuje, trzeba tłumaczyć, jak to działa. No i to się opłaca. Za to wielkim wyzwaniem, jakiego się podjęliśmy, czyli właściwie budowa nowego szpitala we Wrocławku, to bardzo trudne przedsięwzięcie, no nie powiem karkołomne, bo pasjonujące, bo to jest naprawdę moją pasją. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, tworzenie nowej infrastruktury i warunków leczenia pacjentów jest moim naprawdę wyzwaniem, takim nawet osobistym. I cieszy mnie każda nowa inwestycja. We Wrocławiu w sposób szczególny, kiedy widzimy ten rozwój od już kilku miesięcy, tak intensywny, nowego szpitala i plany kolejnych etapów jego realizacji, wyburzenia starych części, budowy nowych, no nie ma nic piękniejszego. I sądzę, że taka inwestycja przy wszystkich niedoborach finansowania bieżącego służby zdrowia daje też nam nadzieję i to, że nawet jeśli będzie brakować czasami na pensję, to mamy wspaniałe miejsce, gdzie ci, którzy pracują w tym szpitalu, mają doskonałe warunki pracy, ale pacjenci doskonale zaopatrzeni, bo owszem, infrastruktura, ale też i przede wszystkim są potrzebne pielęgniarki, położne, sanitariusze, no i oczywiście doskonali lekarze, więc. Ale jedno z drugim jest powiązane, więc tworzymy to, na co nas stać. Korzystamy z środków własnych, budżetu województwa, ale też unijnych i budujemy szpitale. A we Wrocławku, no chyba już niedługo, bo w czerwcu przyszłego roku oddamy ten najtrudniejszy etap.
1: Często pan wizytuje tę budowę. Sprawia to panu jakąś satysfakcję, przyjemność
0: no,
1: też?
0: Satysfakcja, ale też spoglądam na te inwestycje okiem gospodarskim. To nie jest tak, że ja przyjeżdżam tylko po to, żeby się pokazać, czy zobaczyć, jak wygląda inwestycja, ale no tak, 20 lat pracy jako marszałek mi pozwala na to, aby ocenić bardzo szybko. Na własne oczy zawsze jest najlepiej, na jakim etapie jesteśmy realizacji inwestycji, no i czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. I to nie jest tylko kwestia rozliczeń, to nie jest tylko kwestia odbiorów, ale to jest też kwestia atmosfery na placu budowy. Czy wszystko jest mi pokazane,
1: tych,
0: czy nie pokazane. Zaglądam najczęściej tam, gdzie mi drzwi nie otwierają, więc proszę, żeby mi otworzono. Więc tak to po prostu wygląda.
1: Żadne malowanie trawy na zielono
0: nie
1: przejdzie.
0: Nie, Boże,
1: nie ma mowy.
0: Ale myślę, że potem, jak już skończymy inwestycję, wszyscy Państwo, my wszyscy się przekonamy, że ta trawa naprawdę jest zielona. Będzie
1: pięknie.
0: Miejmy
1: nadzieję. Panie Marszałku, Wrocławek to też taka duża inwestycja, która toczy się od lat i nie ma chyba trochę szczęścia. Mówię tutaj o Pałacu Kronenbergów. Wiele się tam zadziało, nie będziemy może teraz wracali, bo nie czas ku temu do historii całego tego przedsięwzięcia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście w przyszłym roku prace budowlane mają znów ruszyć, tak?
0: Dokładnie tak. Musieliśmy przeprojektować dotychczasową dokumentację budowlaną, konserwatorską. Zweryfikowaliśmy również funkcję. Więc zaczynamy niemalże od nowa, ale oczywiście jesteśmy na jakimś etapie realizacji tej inwestycji. Tak, ona miała pecha. Dziś mamy umowę z bardzo dobrą

0: firmą projektową, która przygotowuje w detalach wszystkie szczegóły i konserwatorskie, i budowlane tego projektu. I w przyszłym roku wrócą tam budowlańcy, konserwatorzy. Będzie to przepiękne miejsce. Ono jest piękne i będzie jeszcze piękniejsze i funkcjonalne. Tworzymy w tym miejscu salon muzyczny dla Kujaw. Jest to przestrzeń, która pozwoli na stworzenie również muzeum kapitału. Kronenberg, jako kiedyś najbogatszy człowiek na świecie, zasługuje na to, aby wykorzystać ten fenomen do pokazania w ogóle, na czym polega ekonomia, kapitał, transformacja, ten okres dwudziestolecia międzywojennego, ale również wcześniej, jak się rodził kapitalizm. Więc to jest doskonałe miejsce do przedstawienia historii jednej rodziny, jednego właściciela, który akurat w Wieńcu pobudował ten piękny pałac, ale przecież był jednym z najbogatszych ludzi swego czasu na świecie. Więc warto o tym wspomnieć, jak to się kształtowało i jaki ma dzisiaj wpływ kapitał na rozwój, w jakich kierunkach rozwija się ekonomia globalna, krajowa, regionalna. No i aspekt muzyczny, ten warsztatowy, bo w tej części Myśliwskiej chcemy stworzyć warsztaty i prawdziwe studio nagrań dla młodych ludzi, którzy, jak wiemy, edukacja muzyczna czasami nie kuleje, może to złe słowo, ale jak chyba trochę tak jest.
1: Muzyczna to niestety, takie trochę jest zawsze traktowane po macoszemu, kiedyś chyba. To się nie zmienia.
0: Tak, trochę się to zmienia, ale nie we wszystkich szkołach, zresztą nigdy nie jest za dużo edukacji, więc Pałac Kronenbergu będzie służył edukacji muzycznej. No, będą tam warsztaty, będą tam przyjeżdżać dzieci, młodzież, dorośli. Też stworzymy część hotelową, taką, która będzie służyć trochę zarabianiu na tym miejscu instytucji kultury, którą tam powołaliśmy do życia. Przecież jest to przy węźle, niedaleko węzła autostradowego, więc sądzę, że chętnie będą korzystać z tej oazy, z tego miejsca również turyści, podróżni, którzy będą chcieli przyjechać, czy to na Kujawy zatrzymać się, czy odwiedzić Włocławek. No i powołamy do życia, zaczniemy od tego miejsca, powołamy najpierw pewnie skromną orkiestrę kameralną, kwartet, może trochę w większym składzie, na której bazie będziemy budować moje wspólne marzenie stworzenia w przyszłości w samym centrum Żółocławku Filharmonii Kujawskiej.
1: Czyli ten plan nadal on jest nie aktualny.
0: Uważam, że Włocławek potrzebuje takiej instytucji, zasługuje na nią i powinna być to instytucja na pewno prowadzona z wiodącą rolą województwa kujawsko-pomorskiego. Tak jak prowadzimy w Bydgoszczy, w Toruniu, również we Włocławku.
1: I na koniec takie pytanie bardzo przyziemne, w sposób taki dosłownie przyziemny, bo chodzi o drogi wojewódzkie. Nie mogę go nie zadać jako mieszkanka powiatu włocławskiego. Pamiętam, panie marszałku, 2013 rok i taką wspólną sesję w Chodczu trzech samorządów. Wtedy bardzo gorąco zrobiło się wokół tematu dróg wojewódzkich. Wiele się już zmieniło, bardzo wiele się zmieniło w tym obszarze, tej południowej części naszego województwa, ale nie wszystko jeszcze jest takie, jakiego by sobie oczekiwali kierowcy.
0: Tak jak w całym regionie również, a może szczególnie w powiecie włocławskim, zabraliśmy się do prac w tempie przyspieszonym i do 2029 roku wszystkie drogi wojewódzkie na terenie powiatu włocławskiego i całego województwa kujawsko-pomorskiego będą zmodernizowane. Ten postęp jest bardzo duży. My dla porównania, w 2013 roku wydawaliśmy na modernizację dróg tylko 20-40 milionów złotych z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że nie mieliśmy środków, ale były naprawdę wielkie problemy z wyłonieniem dobrych firm wykonawczych do tych prac. Dzisiaj zmieniliśmy taktykę. Inwestycje nie są w sensie jedno.

0: wojskowym ogromnymi projektami. Podzieliliśmy na etapy i to naprawdę uruchomiło lawinę fantastycznych projektów, które wdrażamy w życie. Tylko w tym roku, proszę sobie wyobrazić, oddajemy do użytku 160 km zmodernizowanych dróg z 1700, którymi zarządza samorząd województwa. A proszę zwrócić uwagę, Lubraniec to nowa obwodnica, a takich inwestycji nowych jest kolejnych kilkanaście, które realizujemy nie tylko oczywiście w samym powiecie włocławskim. Więc, ale cieszę się, że dostrzega Pani różnicę i zmianę. Tak, właściwie mogę powiedzieć, że powoli kończymy modernizację, a jeśli chodzi o nowe inwestycje, takie jak właśnie obwodnice, duże projekty, no będziemy je dalej kontynuować. A i co ważne, wprowadziliśmy nowy system utrzymania dróg, bo to, że dzisiaj musimy modernizować z tak dużym wysiłkiem finansowym wszystkie drogi wojewódzkie, właściwie od zera, zaczynając 20 lat temu, to dlatego, że wcześniej one nie były właściwie konserwowane, utrzymane, spękania nie były łatane. My dzisiaj podjęliśmy decyzję, że po 15-20 latach nowe nawierzchnie będziemy kłaść we wszystkich tych inwestycjach, na wszystkich tych drogach, gdzie przeprowadziliśmy inwestycje po to,
1: będzie też taniej, no bo taniej jest dokładnie pewnie tak, no, zakonserwować niż wymieniać.
0: Wymieniać nakładkę, warstwę ścieralną jest znacznie taniej, szybciej niż budować od nowa korpusy i wiele innych rzeczy, które są wtedy, kiedy mamy niezadbane drogi, kiedy woda penetruje je głęboko, zamarzają, pękają, no i potem musimy je budować właściwie od nowa. Więc i już zaczęliśmy. Pierwsze inwestycje, które kiedyś realizowaliśmy, na przykład obwodnica Wąbrzeźna, wydawałoby się niedawno, jakieś 19 lat temu oddane do użytku, odcinek drogi, zmieniamy warstwę ścieralną. Niektórzy pytają, dlaczego? No właśnie,
1: dlatego, żeby nie wymieniać całej nawierzchni.
0: Nie wymieniać za kolejnych kilka lat właściwie całych tych nawierzchni od podstawy.
1: I na koniec jeszcze nawiązując do tego jubileuszu, który niebawem, gra Pan jeszcze, Panie Marszałku, w piłkę?
0: Niestety mam pewien problem zdrowotny. Chodzi o moje biodro i ono mi nie pozwala już biegać. Czeka mnie chyba pewien zabieg usprawniający. Może wrócę na płytę, ale tak, do niedawna jeszcze biegałem za piłką. Bardzo lubię futbol, w ogóle piłkę nożną i trochę mi tego brakuje teraz.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu tak dla formalności tylko, że moim Państwa gościem był Pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.

misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500

0: złotych albo tak zwanego babciowego, albo 1500 złotych dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 złotych na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który Lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną. Jak

0: jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje takie koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
6: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć.

0: Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny. Natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne. Poza tym sami tworzymy konkurs, konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
2: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
3: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
2: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
4: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
3: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
4: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
3: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
4: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
5: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
6: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
7: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
5: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
8: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie w całej Polsce.

0: Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
1: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
0: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
1: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
0: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
2: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami, skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
3: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
4: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
3: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6. Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6. Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
5: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na was będą wystawcy na fajansowych

0: kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Włocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Włocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też

0: dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

60 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witaj Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, początek roku szkolnego, tak jak ostatnio wspominałyśmy, ten wrzesień to taki miesiąc porządkujący i układający plan na najbliższy czas, na najbliższe pół roku, bo to wszystko związane jest z planem lekcji naszych dzieci. To jest ten też czas, kiedy wybieramy zajęcia dodatkowe, ale to jest ten czas również, kiedy dzieci w wyniku pewnych obserwacji, zaleceń trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem poddania się różnym badaniom i też trafiają do psychologów, bo przez jakiś tam miesiąc pani coś zauważyła, może warto by było skorzystać. Powiedz, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecko zaraz na początku roku trafiało właśnie czy do poradni na testy, czy do psychologa na kanapkę, na rozmowę. Jak to wygląda?
1: Wszystko na pewno zależy od tego, czy jest to pierwsza klasa, czy już kontynuacja i nauczyciel przez dłuższy czas coś obserwował i teraz zdecydował, że już rzeczywiście definitywnie trzeba się tym zająć. Czy rzeczywiście te objawy są bardzo doskwierające, czy też mogą jeszcze nieco poczekać i chcemy poddać je dłuższej
0: Albo czy
1: obserwacji.
0: nie minęło po wakacjach, po tym odpoczynku, prawda?
1: Dokładnie. Czy nie był to też taki okres adaptacyjny. Także dużo zależy też od tego, jakie to są przede wszystkim objawy. Bo jeżeli po prostu jest to jakieś zniechęcenie, jeszcze taki nie do końca odpowiedni poziom motywacji, brak sił do nauki, czy trochę negatywistycznego nastawienia, to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście za 2-3 miesiące nadal tak będzie. Jeśli to się będzie dłużej utrzymywało, to jak najbardziej wtedy reagujemy. Ale jeżeli jest coś, co nas rzeczywiście bardzo intensywnie niepokoi, są to na przykład jakieś niepokojące sygnały o bardzo intensywnym niedogadywaniu się z rówieśnikami, jakieś bardzo trudne sytuacje, to na pewno będzie coś, co wymaga takiej pilnej interwencji i nieczekania, aż być może się samo rozwiąże, bo bardzo często niestety nie rozwiązuje się samo.
0: Dzieci mają ulgi, to można nazwać lekką ulgą te dzieci, które mają pewne orzeczenia z poradni, że na przykład mogą dłużej pisać klasówkę, że nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne w momencie stwierdzenia dysortografii czy dysleksji. No właśnie i teraz takie badanie, no w zasadzie dziecko idąc do szkoły już powinno mieć takie badanie, żeby od początku być traktowane z tą taką lekką ulgą z uwagi na tą swoją niedoskonałość. Więc czy nie koniec roku powinien być tym momentem, kiedy powinny się, czy wakacje na przykład, takie badania odbyć, a nie początek roku? Przecież to wszystko też trwa, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie terminy oczekiwania na badania są zdecydowanie bardzo, bardzo długie i jeśli potrzebujemy pilnie zareagować, to raczej zdecydowanie ten okres przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego będzie bardziej adekwatny niż początek nowego roku szkolnego. Natomiast też na pewno warto zaznaczyć, że te orzeczenia, które się ewentualnie pojawiają, mogą dla wielu być rzeczywiście takim sygnałem, że jest to ulga, natomiast dla tego dziecka, które rzeczywiście ma trudności, jest to bardziej wyrównaniem szans, dorównaniem do tego poziomu, który mają inni i możliwości, niż taka prawdziwa ulga, do której często inni mogą mieć pretensje, buntują się, że ktoś ma łatwiej. No zdecydowanie łatwiej nie ma, bo te jego trudności już same w sobie naprawdę intensywnie utrudniają mu funkcjonowanie.
0: Ewa, żyjemy w takich czasach, że mam wrażenie, że dorośli, nastolatkowie, jak nie mają swojego terapeuty, psychologa, to nie są trendy. Tacy trochę może, wręcz bym powiedziała, terapeutyzowani, z błahostkami, z

którymi kiedyś radziliśmy sobie w sposób jakby naturalny, przeżywając rozterki przeróżne, po cichutku, z przyjacielem, z rodzicami. Teraz to się kończy u psychologa. Czy to jest taki dobry trend? I powiedz, kiedy tak naprawdę?

0: rozwiązywać te problemy małe, mniejsze, większe w domach, poświęcając po prostu więcej czasu dla swojego dziecka.
1: Na pewno zaczynając od tego, że więcej osób teraz korzysta, myślę, że to przede wszystkim jest taki znak naszych czasów związany z tym, że kiedyś rzeczywiście rozmawialiśmy z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, z sąsiadami, a dzisiaj tych osób bardzo często po prostu nie mamy. Nie wiemy, jak sąsiedzi się nazywają, ba, jak wyglądają często. Jeśli mamy przyjaciół, to raczej niewielu, tylko jednego, dwóch, który też nie ma zbyt wiele czasu, bo najczęściej częściej dużo pracuje, także też często jest tak, że ludzie uciekają do psychologa z tymi choćby nawet mniejszymi sprawami właśnie dlatego, że nie mają do kogo z tym po prostu iść. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i o to, kiedy...
0: Przepraszam, że przerwę, czyli takim jednym z głównych czynników odpowiedzialnych jest taki brak relacji, które kiedyś były takie głębsze, było ich więcej. Teraz ta izolacja powoduje to, że przy najmniejszym problemie, kiedy chcemy się wygadać, wypłakać, po prostu najprościej jest kierować się do terapeuty, zapłacić i on nas po prostu wysłucha i znajduje dla nas czas.
1: Często tak jest też, często jest to lęk przed oceną, że nawet osoba bliska czy przyjaciel być może oceni, a jednak psycholog będzie neutralny. Żyjemy w takim świecie, że oceniane jest wszystko, to jak wyglądamy, to co jemy, to jak się ubierzemy, to jak się zachowamy. Wszystko gdzieś tam ląduje często w internecie, w związku z czym to jest też ogromną zmorą naszych czasów, że po prostu boimy się tej oceny, a jednocześnie dosyć chętnie się na nią wystawiamy. Więc to też taki paradoks tego, że często sami też tworzymy po prostu te sytuacje, chociaż oczywiście wiele tych sytuacji, które są trudne, są realne, rzeczywiste i człowiek rzeczywiście po prostu nie jest w stanie sobie bez takiej zewnętrznej pomocy poradzić.
0: No i do dzieci wracamy. Kiedy
1: Tak,
0: ta pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem jest właściwa?
1: Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy rodzic czuje się sam kompetentny i czy jest w stanie dotrzeć do dziecka, bo jeżeli widzi, że żadne rozmowy, poświęcanie więcej rzeczywiście tego czasu, różnego rodzaju próby dotarcia do trudności nie przynoszą efektu, to rzeczywiście wtedy to jest ten jasny sygnał, że do psychologa należy się udać. Natomiast czasami jest też tak, że rodzic od razu po prostu uznaje, że prawdopodobnie podobnie nie dźwignę tego.
0: Kapituluje
1: tak,
0: po prostu.
1: albo też dziecko daje od razu sygnał, ja nie chcę o tym rozmawiać z tobą, tylko wolałbym porozmawiać z kimś obcym. Dlaczego? Bo ponownie najczęściej wie, że u psychologa nie będzie oceniane, a przez rodzica jednak często ocenione może zostać. Dlatego też pierwsza rzecz na pewno zwrócenie uwagi na to, czy wystarczająco dużo czasu poświęcamy dziecku i rozmowy i próby dotarcia do tego, co się dzieje, ale jeśli czujemy, że po prostu to nas przerasta, to na pewno lepiej zgłosić się do psychologa niż udawać, że ja sobie poradzę albo że nie ma trudności i milczeć wokół tego i zostawiać to bez rozwiązania.
0: W jakim wieku dziecko może
1: W jakim
0: trafić?
1: wieku dziecko?
0: Trafić. Dobrze.
1: Tak naprawdę trafić może już 3-4-latek, natomiast częściej wtedy, kiedy rzeczywiście my jako rodzice widzimy jakieś trudności i chcemy dowiedzieć się, czy warto to dalej obserwować, diagnozować, czy są tutaj jakieś konkretniejsze trudności, na przykład rozwojowe. Natomiast w takim kontekście, kiedy rzeczywiście jest jakaś trudność do porozmawiania, rozwiązania, do przyjrzenia się temu, co się wydarza, to najczęściej są to dzieci w takim wieku od 7 roku wzwyż, czyli od momentu pójścia do szkoły.
0: To przedszkole jeszcze jest takim okresem, kiedy trudno stwierdzić, to są jeszcze różne nastroje, to o tych etapach rozwojowych.
1: Ale też dzieci chętniej rozmawiają jeszcze z rodzicami.
0: Aha.
1: To jeszcze jest ten etap, kiedy rodzic jednak dużo znaczy, a później już, kiedy dziecko idzie do szkoły, to często stają się ważniejsi rówieśnicy, nauczycielka, która jest ogromnym autorytetem najczęściej dla dziecka, także tutaj też zmienia się ta hierarchia.
0: Nie wiem, czy ty już słyszałaś, ale ja i owszem, o takiej pomocy, której szukają rodzice, ale też później starsze dzieci. No mamy bardzo rozwiniętą AI, no i ona zastępuje nam taką rozmowę z psychologiem. Powiedz, jakie są zagrożenia z tego wynikające, kiedy zamiast faktycznie pójść do specjalisty, opieramy się o to, co wypluje z siebie sztuczna inteligencja.
1: Myślę, że zagrożeń jest ogrom i mogłybyśmy o tym mówić bardzo długo. Natomiast takie podstawowe zagrożenia to przede wszystkim to, że

0: sztuczna inteligencja nie wie, co działo się u nas wcześniej, jaka jest nasza ogólna historia życiowa, co wydarzało się w naszej rodzinie. O to wszystko zapyta psycholog, a rodzic, nawet jeśli będzie rozmawiał ze sztuczną inteligencją, to nie wie do końca, o co ma zapytać, a po drugie nie wie też, czy to, co przeczyta, czy też usłyszy, będzie rzeczywiście zgodne z obecną wiedzą naukową, czy to nie jest coś, co może bardziej zaszkodzić niż pomóc, bo psycholog jednak bazuje na tym, co jest sprawdzone, udokumentowane.
1: Ma taką komplementarną też wiedzę, prawda, z różnych miejsc. Poddaje Dokładnie. Obserwacji sztuczna inteligencja. Poza tym my pytając nie opowiadamy tego, co my żeśmy zrobili, prawda, tylko co zrobić, bo dziecko krzyczy, nie chce słuchać i tak dalej. Najczęściej to jest takie pytanie z nieznośnym dzieckiem, jak sobie poradzić.
0: A sztuczna inteligencja też jest nastawiona na to, żeby dać nam szybkie rozwiązania, więc nie będzie zgłębiała i zastanawiała się nad tym, co może być przyczyną, tylko da nam taki plasterek, który może nawet na chwilę zadziała, ale na dłuższą metę będzie nawet bardziej szkodliwy niż pomocny.
1: O tym, że jest ogromna luka w specjalistach, jeśli chodzi o psychiatrę dziecięcą, w ogóle o psychiatrę, ale dziecięcą, to już bardzo to wiemy od właściwie lat, alarmują nas statystyki o tym. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o psychologów? Bo no, psycholog psychologowi nierówny, przepraszam, że to
0: Tak.
1: mówię, idąc nawet w różnym wieku z dzieckiem, na różnym etapie rozwoju, przecież są specjaliści psychologowie, którzy stricte właśnie tym etapem rozwojowym się jakby zajmują, zgłębiają, są w tym bardzo dobrzy.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj bardzo często mówi się o tym, że tak nawet jak obserwuję swoich pacjentów, to bardzo często mówią o tym, że zanim trafili na terapeutę, który im odpowiadał, to odbyli średnio 3 do 7 nawet wizyt z innymi specjalistami. Jest to poniekąd trochę i kwestia tego, że musimy się po prostu dotrzeć i polubić tak zwyczajnie i poczuć, że to jest osoba, której chcemy opowiedzieć o naszych trudnościach, ale z drugiej strony też często okazuje się, że jednak to, z czym się zgłaszamy, nie jest po prostu obszarem, którym zajmuje się dany terapeuta i możemy też mieć wtedy poczucie na przykład, że jest on całkowicie niekompetentny, co w gruncie rzeczy może oznaczać, że rzeczywiście tak jest, ale niekoniecznie też może się okazać tak naprawdę, że po prostu zajmuje się zupełnie inną dziedziną i nie jest to dostosowane, z czym się zgłosiliśmy, do tego, czym dany specjalista się zajmuje.
1: No właśnie, to czy też jakby taka etyka zawodowa terapeutów, psychologów nie obliguje do tego, że na przykład jeżeli ja przychodzę i widzisz, że przyszłam do ciebie z nastolatkiem, z problemami takimi, którymi ty się nie zajmujesz, nie wiem, uzależnienia, autoagresja i tak dalej, to nie mówisz mi, okej, ja mogę pomóc jako pogotowie, taki SOR, bo mam takie narzędzia, natomiast dalszą pracą no, nie czuję się w pełni kompetentna, bo moją domeną i dyscypliną, którą ja po prostu zgłębiam i na tym się świetnie znam, są dzieci i rozwój dziecka do tam na przykład 12 roku życia.
0: Tak, i myślę, że to wbrew pozorom jest wtedy najlepszym świadectwem kompetencji tego właśnie psychologa i zdecydowanie tak rzeczywiście jest, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, a my nie czujemy się kompetentni w tym danym obszarze, no to nie powinniśmy tutaj patrzeć na siebie i na to, że będę musiał się przyznać, że ja tego nie wiem, tylko patrzymy na dobro pacjenta i dajemy mu jasny sygnał, że jednak tym obszarem po prostu się nie zajmujemy i możemy przekierować go do kogoś innego, polecić kogoś innego lub też dać jakiś zarys tego, u kogo powinno się szukać tej pomocy, czy jakichś takich konkretnych wskazówek udzielić, czego szukać w na przykład opisach u terapeutów, co będzie wskazówką, że rzeczywiście on będzie w stanie nam po prostu pomóc.
1: Czyli no, tu wybór taki, decyzja o tym, żeby się udać do specjalisty po pomoc, też powinna być decyzją po pierwsze przemyślaną, a po drugie trzeba znaleźć takiego specjalistę, który faktycznie będzie w stanie nam pomóc, jak właśnie szukać mów, co jest ważne, na co zwracamy uwagę.
0: Na pewno zwracamy uwagę właśnie na to, czy specjalista informuje, że opiekuje właśnie te obszary, z którymi my potrzebujemy

0: którymi my potrzebujemy się zająć. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest związana z tym, czy dana osoba do nas przemawia, często wiekiem na przykład, tak? Bo dla młodszych dzieci często ważne jest bardzo to, żeby to był ktoś młodszy.
1: Taka
0: Później,
1: ciocia jak w żłobku, przedszkolu
0: tak,
1: była,
0: dokładnie.
1: Prawda?
0: Później już gdzieś tam przy nastolatkach jednak taki naprawdę bardzo młody specjalista może nie do końca sobie dobrze radzić, bo teoretycznie będzie jeszcze blisko gdzieś tam tych trudności, ale właśnie przez to
1: Ten
0: będzie miał też
1: będzie
0: zamazany
1: za
0: tak, ten dystans i to nie będzie dobre. Tak więc wiek na pewno też jest takim elementem, który warto tutaj wziąć pod uwagę. No, doświadczenie, sam temperament, bo będą też terapeuci, którzy będą mówili dużo, szybko i komuś będzie to odpowiadało, bo czuje podobnie i wręcz męczy się, kiedy ktoś mówi do niego spokojnie przez bardzo długi czas, a inni wręcz przeciwnie będą właśnie potrzebowali tego, żeby to była osoba taka otulająca, tak, spokojna, wyciszająca. Także tych czynników, na które warto zwrócić uwagę, jest sporo. Niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować tuż przed wizytą, bo o ile wiek, kompetencje możemy gdzieś tam dopytywać, o tyle jeżeli chodzi o sam sposób bycia i to, czy ta osoba będzie nam odpowiadała, już nie do końca będziemy w stanie to zweryfikować przed wizytą.
1: Dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, proszę Państwa, za tydzień w piątek. O jesiennej chandrze porozmawiamy, już mogę uprzedzić, kogo już dopadła, to zapraszamy, żeby posłuchać. Ewa podpowie, jak sobie z nią poradzić. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję
1: Dziękujemy
0: bardzo.
1: Państwu za uwagę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15

0: Tego października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
0: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
0: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem.

0: Były problemy. Ja nawet sam interweniowałem. Na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści.

0: I to też mobilizuje i daje taki koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
2: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku, więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych, uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń, w obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
3: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
4: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
3: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
5: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
4: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
5: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
4: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
5: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
6: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
7: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. W wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie.

0: realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
1: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
2: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
3: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
2: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
3: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
2: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
4: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
5: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.

0: przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
1: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursu, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
0: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
0: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Wrocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować m.in. w EA Sports FC, League of Legends i Counter Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa wrocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli,

0: których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wyruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
1: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
0: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
1: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
0: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
1: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt.

0: kompozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: W środę w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe święto polskiego rzemiosła, które rozpoczęło się od mszy świętej, po której uroczystą paradą uczestnicy przeszli do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbyła się oficjalna część 20-lecia istnienia niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie. Była to przede wszystkim okazja do wspomnień i podsumowania tego, jak rozwinęła się ta placówka przez dwie ostatnie dekady pod egidą powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie.
2: Rozpoczęło 34 uczniów. Ucząc się zawodów fryzjera, tapicera i stolarza. I tak co roku się liczba uczniów zwiększała. Także mamy w tej chwili ponad 850 uczniów. Nauka trwa 3 lata i to jest system dualny. Nazywany tak już potocznie, on jest właściwie w całej Europie praktykowany. I uczeń w szkole ma teorię, a w warsztacie ma naukę praktyczną pod nadzorem mistrza zawodu.
1: Idea powstania szkoły nie wzięła się z niczego. Była za to efektem osłabienia szkolnictwa zawodowego, z czym nie zgadzał się świętej pamięci starszy cechu Brunon Gajewski.
2: Na zarządzie powiedział tak: słuchajcie, jak społeczeństwo może żyć bez fachowców? Otwieramy szkołę. No wszyscy zdziwieni. Bruno, ty się puknij w głowę, wy nie macie budynku, wy nie macie pieniędzy, nie macie nauczycieli, no nie macie nic, a chcecie szkołę otwierać. No i muszę powiedzieć, że to samozaparcie pana Brunona, ten jakby no zmierzanie do tego upatrzonego celu, to musi się udać.
1: I się udało. Przez 20 ostatnich lat szkoła systematycznie się rozwijała i kształciła coraz to więcej zawodowców w wielu różnych zawodach.
3: Zaczynaliśmy w Bolszewie 20 lat temu. Jeden oddział, 3 zawody, stolarz, fryzjer i tapicer. Teraz kształcimy w 27 zawodach. Posiadamy 2 budynki, tutaj na ulicy Strzeleckiej, drugi budynek na ulicy Kalwaryjskiej. Także bardzo mocno się rozwijamy. W tym roku też wpisaliśmy do ewidencji technikum niepubliczne. Od przyszłego roku we wrześniu też startuje. Także mamy cały czas jakieś nowe pomysły, chcemy udoskonalać szkołę, ale jednocześnie chcemy też nawiązywać do tych tradycji rzemieślniczych, żeby jednak było to nieodłącznym elementem naszej szkoły.
4: Hajnówka to jedno z 4 miast w Polsce, które dostało dofinansowanie z programu Równać Szanse na zorganizowanie festiwalu dla młodych. Wszystkie pomysły związane z projektem wynikają z potrzeb młodzieży tego regionu.
5: Jednym z takich kluczowych zadań było stworzenie przestrzeni, w której młodzież mogłaby porozmawiać z dorosłymi, ale z dorosłymi, od których coś w tym naszym mieście zależy. Więc dobór prelegentów również należał do młodzieży. Pytania też młodzież sama wymyślała.
4: Jak dodaje koordynator projektu Katarzyna Czurak, takie inicjatywy dają wiele możliwości rozwoju dla młodzieży. Młodzi ludzie potwierdzają te słowa.
6: Organizowanie festiwali moim zdaniem jest potrzebne, ponieważ z młodzieżą możemy się zintegrować, z dorosłymi porozmawiać o hajnówce, o stworzeniu nowych rzeczy i o rozwijaniu się dalszym.
4: Podczas festiwalu odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z hajnówki oraz sama młodzież. Była to okazja, aby porozmawiać o pomysłach i potrzebach młodych ludzi. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców.

0: mieszkańców w wieku 15-21 lat.
1: Wyniki nie były najlepsze, ponieważ około 80% młodych ludzi z Hajnówki było po prostu chciało wyjeżdżać, natomiast jakieś tylko 20 chciało zostać i no ogółem pokazywało takie problemy i rzeczy, których młodzież po prostu potrzebuje i potrzebowała.

0: Sentyment do Hajnówki po prostu, że to jest moja taka mała ojczyzna właśnie.
1: Ankiety wypełniło ponad 200 osób, a jej rezultaty okazały się nieoczekiwane dla władz miasta.
2: Wyniki ankiety zaskoczyły mnie, ale przynajmniej pokazują, że jest co robić, nad czym pracować i te wszystkie problemy czy tam trudności, z którymi się tutaj boryka nasza młodzież, powinniśmy rozwiązać.
1: Festiwal zaplanowała i zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta oraz młodzież działająca w miejscu aktywności lokalnej w Hajnówce.
3: O pożarze wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w gminie Fałków pisało mnóstwo mediów, my również. Druhowie utracili prawie nowy wóz, ale i sprzęt ratowniczy, który się w nim znajdował, warty około 150 tysięcy złotych. Chcą oni odpracować to, co zabrał im wypadek. Zbierają elektrośmieci, prowadzą też zbiórki. Celem jest odkupienie sprzętu, a każdy z nas może im pomóc, choćby wpłacając online. Link znajdziecie w naszym portalu. Do pożaru doszło na początku sierpnia tego roku. Stracony wóz był najlepiej wyposażonym pojazdem w całej jednostce. W ogniu przepadł sprzęt wykorzystywany na co dzień w najtrudniejszych akcjach. Niemal od razu druhowie uruchomili zbiórkę online, by sprzęt móc sukcesywnie odkupować i by dzięki temu jakość świadczonej przez nich pomocy nie spadła. Zbiórka jednak utknęła w martwym punkcie, a dziś członkowie OSP Czerwno zwracają się z prośbą o wsparcie.
4: Aktualnie prowadzone są dwie zbiórki. Jedna zbiórka jest to zbiórka prowadzona online na stronie pomagamy.pl. Kwota jest praktycznie, można wpłacać dowolnie. Jak to się mówi, każda cegiełka jest ważna. Drugą zbiórką jest zbiórka złomu i elektrośmieci, którą aktualnie prowadzimy.
3: Każdy, kto chciałby oddać elektrośmieci lub złom, powinien zadzwonić do strażaków z Czerwna. Druhowie przyjadą na miejsce i odbiorą sprzęt, który następnie odsprzedadzą. Całość pozyskanej kwoty przeznaczona będzie na zakup sprzętu ratowniczego. OSP Czerwno po stracie średniego wozu marki Renault dysponuje jeszcze nieco starszym średnim wozem marki Mercedes oraz ciężkim wozem MAN. Niestety ten ostatni nie jest wyposażony i to do niego trafi sprzęt zakupiony w wyniku Quest.
4: Zbiórki są głównie prowadzone na sprzęt hydrauliczny, węże, na to, co jest głównie potrzebne i co najczęściej używamy do pomocy. Sprzęt, który uległ spaleniu, który straciliśmy, był to głównie sprzęt hydrauliczny do wypadków, do różnych sytuacji związanych z wydarzeniami na drodze. Sprzęt ochrony dróg oddechowych, strażaków, ratowników, węże pożarnicze. System oddymiający, na przykład agregat oddymiający, pilarki spalinowe do drzew, do drewna, kamera termowizyjna, sprzęt medyczny, torba PSPR1, butla z tlenem, deska ortopedyczna. Wartość utraconego sprzętu jest szacowana na mniej więcej 150 tysięcy złotych.
3: Jednostka OSP w Czermnie jest jedną z bardziej pracowitych w regionie. Należy do niej 70 druhów oraz 15 młodych osób udzielających się w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Położenie jednostki jest strategiczne dla całego powiatu koneckiego.
5: Jesteśmy tak samo przy drodze krajowej numer 42. Dużo mamy lasów, zadrzewienia, nieużytków. Niedaleko znajduje się od nas tak samo linia kolejowa, centralna magistrala kolejowa. No i też sporo mieszkańców miejscowości, których tak naprawdę na samym końcu województwa jesteśmy, więc te wszystkie miejscowości graniczące praktycznie z województwem łódzkim należą jakby pod naszym działaniem. No i PSP jest od nas co najmniej 30 km, także jesteśmy tutaj w naszym rejonie, jesteśmy pierwsi na miejscu. Specjalizowani jesteśmy praktycznie, mamy co najmniej 14 czy 13 druhów przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej medycznie przeszkoleni dobrze, około 30 druhów z przeszkolonych, gotowych do wyjazdu, więc z szkoleniem podstawowym strażackim. Młodzieżowa drużyna pożarnicza działa prężnie, startujemy w wszystkich zawodach, może nie wygrywamy może tych zawodów, ale jak najbardziej staramy się cały czas w wszystkich zawodach, które są organizowane, czy w naszej gminie, czy w powiecie, czy nawet w województwie startowaliśmy tak samo. Klasowaliśmy się gdzieś zawsze w połowie stawki, więc myślę, że przygotowujemy się zawsze dobrze. Startujemy również w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Nasi druhowie z MDP klasują się też na pierwszych miejscach. Także

0: Staramy się jak najlepiej.
1: Oprócz tego OSP Czerwno prowadzi działalność szkoleniową, zarówno wśród swoich najmłodszych adeptów, jak i wszystkich mieszkańców gminy, czy prezentując swój sprzęt i umiejętności podczas festynów. To jednostka zawsze pomocna ludziom, a teraz to ona tej pomocy potrzebuje. Zachęcamy Państwa zarówno do wpłat, jak i oddawania złomu czy elektrośmieci. Każda cegiełka dla strażaków z Czerwna jest niezwykle ważna.
2: Nowoczesny sprzęt, który zdecyduje o ludzkim życiu w krytycznych momentach. Jeleniogórscy strażacy otrzymali nowe narzędzia ratownicze, które natychmiast trafią do oddziału bojowego.
3: Wspaniała dla nas uroczystość przekazanie dwóch zestawów hydraulicznych z sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego.
2: Lokalne władze nie mają wątpliwości. Finansowe wsparcie strażaków to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo całego regionu i jego mieszkańców.
4: Jak najbardziej popieram takie akcje i uważam, że wszystkie służby, które współpracują z gminą Jeżów Sudecki, należy wspierać, ponieważ oddaje się nam to tutaj przy wsparciu w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych na rzecz również mieszkańców gminy Jeżów Sudecki. Pokazały to wydarzenia z września 2024. Przede wszystkim Straż Pożarna powinna być tutaj wspierana przez władze wszystkich gmin. Strażacy są z nami zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy.
5: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również w gminie Mysłakowice. I tak jak pan wspomniał, nigdy za wiele tego sprzętu, no bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne, więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry.
6: Straż Pożarna jest siłą, która, że tak powiem, szybkiego reagowania, każde zdarzenie związane z bezpieczeństwem, czy to mieszkańców, czy to turystów przebywających w naszym regionie, no opiera się o działania Straży Pożarnej, więc im lepszym sprzętem dysponuje ta straż, tym my możemy na co dzień czuć się bezpieczni.
2: Przekazane zestawy to sprzęt zasilany akumulatorowo, co w ekstremalnym warunkach wypadkowych daje ratownikom ogromną przewagę.
7: Przy standardowym zestawie zasilanym olejem hydraulicznym jest konieczność rozwijania przewodów hydraulicznych i ich zasilania. W tym konkretnym przypadku ratownicy są w stanie w bardzo szybkim czasie uzyskać dostęp do osób poszkodowanych. Czasami oszczędzamy nawet od 5 do 10 minut.
2: Ułamek sekundy i potężna siła. Nowe narzędzia imponują parametrami, dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji.
7: Zestaw ratowniczy posiada ciśnienie robocze rzędu 70 megapaskali, maksymalna siła rozpierania 1500 kN, siła cięcia 492 kN, umożliwia także pracę pod wodą, co jest bardzo ważnym elementem.
2: Dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji. Nowe zestawy trafiły już na wyposażenie wozów bojowych i choć dają ratownikom ogromną technologiczną przewagę, wszyscy zgodnie sobie życzą, aby tego sprzętu musieli używać jak najrzadziej.
8: Odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem TCZEW 2026, w których uczestniczą siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tczewie. Jest to specjalistyczna, między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego Tczew, z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdańsku, też specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, oraz z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Starogardzie Gdańskim, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W tych ćwiczeniach uczestniczą również siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa. Spotkaliśmy się na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań specjalistycznych. To jest główny nacisk na działania specjalistyczne. Mamy epizod z zakresu ratownictwa chemicznego, wyciek z cysterny kolejowej, a także mamy epizod związany z ratownictwem technicznym na poziomie specjalistycznym, związany z wykolejeniem, wypadkiem kolejowym wagonów towarowych.
9: Mamy tutaj zasymulowany wypadek węglarki, z której został, zsunął się ładunek. Pod ładunkiem znajduje się dwóch pracowników kolejowych. Dodatkowo ten zbiegający wagon zderzył się z cysterną stojącą na tej wyładowni, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku paliwa z tej cysterny. Tak, Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do usuwania skutków tego wycieku, zabezpieczają całe miejsce zdarzenia. W całej tej akcji bierze również udział zespół takiego ratownictwa technicznego, właśnie które stacjonuje na stacji Trzew. Tak, i ono wspomaga pracę strażaków, będzie uczestniczył później przy wkolejaniu wykolejonego wagonu, tak, i usuwaniu skutków. Mamy tutaj rozstawiony żuraw kolejowy EDK 1000.
8: Ćwiczenia planowane są na kilka godzin. Strażacy będą

0: podsumowali swoje zadania. Mamy zespół rozjemców, którzy nadzorują prawidłowość wykonywanych technik ratowniczych. Następnie zostaną wykonane analizy, oceny i podsumowanie.
1: Ćwiczymy po to, że by w przypadku, gdy faktycznie dojdzie do takiego zdarzenia bądź podobnego, żebyśmy mieli przećwiczone procedury powiadamiania, tak, no ale i praktyczne umiejętności współdziałania służb kolejowych ze Strażą Pożarną.
2: W tym roku mija 20 lat, odkąd dziś Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Żużkowej w Bartoszycach oraz trzy szkoły z Łódzka w Ukrainie kontynuują projekt wymiany z udziałem polsko-ukraińskiej młodzieży. I choć ze względu na sytuację geopolityczną dziś jest to wymiana jednostronna, to i tak wnosi ona wiele dobrego w oparciu o naukę języka, nowe przyjaźnie, a przy tym bliższe poznanie kultur i realizację budowania dialogu.
3: Realizowany od lat projekt wymiany młodzieży znacznie wykracza poza samo spotkanie się rówieśników, tym bardziej gdy to zadanie kontynuowane jest od lat, co ma miejsce m.in. z udziałem społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, która od 20 już lat współpracuje z trzema placówkami oświatowymi z Ukrainy.
4: Najczęściej było tak, że my jeździliśmy do Łódzka, do naszych zaprzyjaźnionych trzech szkół w czerwcu, a oni przyjeżdżali do nas we wrześniu. Także, a były też lata, kiedy w ogóle ta wymiana się nie odbywała. I no dlatego trudno mi jest powiedzieć, która to jest edycja. Temat każdego projektu był inny i najczęściej wpisywał się w priorytety fundacji, które nas sponsorowały. Była to ekologia, było to kształtowanie postaw przedsiębiorczych, prospołecznych, był to patriotyzm, był to zdrowy styl życia. Ostatnio no to też był to też dialog w zasadzie międzykulturowy.
3: I ta tematyka z edycji na edycję jest poszerzana o nowe wartości, bo dziś dialog, biorąc pod uwagę okoliczności i wciąż trudną sytuację w Ukrainie, jest niezwykle ważny. Tym samym rytmy dialogu są istotą również tej jubileuszowej edycji, która rozpoczęła się w progach Eliski.
4: Tenże projekt jest poświęcony przede wszystkim właśnie wielokulturowości naszego regionu. No, kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji dla innego człowieka. Poza tym jeszcze mamy treści, które dotyczą przemian ustrojowych XX i XXI wieku, które zachodziły w Polsce i w Ukrainie, a więc o Solidarności mamy wiele no, takich tematów tutaj poruszamy. No, między innymi wykłady były już, ale tutaj takie pogadanki, a poza tym jest jeszcze bezpieczna przyszłość. Dlatego mamy tutaj tematykę pierwszej pomocy.
3: I to pierwszy etap wymiany, której program jak zawsze jest bogaty, stąd obok prelekcji istotą projektu jest bycie blisko siebie, poznawanie się na gruncie poza szkolną przestrzenią. I tu na propozycję współpracy pozytywnie opowiedziało się gościnne sołectwo Minty.
5: Czujemy się wyróżnieni jako sołectwo, że możemy tak wspaniałych gości gościć w naszym sołectwie i po prostu wspólnie gotować.
6: Będziemy dzisiaj z młodzieżą polską i ukraińską piekli polski chleb. No bo wiadomo, chleb no to jest taki najważniejszy w życiu człowieka, nie? I drugie danie chcemy z nimi zrobić nasze polskie pyzy z surowych ziemniaków i z mięskiem.
3: Towarzyszyły temu rozmowy, w międzyczasie wspólne śpiewy, tańce, co idealnie odpowiadało założeniom projektu, by odkrywać to, co młodzież łączy bez względu na miejsce zamieszkania czy kulturę.
7: Zdecydowanie nawet teraz aktualnie śpiewają tutaj swoje piosenki i po prostu no, starają się nam pokazać tak jak mogą swoją kulturę. Też nie wiem, przedstawiają nam po prostu to, jak wygląda ich szkoła, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich miasto, tak abyśmy my mogli poznać też ich, a nie tylko oni tutaj nasze strony.
3: To możliwe, choć od kilku lat ze względów bezpieczeństwa wymiana jest jednostronna. To nie przeszkadza, by dzielić się wiedzą, porównywać, ale przy tym odkrywać wspólny mianownik i budować dialog w oparciu o zrozumienie, współpracę i dobre sąsiedzkie relacje, które można było zaznać choćby w gościnnych progach sołectwa Minty. To był jeden z zaplanowanych punktów programu. 30-osobowa grupa młodzieży polsko-ukraińskiej kolejne dni spędzi w Krynicy Morskiej oraz w Trójmieście, realizując kolejne zadania wynikające z udziału w wymianie.
8: No, na pewno jest to duża możliwość samorealizacji, pokonywanie własnych barier, nabycie większej odwagi,

0: No i doświadczenie też w relacjach z ludźmi, z tym jak obchodzić się w różnych sytuacjach stresowych na przykład.
1: Choć tego ostatniego młodzieży szczególnie, tej z Ukrainy, oszczędzono. Najważniejszym od początku jest budowanie dialogu, a tym samym na tej podstawie inwestycja w przyszłość.
2: Ćwierć wieku to cała epoka. To tysiące służb, patroli, interwencji i godzin spędzonych w ochronie granicy państwowej. To również pokolenia funkcjonariuszy i pracowników, którzy przez lata tworzyli i tworzą historię tej placówki.
3: 19 września 2001 roku powstała placówka Straży Granicznej w Narewce. W tym roku świętuje swój jubileusz, 25 lat służby, ochrony granic oraz współpracy z lokalną społecznością.
2: Placówka Straży Granicznej w Narewce jeszcze kilka lat temu uchodziła za jedną z najbardziej spokojnych na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednak wydarzenia z ostatnich 6 lat pokazały, że już jesienią 2020 roku stała się jednym z odcinków najbardziej zagrożonych nielegalną, masową migracją.
3: Uroczystość rozpoczęto apelem, podczas którego podsumowano 25 lat działalności miejscowej placówki Straży Granicznej. Podziękowania oraz słowa uznania wyrazili przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz zaproszeni goście.
4: Wszystkie służby mundurowe, jakie w naszym powiecie istnieją, reprezentowane są. To stawia nas, przynajmniej mnie jako firmę, w dobrym bezpieczeństwie.
3: Spotkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali oraz wyróżnień zarówno funkcjonariuszom, jak i instytucjom, które na co dzień współpracują z miejscową Strażą Graniczną.
5: Funkcjonariusze, którzy są tutaj na miejscu, są bardzo ważni dla naszych tutaj przede wszystkim mieszkańców tej lokalnej społeczności, ale też patrząc na to pod względem tego, że gmina Narewka jest też miejscowością turystyczną. Także tutaj także te osoby, które przyjeżdżają wypocząć, czują się bezpiecznie.
3: Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej rzeźby, symbolizującej jedność służb prowadzących wspólne działania w ochronie obywateli i granic naszej ojczyzny.
2: Jubileusz dla funkcjonariuszy, dla placówki jest bardzo ważny, tym bardziej, że został zwieńczony odsłonięciem tej właśnie pamiątkowej rzeźby, która jest właśnie wyrazem uznania i szacunku dla munduru, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb.
3: Po zakończeniu części oficjalnej na scenie amfiteatru dzieci ze szkoły podstawowej w Narewce przygotowały patriotyczną część artystyczną.
6: Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesłowską.
7: W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się wczoraj dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
8: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
9: Profilaktyka w naszej szkole jest takim nieodzownym elementem codzienności. Takie spotkania jeszcze bardziej wyposażają naszą młodzież w narzędzia, w wiedzę, w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie ochronić naszych dzieci przed sytuacjami, jakie mogą ich w życiu spotkać. Dlatego tak ważne jest dla nas, żebyśmy mogli ich nauczyć, jak sami mogą odpowiedzialnie i mądrze reagować w sytuacjach ryzykownych, żeby potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych.
7: Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
10: Od 25 lat zajmuję się edukacją prawną młodzieży, obecnie również dzieciaków w przedszkolach, a ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
8: Ta promocja tych spotkań profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską trafiła do naszych serc, cały ten temat, bloki, które były przygotowane, w związku z tym stwierdziliśmy, że chcemy nawiązać.

0: nawiązać taką współpracę i na pewno będziemy ją kontynuować, dlatego że wiemy, że tutaj i dzieci były zachwycone. Mam nadzieję, że również specjaliści, gdy o 14 zaczniemy kolejny blok, również będą zadowoleni z takiego spotkania.
1: Podczas spotkań poruszane były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotkać się na co dzień.
2: Dzieci na pewno zapamiętają, że każdy hejt jest przestępstwem, że kto nęka, dręczy, upokarza, narusza prywatność, robi filmiki, niechciane zdjęcia, narusza prawo i za to grozi kara do 8 lat więzienia. Jeżeli ofiara takich zachowań targnie się na własne życie do 15 lat, to nie jest głupia zabawa. Dzieci szeroko otwierają oczy, ale nauczyciele również. Czyli my generalnie jako społeczeństwo jesteśmy niewyedukowani, dlatego nie potrafimy się bronić przed dzisiejszą trudną rzeczywistością.
1: W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników w bloku przeznaczonym dla specjalistów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej. Pierwszy

0: z sześciu, ponieważ no właśnie proces betonowania tej płyty mostu no polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
0: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam, program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo, czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową, Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała, chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166.

0: kilometrów. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc z tych tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
5: Tak, rzeczywiście.

0: Ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. Mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscu.

0: w całości 8 cinnych krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizację tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę.

0: pracy i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
1: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
0: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6 Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6 Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
0: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj

0: Mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18, w niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
2: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie ma mowy.
3: Reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustu.

0: Toszem.
1: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
0: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, marszałek województwa, pan Piotr Całbecki, u którego gościmy w Toruniu w Urzędzie
1: Serdecznie
0: Marszałkowskim.
1: witam,
0: Bardzo nam
1: witam tym razem w Toruniu,
0: Panie
1: w Urzędzie
0: Marszałku,
1: Marszałkowskim.
0: Panie Marszałku, miałam zapytać oczywiście o te wszystkie włosowskie sprawy, ale zanim to nastąpi, to taką ciekawostkę w zasadzie odkryłam, że dziś nagrywamy program 24 września na 2 miesiące przed pańską dużą rocznicą 20-lecia bycia marszałkiem.
1: Boże, tak
0: Za dwa
1: szybko.
0: miesiące, 24 listopada, minie panu 20 lat. Jak to jest? Jak to szybko zleciało, czy raczej to były długie, długie lata?
1: No, bardzo szybko. Pamiętam ten dzień sprzed 20 prawie lat. Rzeczywiście okrągła rocznica. 20 wyboru. Piękna chwila. Pamiętam też bardzo wzruszająca dla mnie osobiście, ale wielu, z którymi dotąd współpracowałem, moich bliskich, rodziny. No a dziś z perspektywy no jednak 2 dekad, no cóż, przede wszystkim widzę, jak dużo się zmieniło w tym czasie w województwie. I to nie jest bynajmniej moją zasługą. Jest to zasługa nas wszystkich. Ciężkiej pracy, zaangażowania setek samorządowców, z którymi miałem okazję współpracować. Szefów instytucji rządowych, samorządowych, ale też instytucji pozarządowych, organizacji przeróżnych, pracodawców, organizacji pracodawców i no, 2 milionów mieszkańców, wspaniałych ludzi, którzy kochają miejsce, gdzie żyją, starają się, aby je zmieniać na lepsze, bardziej jeszcze przyjazne, komfortowe.

0: sportowe, dobre.
1: No właśnie,
0: I
1: Kujawsko-Pomorskie,
0: tak
1: lubię
0: to
1: tu być.
0: jest.
1: To hasło jakoś tak mi zapadło, hasło, które promujecie. W pamięć myślę, że ono jest bardzo fajne i takie bardzo, bardzo, że tak powiem, oddające istotę rzeczy. A pan, lubi pan tu być?
0: No, uwielbiam, no jest to moje miejsce na ziemi, tak jak chyba pani redaktor. Każdy ma wyobrażenie o tym miejscu, gdzie żyje, które zaczyna się od domu, potem jest gmina, potem jest region i ta wielka ojczyzna, jaką jest Polska.

0: mieszkańców, ale z drugiej strony czuje się państwowcem, który wypełnia jakąś część zadań państwa.
1: No właśnie,
0: państwa.
1: Panie Marszałku, bo Pan ma dosyć silny mandat, że tak powiem, jeżeli chodzi o tę sferę demokratyczną. Sprawdziłam sobie wyniki poszczególnych głosowań w wyborach samorządowych. No, prawie zawsze do przodu, prawie zawsze tych głosów przybywało. No więc tutaj jakby jest też to dla Pana wskazówka, że to, co przed 20 laty zaplanował Pan sobie, te cele, które chciał osiągnąć, rzeczywiście mieszkańcy akceptują, popierają i no,
0: no
1: chyba
0: tak,
1: są zadowoleni.
0: Jest to powód jedyny, z którego jestem wciąż tak długo marszałkiem, bo gdyby nie ta akceptacja, oczywiście bez tego mandatu nie mógłbym nic zrobić, nie byłbym marszałkiem. Za co dziękuję, bo to wielkie zaufanie, a z drugiej strony odpowiedzialność, no bo przecież tak, wybory polegają na tym, jeżeli po raz kolejny się kandyduje.
1: Jest to bezpośrednia ocena, prawda?
0: Jest to bezpośrednia ocena tego, co robimy. W tym, co w naszej pracy, w pracy samorządowców, ludzi, którzy są wybierani przez mieszkańców, jest też ważna umiejętność komunikacji, bo często jest tak, że dużo rzeczy się robi, robimy, a nie umiemy tego przekazać mieszkańcom. I tu jest rola mediów bardzo ważna, aby obiektywnie relacjonować to, co jest dobre, to, co jest do poprawienia, to, co jest negatywne również,
1: no,
0: ale żeby ten dialog był stały z mieszkańcami, żeby być po prostu nie tylko przez media, ale być obecnym po prostu w życiu każdej gminy, bo przecież moja praca polega na tym, że jestem tu w tym urzędzie, często w Brukseli, często w Warszawie, ale najczęściej
1: ale uczestniczy
0: jednak...
1: Pan też bardzo często w tak zwanym gaszeniu pożarów.
0: Staram się, jeśli tylko mam
1: kiedy nawet
0: takie
1: my tak
0: możliwości.
1: Z perspektywy nawet Włocławka obserwujemy Pańską aktywność w naszym mieście, tutaj w naszym regionie, to często ona jest wzmożona wtedy, kiedy gdzieś pojawiają się jakieś takie niepokojące dotyczące choćby jakichś instytucji, które podlegają samorządowi województwa, gdzieś pojawiają się, prawda?
0: Jeżeli to
1: nie
0: dotyczy...
1: Nie ma wtedy chowania głowy w piasek. No, różne są, prawda, gdzieś w działalności publicznej metody. No, niektórzy czekają, aż sprawa ucichnie, wszyscy przestaną się tym interesować, bo wiadomo, że w mediach wszystko ma swój żywot i on jest zazwyczaj krótki.
0: Proszę, tak,
1: ale tak jak ja obserwuję, a obserwuję od
0: to
1: lat,
0: miło.
1: To widzę, że Pan, Panie Marszałku, zawsze w tym gaszeniu pożarów uczestniczy aktywnie.
0: Jeśli dotyczy problem naszych instytucji wojewódzkich, to jest mój obowiązek, aby być na miejscu, interesować się i rozwiązywać problemy, pomóc rozwiązać problem. Jakimi metodami? Różnymi, bo przecież wystarczy czasami rozmowa, ale czasami trudne decyzje. Czasami też i personalne. Za to nie można chować głowy w piasek, ponieważ nie po to wybierają marszałka mieszkańcy tego regionu, aby nie odpowiadać na problemy. Są inne też problemy, takie, którym trudno jest nam zaradzić samorządowcom. I tutaj nie tylko musimy tłumaczyć się za siebie, ale też i za innych. Jednak ja uważam, że to jest moje motto tych 20 lat pracy jako marszałek województwa, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. I trzymam się święcie tej zasady, co nie znaczy, że nie mam swojego zdania, że nie szukam odpowiedzi.
1: Dużo w tym dwudziestoleciu było takich momentów, kiedy musiał Pan tak bardzo, Panie Marszałku, pójść na ustępstwo.
0: Tak, bardzo często. Ja potrafię iść do przodu. Mamy piękne osiągnięcia, podejmujemy wyzwania na miarę regionu, ale też unikatowe w skali kraju czy nawet Europy. Nie boję się takich wyzwań, jeśli jestem przekonany o ich słuszności. Za to bardzo często stawiam krok do tyłu i wsłuchuję się oczekiwania tych, którzy jeśli mają rację i potrafią ją wyartykułować, a moim obowiązkiem jest to zrozumieć, na pewno czasami decyduje się na to, aby nie tyle ustąpić, ale znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkich i da ostatecznie dobry efekt. Czasami tego kompromisu nie da się zawrzeć, ale najczęściej tak jest.

0: jest, a jeśli nawet są trudne decyzje, trzeba je wytłumaczyć, dlaczego je podjęliśmy.
1: No właśnie, we Wrocławku chyba te najtrudniejsze sprawy dotyczą największej jednostki, która podlega samorządowi województwa, jest prowadzona przez samorządy wojewódzkie. Oczywiście mam tutaj na myśli szpital. We wrocławskim szpitalu od lat jest gorąco, tam wiecznie się dzieje.
0: Ja przyjmuję to jako wyzwanie. Szanowni Państwo, w całej Polsce wrze, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I to nie jest tak, że tylko we Wrocławku, wszędzie są problemy. A ja nie tyle, że wiem, jak te problemy rozwiązywać, ale wiem, gdzie są granice, w obszarze których trzeba zawrzeć kompromis. Nawet jeżeli ktoś nie do końca rozumie, jak system funkcjonuje, trzeba tłumaczyć, jak to działa. No i to się opłaca. Za to wielkim wyzwaniem, jakiego się podjęliśmy, czyli właściwie budowa nowego szpitala we Wrocławku, to bardzo trudne przedsięwzięcie, no nie powiem karkołomne, bo pasjonujące, bo to jest naprawdę moją pasją. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, tworzenie nowej infrastruktury i warunków leczenia pacjentów jest moim naprawdę wyzwaniem takim nawet osobistym. I cieszy mnie każda nowa inwestycja we Wrocławiu w sposób szczególny, kiedy widzimy ten rozwój od już kilku miesięcy, tak intensywny, nowego szpitala i plany kolejnych etapów jego realizacji, wyburzenia starych części, budowy nowych. No nie ma nic piękniejszego i sądzę, że taka inwestycja przy wszystkich niedoborach finansowania bieżącego służby zdrowia daje też nam nadzieję i to, że nawet jeśli będzie brakować czasami na pensję, to mamy wspaniałe miejsce, gdzie ci, którzy pracują w tym szpitalu, mają doskonałe warunki pracy, ale pacjenci doskonale zaopatrzeni, bo owszem, infrastruktura, ale też i przede wszystkim są potrzebne pielęgniarki, położne, sanitariusze, no i oczywiście doskonali lekarze, więc. Ale jedno z drugim jest powiązane, więc tworzymy to, na co nas stać. Korzystamy z środków własnych, budżetu województwa, ale też unijnych i budujemy szpitale. A we Wrocławku, no chyba już niedługo, bo przecież w czerwcu przyszłego roku oddamy ten najtrudniejszy etap.
1: I często pan wizytuje też budowę. Sprawia to panu jakąś satysfakcję, przyjemność
0: no,
1: też?
0: No, satysfakcję, ale też spoglądam na te inwestycje okiem gospodarskim. To nie jest tak, że ja przyjeżdżam tylko po to, żeby się pokazać, czy zobaczyć, jak wygląda inwestycja, ale no tak, 20 lat pracy jako marszałek mi pozwala na to, aby ocenić bardzo szybko. Na własne oczy zawsze jest najlepiej, na jakim etapie jesteśmy realizacji inwestycji, no i czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. I to nie jest tylko kwestia rozliczeń, to nie jest tylko kwestia odbiorów, ale to jest też kwestia atmosfery na placu budowy, czy wszystko jest mi pokazane,
1: tych,
0: czy nie pokazane. Zaglądam najczęściej tam, gdzie mi drzwi nie otwierają, więc proszę, żeby mi otworzono. Więc tak to po prostu wygląda.
1: Żadne malowanie trawy na zielono
0: nie
1: przejdzie.
0: Nie
1: ma mowy.
0: Ale myślę, że potem, jak już skończymy inwestycje, my wszyscy się przekonamy, że ta trawa naprawdę jest zielona. Będzie pięknie.
1: Miejmy nadzieję. Panie marszałku, Wrocławek to też taka duża inwestycja, która toczy się od lat i nie ma chyba trochę szczęścia. Mówię tutaj o Pałacu Kronenbergów. Wiele się tam zadziało, nie będziemy może teraz wracali, bo nie czas ku temu do historii całego tego przedsięwzięcia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście w przyszłym roku prace budowlane mają znów ruszyć, tak?
0: Dokładnie tak. Musieliśmy przeprojektować dotychczasową dokumentację budowlaną, konserwatorską. Zweryfikowaliśmy również funkcję. Więc zaczynamy nieomalże od nowa, ale oczywiście jesteśmy na jakimś etapie realizacji tej inwestycji. Tak, ona miała pecha. Dziś mamy umowę z bardzo dobrą firmą projektową, która przygotowuje w detalach wszystkie szczegóły i konserwatorskie, i budowlane tego projektu. I w przyszłym roku wrócą tam budowlańcy.

0: konserwatorzy. Będzie to przepiękne miejsce. Ono jest piękne i będzie jeszcze piękniejsze i funkcjonalne. Tworzymy w tym miejscu salon muzyczny dla Kujaw. Jest to przestrzeń, która pozwoli na stworzenie również muzeum kapitału. Kronenberg jako kiedyś najbogatszy człowiek na świecie zasługuje na to, aby wykorzystać ten fenomen do pokazania w ogóle, na czym polega ekonomia, kapitał, transformacja, ten okres dwudziestolecia międzywojennego, ale również wcześniej, jak się rodził kapitalizm. Więc to jest doskonałe miejsce do przedstawienia historii jednej rodziny, jednego właściciela, który akurat w Wieńcu pobudował ten piękny pałac, ale przecież był jednym z najbogatszych ludzi swego czasu na świecie. Więc warto o tym wspomnieć, jak to się kształtowało i jaki ma dzisiaj wpływ kapitał na rozwój, w jakich kierunkach rozwija się ekonomia globalna, krajowa, regionalna. No i aspekt muzyczny, ten warsztatowy, bo w tej części myśliwskiej chcemy stworzyć warsztaty i prawdziwe studio nagrań dla młodych ludzi, którzy, jak wiemy, edukacja muzyczna czasami nie kuleje, może to złe słowo, ale chyba trochę tak jest.
1: Plastyczna, muzyczna, to niestety, takie trochę jest zawsze traktowane po macoszemu,
0: kiedyś
1: chyba. To się nie zmienia.
0: Tak, trochę się to zmienia, ale nie wszystkich, nie we wszystkich szkołach. Zresztą nigdy nie jest za dużo edukacji, więc Pałac Kronenbergu będzie służył edukacji muzycznej. No, będą tam warsztaty, będą tam przyjeżdżać dzieci, młodzież, dorośli. Też stworzymy część hotelową, taką, która będzie służyć trochę zarabianiu na tym miejscu instytucji kultury, którą tam powołaliśmy do życia. Przecież jest to przy węźle, niedaleko węzła autostradowego, więc sądzę, że chętnie będą korzystać z tej oazy, z tego miejsca również turyści, podróżni, którzy będą chcieli przyjechać, czy to na Kujawy zatrzymać się, czy odwiedzić Włocławek. No i powołamy do życia, zaczniemy od tego miejsca, powołamy najpierw pewnie skromną orkiestrę kameralną, kwartet, może trochę w większym składzie, na której bazie będziemy budować nasze, moje wspólne marzenie stworzenia przyszłości w samym centrum Włocławku, Filharmonii Kujawskiej.
1: Czyli ten plan nadal
0: on
1: jest
0: nie
1: aktualny.
0: Umarł. Uważam, że Włocławek potrzebuje takiej instytucji, zasługuje na nią i powinna być to instytucja na pewno prowadzona z wiodącą rolą województwa kujawsko-pomorskiego. Tak jak prowadzimy w Bydgoszczy, w Toruniu, również we Włocławku.
1: I na koniec takie pytanie bardzo przyziemne, w sposób taki dosłownie przyziemny, bo chodzi o drogi wojewódzkie. Nie mogę go nie zadać jako mieszkanka powiatu włocławskiego. Pamiętam, panie marszałku, 2013 rok i taką wspólną sesję w Chodczu trzech samorządów. Wtedy bardzo gorąco zrobiło się wokół tematu dróg wojewódzkich. Wiele się już zmieniło, bardzo wiele się zmieniło w tym obszarze, tej południowej części naszego województwa, ale nie wszystko jeszcze jest takie, jakiego by sobie oczekiwali kierowcy.
0: Tak jak w całym regionie również, a może szczególnie w powiecie włocławskim, zabraliśmy się do prac w tempie przyspieszonym i do 2029 roku wszystkie drogi wojewódzkie na terenie powiatu włocławskiego i całego województwa kujawsko-pomorskiego będą zmodernizowane. Ten postęp jest bardzo duży. My dla porównania, w 2013 roku wydawaliśmy na modernizację dróg tylko 20-40 milionów złotych z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że nie mieliśmy środków, ale były naprawdę wielkie problemy z wyłonieniem dobrych firm wykonawczych do tych prac. Dzisiaj zmieniliśmy taktykę. Inwestycje nie są w sensie jednostkowym ogromnymi projektami. Podzieliliśmy na etapy i to naprawdę uruchomiło lawinę fantastycznych projektów, które wdrażamy w życie. Tylko w tym roku, proszę sobie wyobrazić, oddajemy do użytku 100 60

0: kilometrów zmodernizowanych dróg z 1700, którymi zarządza samorząd województwa. A proszę zwrócić uwagę, Lubraniec to nowa obwodnica, a takich inwestycji nowych jest kolejnych kilkanaście, które realizujemy nie tylko oczywiście w samym powiecie włocławskim. Więc, ale cieszę się, że dostrzega Pani różnicę i zmianę. Tak, właściwie mogę powiedzieć, że powoli kończymy modernizację, a jeśli chodzi o nowe inwestycje, takie jak właśnie obwodnice, duże projekty, no będziemy je dalej kontynuować. A i co ważne, wprowadziliśmy nowy system utrzymania dróg, bo to, że dzisiaj musimy modernizować z tak dużym wysiłkiem finansowym wszystkie drogi wojewódzkie, właściwie od zera, zaczynając 20 lat temu, to dlatego, że wcześniej one nie były właściwie konserwowane, utrzymane, spękania nie były łatane. My dzisiaj podjęliśmy decyzję, że po 15-20 latach nowe nawierzchnie będziemy kłaść we wszystkich tych inwestycjach, na wszystkich tych drogach, gdzie przeprowadziliśmy inwestycje, po to,
1: będzie
0: żeby
1: też taniej, no bo taniej jest dokładnie pewnie tak, no, zakonserwować niż wymieniać.
0: Wymieniać nakładkę, warstwę ścieralną jest znacznie taniej, szybciej niż budować od nowa korpusy i wiele innych rzeczy, które są wtedy potrzebne, wtedy kiedy mamy niezadbane drogi, kiedy woda penetruje je głęboko, zamarzają, pękają, no i potem musimy je budować właściwie od nowa, więc i już zaczęliśmy. Pierwsze inwestycje, które kiedyś realizowaliśmy, na przykład obwodnica Wąbrzeźna, wydawałoby się niedawno, jakieś 19 lat temu oddane do użytku, odcinek drogi, zmieniamy warstwę ścieralną. Niektórzy pytają, dlaczego? No właśnie,
1: dlatego, żeby nie wymieniać całej nawierzchni.
0: Nie wymieniać za kolejnych kilka lat właściwie całych tych nawierzchni od podstawy.
1: I na koniec jeszcze nawiązując do tego jubileuszu, który niebawem, gra Pan jeszcze, Panie Marszałku, w piłkę?
0: Niestety mam pewien problem zdrowotny. Chodzi o moje biodro i ono mi nie pozwala już biegać. Czeka mnie chyba pewien zabieg usprawniający. Może wrócę na płytę, ale tak, do niedawna jeszcze biegałem za piłką. Bardzo lubię futbol, w ogóle piłkę nożną. I trochę mi tego brakuje teraz.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu tak dla formalności tylko, że moim Państwa gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu. I tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem. Dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35.

0: roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który Lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413, dokładnie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 kilometrów nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną, jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o

0: o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. Mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza za najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie. Inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
6: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego.

0: polskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
2: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
3: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
2: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
4: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
3: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
4: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
3: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
4: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
5: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
6: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
7: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
5: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
8: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
9: Powiedzmy,

0: Na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
1: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
0: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
1: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
2: Jesteśmy otwarci szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
3: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
4: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
3: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy blask.
5: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników włocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browarbe, gdzie czekać na was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie

0: były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Włocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Włocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie ma mowy.
4: Reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej.

0: nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak

świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witaj Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, początek roku szkolnego, tak jak ostatnio wspominałyśmy, ten wrzesień to taki miesiąc porządkujący i układający plan na najbliższy czas, na najbliższy pół roku, bo to wszystko związane jest z planem lekcji naszych dzieci. To jest ten też czas, kiedy wybieramy zajęcia dodatkowe, ale to jest ten czas również, kiedy dzieci w wyniku pewnych obserwacji, zaleceń trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem poddania się różnym badaniom i też trafiają do psychologów, bo przez jakiś tam miesiąc pani coś zauważyła, może warto by było skorzystać. Powiedz, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecko zaraz na początku roku trafiało właśnie czy do poradni na testy, czy do psychologa na kanapkę, na rozmowę. Jak to wygląda?
1: Wszystko na pewno zależy od tego, czy jest to pierwsza klasa, czy już kontynuacja i nauczyciel przez dłuższy czas coś obserwował i teraz zdecydował, że już rzeczywiście definitywnie trzeba się tym zająć. Czy rzeczywiście te objawy są bardzo doskwierające, czy też mogą jeszcze nieco poczekać i chcemy poddać je dłuższej
0: Albo czy nie
1: obserwacji.
0: minęło po wakacjach, po tym odpoczynku, prawda?
1: Dokładnie, czy nie był to też taki okres adaptacyjny. Także dużo zależy też od tego, jakie to są przede wszystkim objawy. Bo jeżeli po prostu jest to jakieś zniechęcenie, jeszcze taki nie do końca odpowiedni poziom motywacji, brak sił do nauki, czy trochę negatywistycznego nastawienia, to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście za 2-3 miesiące nadal tak będzie. Jeśli to się będzie dłużej utrzymywało, to jak najbardziej wtedy reagujemy, ale jeżeli jest coś, co nas rzeczywiście bardzo intensywnie niepokoi, są to na przykład jakieś niepokojące sygnały o bardzo intensywnym niedogadywaniu się z rówieśnikami, jakieś bardzo trudne sytuacje, to na pewno będzie coś, co wymaga takiej pilnej interwencji i nieczekania, aż być może się samo rozwiąże, bo bardzo często niestety nie rozwiązuje się samo.
0: Dzieci mają ulgi, ale to można nazwać lekką ulgą, te dzieci, które mają pewne orzeczenia z poradni, że na przykład mogą dłużej pisać klasówkę, że nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne w momencie stwierdzenia dysortografii czy dysleksji. No właśnie i teraz takie badanie, no w zasadzie dziecko idąc do szkoły już powinno mieć takie badanie, żeby od początku być traktowane z tą taką lekką ulgą z uwagi na tą swoją niedoskonałość. Więc czy nie koniec roku powinien być tym momentem, kiedy powinny się, czy wakacje na przykład, takie badania odbyć, a nie początek roku? Przecież to wszystko też trwa, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie terminy oczekiwania na badania są zdecydowanie bardzo, bardzo długie i jeśli potrzebujemy pilnie zareagować, to raczej zdecydowanie ten okres przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego będzie bardziej adekwatny niż początek nowego roku szkolnego. Natomiast też na pewno warto zaznaczyć, że te orzeczenia, które się ewentualnie pojawiają, mogą dla wielu być rzeczywiście takim sygnałem, że jest to ulga, natomiast dla tego dziecka, które rzeczywiście ma trudności, jest to bardziej wyrównaniem szans, dorównaniem do tego poziomu, który mają inni i możliwości, niż taka prawdziwa ulga, do której często inni mogą mieć pretensje, buntują się, że ktoś ma łatwiej. No zdecydowanie łatwiej nie ma, bo te jego trudności już same w sobie naprawdę intensywnie utrudniają mu funkcjonowanie.
0: Ewa, żyjemy w takich czasach, że mam wrażenie, że dorośli, nastolatkowie, jak nie mają swojego terapeuty, psychologa, to nie są trendy. Tacy trochę może, wręcz bym powiedziała, przeterapeutyzowani, z błahostkami, z którymi kiedyś radziliśmy sobie w sposób jakby naturalny, przeżywając rozterki przeróżne, po cichutku, z przyjacielem, z rodzicami, teraz to się kończy u psychologa. Czy to jest taki dobry

0: dobry trend i powiedz, kiedy tak naprawdę rodzice, szczególnie z dziećmi, bo to wtedy oni decydują o tym, powinni się pojawić tak naprawdę u psychologa, a kiedy są w stanie rozwiązywać te problemy małe, mniejsze, większe w domach, poświęcając po prostu więcej czasu dla swojego dziecka.
1: Na pewno zaczynając od tego, że więcej osób teraz korzysta, myślę, że to przede wszystkim jest.

0: dwóch, który też nie ma zbyt wiele czasu, bo najczęściej dużo pracuje. Także też często jest tak, że ludzie uciekają do psychologa z tymi choćby nawet mniejszymi sprawami, właśnie dlatego, że nie mają do kogo z tym po prostu iść. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i o to, kiedy...
1: Przepraszam, że przerwę. Czyli takim jednym z głównych czynników odpowiedzialnych jest taki brak relacji, które kiedyś były takie głębsze, było ich więcej. Teraz ta izolacja powoduje to, że przy najmniejszym problemie, kiedy chcemy się wygadać, wypłakać, po prostu najprościej jest kierować się do terapeuty, zapłacić i on nas po prostu wysłucha i znajduje dla nas czas.
0: Często tak jest też, często jest to lęk przed oceną, że nawet osoba bliska czy przyjaciel być może oceni, a jednak psycholog będzie neutralny. Żyjemy w takim świecie, że oceniane jest wszystko, to jak wyglądamy, to co jemy, to jak się ubierzemy, to jak się zachowamy. Wszystko gdzieś tam ląduje często w internecie, w związku z czym to jest też ogromną zmorą naszych czasów, że po prostu boimy się tej oceny, a jednocześnie dosyć chętnie się na nią wystawiamy. Więc to też taki paradoks tego, że często sami też tworzymy po prostu te sytuacje, chociaż oczywiście wiele tych sytuacji, które są trudne, są realne, rzeczywiste i człowiek rzeczywiście po prostu nie jest w stanie sobie bez takiej zewnętrznej pomocy poradzić.
1: No i do dzieci wracamy. Kiedy ta pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem jest właściwa?
0: Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy rodzic czuje się sam kompetentny i czy jest w stanie dotrzeć do dziecka, bo jeżeli widzi, że żadne rozmowy, poświęcanie więcej rzeczywiście tego czasu, różnego rodzaju próby dotarcia do trudności nie przynoszą efektu, to rzeczywiście wtedy to jest ten jasny sygnał, że do psychologa należy się udać. Natomiast czasami jest też tak, że rodzic od razu po prostu uznaje, że prawdopodobnie podobnie nie dźwignę tego.
1: Kapituluje
0: tak,
1: po prostu.
0: Albo też dziecko daje od razu sygnał, ja nie chcę o tym rozmawiać z tobą, tylko wolałbym porozmawiać z kimś obcym. Dlaczego? Bo ponownie najczęściej wie, że u psychologa nie będzie oceniane, a przez rodzica jednak często ocenione może zostać. Dlatego też pierwsza rzecz na pewno zwrócenie uwagi na to, czy wystarczająco dużo czasu poświęcamy dziecku i rozmowy i próby dotarcia do tego, co się dzieje, ale jeśli czujemy, że po prostu to nas przerasta, to na pewno lepiej zgłosić się do psychologa niż udawać, że ja sobie poradzę albo że nie ma trudności i milczeć wokół tego i zostawiać to bez rozwiązania.
1: W jakim wieku dziecko może
0: w jakim
1: trafić?
0: Wieku dziecko?
1: Trafić. Dobrze.
0: Tak naprawdę trafić może już 3-4-latek, natomiast częściej wtedy, kiedy rzeczywiście my jako rodzice widzimy jakieś trudności i chcemy dowiedzieć się, czy warto to dalej obserwować, diagnozować, czy są tutaj jakieś konkretniejsze trudności, na przykład rozwojowe. Natomiast w takim kontekście, kiedy rzeczywiście jest jakaś trudność do porozmawiania, rozwiązania, do przyjrzenia się temu, co się wydarza, to najczęściej są to dzieci w takim wieku od 7 roku wzwyż, czyli od momentu pójścia do szkoły.
1: To przedszkole jeszcze jest takim okresem, kiedy trudno stwierdzić, to są jeszcze różne nastroje, to o tych etapach rozwojowych.
0: Ale też dzieci chętniej rozmawiają jeszcze z rodzicami.
1: Aha.
0: To jeszcze jest ten etap, kiedy rodzic jednak dużo znaczy, a później już, kiedy dziecko idzie do szkoły, to często stają się ważniejsi rówieśnicy, nauczycielka, która jest ogromnym autorytetem najczęściej dla dziecka, także tutaj też zmienia się ta hierarchia.
1: Nie wiem, czy ty już słyszałaś, ale ja i owszem, o takiej pomocy, której szukają rodzice, ale też później starsze dzieci. No mamy bardzo rozwiniętą AI, no i ona zastępuje nam taką rozmowę z psychologiem. Powiedz, jakie są zagrożenia z tego wynikające, kiedy zamiast faktycznie pójść do specjalisty, opieramy się o to, co wypluje z siebie sztuczna inteligencja.
0: Myślę, że zagrożeń jest ogrom i mogłybyśmy o tym mówić bardzo długo, natomiast takie podstawowe zagrożenia to przede wszystkim to, że sztuczna inteligencja nie wie, co działo się u nas wcześniej, jaka jest nasza ogólna historia życiowa, co wydarzało się w naszej rodzinie, o to wszystko zapyta psycholog, a rodzic nawet jeśli będzie rozmawiał ze sztuczną inteligencją, to nie wie do końca, o co ma zapytać, a po drugie nie wie też, czy to, co przeczyta, czy też usłyszy,

0: będzie rzeczywiście zgodne z obecną wiedzą naukową, czy to nie jest coś, co może bardziej zaszkodzić niż pomóc, bo psycholog jednak bazuje na tym, co jest sprawdzone, udokumentowane.
1: Ma taką komplementarną też wiedzę, prawda, z różnych miejsc, poddaje obserwacji sztuczna inteligencja. Poza tym my pytając nie opowiadamy tego, co my żeśmy zrobili, prawda, tylko co zrobić, bo dziecko krzyczy, nie chce słuchać i tak dalej. Najczęściej to jest takie pytanie z nieznośnym dzieckiem, jak sobie poradzić.
0: A sztuczna inteligencja też jest nastawiona na to, żeby dać nam szybkie rozwiązania, więc nie będzie zgłębiała i zastanawiała się nad tym, co może być przyczyną, tylko da nam taki plasterek, który może nawet na chwilę zadziała, ale na dłuższą metę będzie nawet bardziej szkodliwy niż pomocny.
1: O tym, że jest ogromna luka w specjalistach, jeśli chodzi o psychiatrę dziecięcą, w ogóle o psychiatrę, ale dziecięcą, to już bardzo to wiemy od właściwie lat, alarmują nas statystyki o tym. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o psychologów? Bo no, psycholog psychologowi nierówny, przepraszam, że to mówię, idąc nawet w różnym wieku z dzieckiem, na różnym etapie rozwoju, przecież są specjaliści psychologowie, którzy stricte właśnie tym etapem rozwojowym się jakby zajmują, zgłębiają, są w tym bardzo dobrze.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj bardzo często mówi się o tym, że tak nawet jak obserwuję swoich pacjentów, to bardzo często mówią o tym, że zanim trafili na terapeutę, który im odpowiadał, to odbyli średnio 3 do 7 nawet wizyt z innymi specjalistami. Jest to poniekąd trochę i kwestia tego, że musimy się po prostu dotrzeć i polubić tak zwyczajnie i poczuć, że to jest osoba, której chcemy opowiedzieć o naszych trudnościach, ale z drugiej strony też często okazuje się, że jednak to, z czym się zgłaszamy, nie jest po prostu obszarem, którym zajmuje się dany terapeuta i możemy też mieć wtedy poczucie na przykład, że jest on całkowicie niekompetentny, co w gruncie rzeczy może oznaczać, że rzeczywiście tak jest, ale niekoniecznie też może się okazać tak naprawdę, że po prostu zajmuje się zupełnie inną dziedziną i nie jest to dostosowane, z czym się zgłosiliśmy, do tego, czym dany specjalista się zajmuje.
1: No właśnie, to czy też jakby taka etyka zawodowa terapeutów, psychologów nie obliguje do tego, że na przykład jeżeli ja przychodzę i widzisz, że przyszłam do ciebie z nastolatkiem, z problemami takimi, którymi ty się nie zajmujesz, nie wiem, uzależnienia, autoagresja i tak dalej, to nie mówisz mi, okej, ja mogę pomóc jako pogotowie, taki SOR, bo mam takie narzędzia, natomiast dalszą pracą no, nie czuję się w pełni kompetentna, bo moją domeną i dyscypliną, którą ja po prostu zgłębiam i na tym się świetnie znam, są dzieci i rozwój dziecka do tam na przykład 12 roku życia.
0: Tak, i myślę, że to wbrew pozorom jest wtedy najlepszym świadectwem kompetencji tego właśnie psychologa i zdecydowanie tak rzeczywiście jest, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, a my nie czujemy się kompetentni w tym danym obszarze, no to nie powinniśmy tutaj patrzeć na siebie i na to, że będę musiał się przyznać, że ja tego nie wiem, tylko patrzymy na dobro pacjenta i dajemy mu jasny sygnał, że jednak tym obszarem po prostu się nie zajmujemy i możemy przekierować go do kogoś innego, polecić kogoś innego lub też dać jakiś zarys tego, u kogo powinno się szukać tej pomocy, czy jakichś takich konkretnych wskazówek udzielić, czego szukać w na przykład opisach u terapeutów, co będzie wskazówką, że rzeczywiście on będzie w stanie nam po prostu pomóc.
1: Czyli no, tu wybór taki, decyzja o tym, żeby się udać do specjalisty po pomoc, też powinna być decyzją po pierwsze przemyślaną, a po drugie trzeba znaleźć takiego specjalistę, który faktycznie będzie w stanie nam pomóc, jak właśnie szukać mu, co jest ważne, na co zwracamy uwagę.
0: Na pewno zwracamy uwagę właśnie na to, czy specjalista informuje, że opiekuje właśnie te obszary, z którymi my potrzebujemy się, którymi my potrzebujemy się zająć. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest związana z tym, czy dana osoba do nas przemawia często wiekiem na przykład, tak? Bo dla młodszych dzieci często ważne jest bardzo to, żeby to był ktoś młodszy.
1: Taka ciocia jak w żłobku, przedszkolu
0: tak,
1: była,
0: dokładnie.
1: Prawda?
0: Później już gdzieś tam przy nastolatkach

0: jednak taki naprawdę bardzo młody specjalista może nie do końca sobie dobrze radzić, bo teoretycznie będzie jeszcze blisko gdzieś tam tych trudności, ale właśnie przez to
1: ten
0: będzie miał też
1: będzie
0: zamazany
1: za
0: tak, ten dystans i to nie będzie dobre. Tak więc wiek na pewno też jest takim elementem, który warto tutaj wziąć pod uwagę. No, doświadczenie, sam temperament, bo będą też terapeuci, którzy będą mówili dużo, szybko i komuś będzie to odpowiadało, bo czuje podobnie i wręcz męczy się, kiedy ktoś mówi do niego spokojniej przez bardzo długi czas, a inni wręcz przeciwnie będą właśnie potrzebowali tego, żeby to była osoba taka otulająca, tak, spokojna, wyciszająca. Także tych czynników, na które warto zwrócić uwagę, jest sporo i niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować tuż przed wizytą, bo o ile wiek, kompetencje możemy gdzieś tam dopytywać, o tyle jeżeli chodzi o sam sposób bycia i to, czy ta osoba będzie nam odpowiadała, już nie do końca będziemy w stanie to zweryfikować przed wizytą.
1: Dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, proszę Państwa, za tydzień w piątek. O jesiennej chandrze porozmawiamy, już mogę uprzedzić, kogo już dopadła, to zapraszamy, żeby posłuchać. Ewa podpowie, jak sobie z nią poradzić. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję
1: Dziękujemy
0: bardzo.
1: Państwu za uwagę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: 2 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne

0: okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam, program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który Lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413, dokładnie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 kilometrów nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i

0: na ulicy i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. Mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program

0: Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
1: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
0: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
2: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
3: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
2: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
0: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
4: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
3: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
4: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
3: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
4: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
0: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
5: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
6: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. Czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
7: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z

0: Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
2: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów, i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
3: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
2: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
3: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
2: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
4: Jesteśmy otwarci szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami, skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
5: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się.

0: się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6. Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
1: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
0: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
0: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Wrocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować m.in. w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa wrocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich,

0: którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie.

Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
1: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
0: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
1: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
0: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
1: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że

0: Po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: W środę w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe święto polskiego rzemiosła, które rozpoczęło się od mszy świętej, po której uroczystą paradą uczestnicy przeszli do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbyła się oficjalna część 20-lecia istnienia niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie. Była to przede wszystkim okazja do wspomnień i podsumowania tego, jak rozwinęła się ta placówka przez dwie ostatnie dekady pod egidą powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie.
2: Rozpoczęło 34 uczniów. Ucząc się zawodów fryzjera, tapicera i stolarza. I tak co roku się liczba uczniów zwiększała. Także mamy w tej chwili ponad 850 uczniów. Nauka trwa 3 lata i to jest system dualny. Nazywany tak już potocznie, on jest właściwie w całej Europie praktykowany. I uczeń w szkole ma teorię, a w warsztacie ma naukę praktyczną pod nadzorem mistrza zawodu.
1: Idea powstania szkoły nie wzięła się z niczego. Była za to efektem osłabienia szkolnictwa zawodowego, z czym nie zgadzał się świętej pamięci starszy cechu Brunon Gajewski.
2: Na zarządzie powiedział tak: słuchajcie, jak społeczeństwo może żyć bez fachowców? Otwieramy szkołę. No wszyscy zdziwieni. Bruno, ty się puknij w głowę, wy nie macie budynku, wy nie macie pieniędzy, nie macie nauczycieli, no nie macie nic, a chcecie szkołę otwierać. No i muszę powiedzieć, że to samozaparcie pana Brunona, ten jakby no zmierzanie do tego upatrzonego celu, to musi się udać.
1: I się udało. Przez 20 ostatnich lat szkoła systematycznie się rozwijała i kształciła coraz to więcej zawodowców w wielu różnych zawodach.
3: Zaczynaliśmy w Bolszewie 20 lat temu. Jeden oddział, 3 zawody, stolarz, fryzjer i tapicer. Teraz kształcimy w 27 zawodach. Posiadamy 2 budynki, tutaj na ulicy Strzeleckiej, drugi budynek na ulicy Kalwaryjskiej. Także bardzo mocno się rozwijamy. W tym roku też pisaliśmy do ewidencji technikum niepubliczne. Od przyszłego roku we wrześniu też startuje. Także mamy cały czas jakieś nowe pomysły, chcemy udoskonalać szkołę, ale jednocześnie chcemy też nawiązywać do tych tradycji rzemieślniczych, żeby jednak było to nieodłącznym elementem naszej szkoły.
4: Hajnówka to jedno z 4 miast w Polsce, które dostało dofinansowanie z programu Równać Szanse na zorganizowanie festiwalu dla młodych. Wszystkie pomysły związane z projektem wynikają z potrzeb młodzieży tego regionu.
5: Jednym z takich kluczowych zadań było stworzenie przestrzeni, w której młodzież mogłaby porozmawiać z dorosłymi, ale z dorosłymi, od których coś w tym naszym mieście zależy. Więc dobór prelegentów również należał do młodzieży. Pytania też młodzież sama wymyślała.
4: Jak dodaje koordynator projektu Katarzyna Czurak, takie inicjatywy dają wiele możliwości rozwoju dla młodzieży. Młodzi ludzie potwierdzają te słowa.
6: Organizowanie festiwali moim zdaniem jest potrzebne, ponieważ z młodzieżą możemy się zintegrować, z dorosłymi porozmawiać o hajnówce, o stworzeniu nowych rzeczy i o rozwijaniu się dalszym.
4: Podczas festiwalu odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z hajnówki oraz sama młodzież. Była to okazja, aby porozmawiać o pomysłach i potrzebach młodych ludzi. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców w wieku 15-21 lat.
7: Wyniki nie były najlepsze, ponieważ około 80% młodych ludzi z hajnówki
6: było po prostu chciało wyjeżdżać, natomiast jakieś tylko 20 chciało zostać i no ogółem pokazywało takie problemy i rzeczy, których młodzież po prostu potrzebuje i potrzebowała. Uważa, że w Hejnówce nie ma ambicji, a wyjazd uważa za taką normę i za sukces.
7: To jest tak, że głos dla

0: młodych, ale także i ci starsi mogą powiedzieć nam, co jest możliwe, a co bardziej już jest niemożliwe. Takie właśnie cele, które da się spełnić.
1: Miasto samo w sobie, rodzina, znajomi też. I po prostu ja taki czuję sentyment do Hajnówki po prostu, że to jest moja taka mała ojczyzna właśnie.
2: Ankiety wypełniło ponad 200 osób.

0: Bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w gminie Fałków pisało mnóstwo mediów, my również. Druhowie utracili prawie nowy wóz, ale i sprzęt ratowniczy, który się w nim znajdował, warty około 150 tysięcy złotych. Chcą oni odpracować to, co zabrał im wypadek. Zbierają elektrośmieci, prowadzą też zbiórki. Celem jest odkupienie sprzętu, a każdy z nas może im pomóc, choćby wpłacając online. Link znajdziecie w naszym portalu. Do pożaru doszło na początku sierpnia tego roku. Stracony wóz był najlepiej wyposażonym pojazdem w całej jednostce. W ogniu przepadł sprzęt wykorzystywany na co dzień w najtrudniejszych akcjach. Niemal od razu druhowie uruchomili zbiórkę online, by sprzęt móc sukcesywnie odkupować i by dzięki temu jakość świadczonej przez nich pomocy nie spadła. Zbiórka jednak utknęła w martwym punkcie, a dziś członkowie OSP Czerwno zwracają się z prośbą o wsparcie.
1: Aktualnie prowadzone są dwie zbiórki. Jedna zbiórka jest to zbiórka prowadzona online na stronie pomagamy.pl. Kwota jest praktycznie, można wpłacać dowolnie. Jak to się mówi, każda cegiełka jest ważna. Drugą zbiórką jest zbiórka złomu i elektrośmieci, którą aktualnie prowadzimy.
0: Każdy, kto chciałby oddać elektrośmieci lub złom, powinien zadzwonić do strażaków z Czerwna. Druhowie przyjadą na miejsce i odbiorą sprzęt, który następnie odsprzedadzą. Całość pozyskanej kwoty przeznaczona będzie na zakup sprzętu ratowniczego. OSP Czerwno po stracie średniego wozu marki Renault dysponuje jeszcze nieco starszym średnim wozem marki Mercedes oraz ciężkim wozem MAN. Niestety ten ostatni nie jest wyposażony i to do niego trafi sprzęt zakupiony w wyniku Quest.
1: Zbiórki są głównie prowadzone na sprzęt, na sprzęt hydrauliczny, węże, na to, co jest głównie potrzebne i co najczęściej używamy do pomocy. Sprzęt, który uległ spaleniu, który straciliśmy, był to głównie sprzęt hydrauliczny do wypadków, do różnych sytuacji związanych z wydarzeniami na drodze. Sprzęt ochrony dróg oddechowych, strażaków, ratowników, węże pożarnicze, system oddymiający, na przykład agregat oddymiający, pilarki spalinowe do drzew, do drewna, kamera termowizyjna, sprzęt medyczny, torba PSPR1, butla z tlenem, deska ortopedyczna. Wartość utraconego sprzętu jest szacowana na mniej więcej 150 tysięcy złotych.
0: Jednostka OSP w Czermnie jest jedną z bardziej pracowitych w regionie. Należy do niej 70 druhów oraz 15 młodych osób udzielających się w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Położenie jednostki jest strategiczne dla całego powiatu koneckiego.
2: Jesteśmy tak samo przy drodze krajowej, numer 42. Dużo mamy lasów, zadrzewienia, nieużytków. Niedaleko znajduje się od nas tak samo linia kolejowa, centralna magistrala kolejowa. No i też sporo mieszkańców miejscowości, których tak naprawdę na samym końcu województwa jesteśmy, więc te wszystkie miejscowości graniczące praktycznie z województwem łódzkim należą jakby pod naszym działaniem. No i PSP jest od nas co najmniej 30 km, także jesteśmy tutaj w naszym rejonie, jesteśmy pierwsi na miejscu. Specjalizowani jesteśmy praktycznie, mamy co najmniej 14 czy 13 druhów przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej medycznie przeszkoleni dobrze. Około 30 druhów z przeszkolonych, gotowych do wyjazdu, więc z szkoleniem podstawowym strażackim. Młodzieżowa drużyna pożarnicza działa prężnie, startujemy w wszystkich zawodach, może nie wygrywamy może tych zawodów, ale jak najbardziej staramy się cały czas w wszystkich zawodach, które są organizowane, czy w naszej gminie, czy w powiecie, czy nawet w województwie startowaliśmy tak samo. Klasowaliśmy się gdzieś zawsze w połowie stawki, więc myślę, że przygotowujemy się zawsze dobrze. Startujemy również w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Nasi druhowie z MDP klasują się też na pierwszych miejscach. Także staramy się jak najlepiej.
0: Oprócz tego OSP Czerwno prowadzi działalność szkoleniową, zarówno wśród swoich najmłodszych adeptów, jak i wszystkich mieszkańców gminy, czy prezentując swój sprzęt i umiejętności podczas festynów. To jednostka zawsze pomocna ludziom, a teraz to ona tej pomocy potrzebuje. Zachęcamy Państwa zarówno do wpłat, jak i oddawania złomu czy elektrośmieci. Każda cegiełka dla strażaków z Czerwna jest niezwykle ważna.
3: Nowoczesny sprzęt, który zdecyduje o ludzkim życiu w krytycznych momentach. Jeleniogórscy strażacy otrzymali nowe narzędzia ratownicze, które natychmiast

0: trafią do oddziału bojowego.
1: Wspaniała dla nas uroczystość, przekazanie dwóch zestawów hydraulicznych z sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego.
0: Lokalne władze nie mają wątpliwości. Finansowe wsparcie strażaków to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo całego regionu i jego mieszkańców.
2: Jak najbardziej popieram takie akcje i uważam, że wszystkie służby, które współpracują z gminą Jeżów Sudecki, należy wspierać, ponieważ oddaje się nam to tutaj przy wsparciu w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych na rzecz również mieszkańców gminy Jeżów Sudecki. Pokazały to wydarzenia z września 2024. Przede wszystkim Straż Pożarna powinna być tutaj wspierana przez władze wszystkich gmin. Strażacy są z nami zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy.
3: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również w gminie Mysłakowice. I tak jak pan wspomniał, nigdy za wiele tego sprzętu, no bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne, więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry.
4: Straż Pożarna jest siłą, która, że tak powiem, szybkiego reagowania. Każde zdarzenie związane z bezpieczeństwem, czy to mieszkańców, czy to turystów przebywających w naszym regionie, no, opiera się o działania Straży Pożarnej, więc im lepszym sprzętem dysponuje ta straż, tym możemy na co dzień czuć się bezpieczni.
0: Przekazane zestawy to sprzęt zasilany akumulatorowo, co w ekstremalnych warunkach wypadkowych daje ratownikom ogromną przewagę.
5: Przy standardowym zestawie zasilanym olejem hydraulicznym jest konieczność rozwijania przewodów hydraulicznych i ich zasilania. W tym konkretnym przypadku ratownicy są w stanie w bardzo szybkim czasie uzyskać dostęp do osób poszkodowanych. Czasami oszczędzamy nawet od 5 do 10 minut.
0: Ułamek sekundy i potężna siła. Nowe narzędzia imponują parametrami, dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji.
5: Zestaw ratowniczy posiada ciśnienie robocze rzędu 70 megapaskali, maksymalna siła rozpierania 1500 kN, siła cięcia 492 kN, umożliwia także pracę pod wodą, co jest bardzo ważnym elementem.
0: Dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji. Nowe zestawy trafiły już na wyposażenie wozów bojowych i choć dają ratownikom ogromną technologiczną przewagę, wszyscy zgodnie sobie życzą, aby tego sprzętu musieli używać jak najrzadziej.
6: Odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem TCZEW 2026, w których uczestniczą siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tczewie. Jest to specjalistyczna, między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego Tczew, z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdańsku, też specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, oraz z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Starogardzie Gdańskim, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W tych ćwiczeniach uczestniczą również siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa. Spotkaliśmy się na terenie PKP, Polskie Linie Kolejowe, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań specjalistycznych. To jest główny nacisk na działania specjalistyczne. Mamy epizod z zakresu ratownictwa chemicznego, wyciek z cysterny kolejowej, a także mamy epizod związany z ratownictwem technicznym na poziomie specjalistycznym, związany z wykolejeniem, wypadkiem kolejowym wagonów towarowych.
7: Mamy tutaj zasymulowany wypadek węglarki, z której zsunął się ładunek. Pod ładunkiem znajduje się dwóch pracowników kolejowych. Dodatkowo ten zbiegający wagon zderzył się z cysterną stojącą na tej wyładowni, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku paliwa z tej cysterny. Tak, Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do usuwania skutków tego wycieku, zabezpieczają całe miejsce zdarzenia. W całej tej akcji bierze również udział zespół takiego ratownictwa technicznego, właśnie, które stacjonuje na stacji Tczew. Tak, i ono wspomaga pracę strażaków, będzie uczestniczyło później przy wkolejaniu wykolejonego wagonu, tak, i usuwaniu skutków. Mamy tutaj rozstawiony żuraw kolejowy EDK 1000.
6: Ćwiczenia planowane są na kilka godzin. Strażacy będą podsumowali swoje zadania. Mamy zespół rozjemców, którzy nadzorują prawidłowość wykonywanych technik ratowniczych. Następnie zostaną wykonane analizy, oceny i podsumowanie.
7: Ćwiczymy po to, że w przypadku, gdy faktycznie dojdzie do takiego zdarzenia bądź podobnego, żebyśmy mieli przećwiczone procedury powiadamiania, tak, no, ale i praktyczne umiejętności współdziałania służb kolejowych ze Strażą Pożarną.

0: W tym roku mija 20 lat, odkąd dziś Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Żużkowej w Bartoszycach oraz trzy szkoły z Łódzka w Ukrainie kontynuują projekt wymiany z udziałem polsko-ukraińskiej młodzieży. I choć ze względu na sytuację geopolityczną dziś jest to wymiana jednostronna, to i tak wnosi ona wiele dobrego w oparciu o naukę języka, nowe przyjaźnie, a przy tym bliższe poznanie kultur i realizację budowania dialogu.
1: Realizowany od lat projekt wymiany młodzieży znacznie wykracza poza samo spotkanie się rówieśników, tym bardziej gdy to zadanie kontynuowane jest od lat, co ma miejsce m.in. z udziałem społeczności i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, która od 20 już lat współpracuje z trzema placówkami oświatowymi z Ukrainy.
2: Najczęściej było tak, że my jeździliśmy do Łódzka, do naszych zaprzyjaźnionych trzech szkół w czerwcu, a oni przyjeżdżali do nas we wrześniu. Także, a były też lata, kiedy w ogóle ta wymiana się nie odbywała. I no dlatego trudno mi jest powiedzieć, która to jest edycja. Temat każdego projektu był inny i najczęściej wpisywał się w priorytety fundacji, które nas sponsorowały. Była to ekologia, było to kształtowanie postaw przedsiębiorczych, prospołecznych, był to patriotyzm, był to zdrowy styl życia. Ostatnio no to też było, był to też dialog w zasadzie międzykulturowy.
1: I ta tematyka z edycji na edycję jest poszerzana o nowe wartości, bo dziś dialog, biorąc pod uwagę okoliczności i wciąż trudną sytuację w Ukrainie, jest niezwykle ważny. Tym samym rytmy dialogu są istotą również tej jubileuszowej edycji, która rozpoczęła się w progach Eliski.
2: Tenże projekt jest poświęcony przede wszystkim właśnie wielokulturowości naszego regionu. No, kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji dla innego człowieka. Poza tym jeszcze mamy treści, które dotyczą przemian ustrojowych XX i XXI wieku, które zachodziły w Polsce i w Ukrainie, a więc o solidarności mamy wiele takich tematów. Tutaj poruszamy, no między innymi wykłady były już, ale tutaj takie pogadanki. A poza tym jest jeszcze bezpieczna przyszłość. Dlatego mamy tutaj tematykę pierwszej pomocy.
1: I to pierwszy etap wymiany, której program jak zawsze jest bogaty, stąd obok prelekcji istotą projektu jest bycie blisko siebie, poznawanie się na gruncie poza szkolną przestrzenią. I tu na propozycję współpracy pozytywnie opowiedziało się gościnne sołectwo Minty.
3: Czujemy się wyróżnieni jako sołectwo, że możemy tak wspaniałych gości gościć w naszym sołectwie i po prostu wspólnie gotować.
4: Będziemy dzisiaj z młodzieżą polską i ukraińską piekli polski chleb. No bo wiadomo, chleb no to jest taki najważniejszy w życiu człowieka, nie? I drugie danie chcemy z nimi zrobić, nasze polskie pyzy z surowych ziemniaków i z mięskiem.
1: Towarzyszyły temu rozmowy, w międzyczasie wspólne śpiewy, tańce, co idealnie odpowiadało założeniom projektu, by odkrywać to, co młodzież łączy bez względu na miejsce zamieszkania czy kulturę.
5: Zdecydowanie nawet teraz aktualnie śpiewają tutaj swoje piosenki i po prostu no, starają się nam pokazać tak jak mogą swoją kulturę. Też nie wiem, przedstawiają nam po prostu to, jak wygląda ich szkoła, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich miasto, tak abyśmy my mogli poznać też ich, a nie tylko oni tutaj nasze strony.
1: To możliwe, choć od kilku lat ze względów bezpieczeństwa wymiana jest jednostronna. To nie przeszkadza, by dzielić się wiedzą, porównywać, ale przy tym odkrywać wspólny mianownik i budować dialog w oparciu o zrozumienie, współpracę i dobre sąsiedzkie relacje, które można było zaznać choćby w gościnnych progach sołectwa Minty. To był jeden z zaplanowanych punktów programu. 30-osobowa grupa młodzieży polsko-ukraińskiej kolejne dni spędzi w Krynicy Morskiej oraz w Trójmieście, realizując kolejne zadania wynikające z udziału w wymianie.
6: No, na pewno jest to duża możliwość samorealizacji, pokonywanie własnych barier, nabycie większej odwagi, no i doświadczenie też w relacjach z ludźmi, z tym jak obchodzić się w różnych sytuacjach stresowych na przykład.
1: Choć tego ostatniego młodzieży szczególnie, tej z Ukrainy, oszczędzono. Najważniejszym od początku jest budowanie dialogu, a tym samym na tej podstawie inwestycja w przyszłość.
7: Ćwierć wieku to cała epoka. To tysiące służb, patroli, interwencji i godzin spędzonych w ochronie granicy państwowej. To również pokolenia funkcjonariuszy i pracowników, którzy przez lata tworzyli i tworzą.

0: Tworzą historię tej placówki.
1: 19 września 2001 roku powstała placówka Straży Granicznej w Narewce. W tym roku świętuje swój jubileusz, 25 lat służby, ochrony granic oraz współpracy z lokalną społecznością.
0: Placówka Straży Granicznej w Narewce jeszcze kilka lat temu uchodziła za jedną z najbardziej spokojnych na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednak wydarzenia z ostatnich 6 lat pokazały, że już jesienią 2020 roku stała się jednym z odcinków najbardziej zagrożonych nielegalną, masową migracją.
1: Uroczystość rozpoczęto apelem, podczas którego podsumowano 25 lat działalności miejscowej placówki Straży Granicznej. Podziękowania oraz słowa uznania wyrazili przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz zaproszeni goście.
2: Wszystkie służby mundurowe, jakie w naszym powiecie istnieją, reprezentowane są. To stawia nas, przynajmniej mnie jako firmę, w dobrym bezpieczeństwie.
1: Spotkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali oraz wyróżnień zarówno funkcjonariuszom, jak i instytucjom, które na co dzień współpracują z miejscową Strażą Graniczną.
3: Funkcjonariusze, którzy są tutaj na miejscu, są bardzo ważni dla naszych tutaj przede wszystkim mieszkańców tej lokalnej społeczności, ale też patrząc na to pod względem tego, że gmina Narewka jest też miejscowością turystyczną. Także tutaj także te osoby, które przyjeżdżają wypocząć, czują się bezpiecznie.
1: Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej rzeźby, symbolizującej jedność służb prowadzących wspólne działania w ochronie obywateli i granic naszej ojczyzny.
0: Jubileusz dla funkcjonariuszy, dla placówki jest bardzo ważny, tym bardziej, że został zwieńczony odsłonięciem tej właśnie pamiątkowej rzeźby, która jest właśnie wyrazem uznania i szacunku dla munduru, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb.
1: Po zakończeniu części oficjalnej na scenie amfiteatru dzieci ze szkoły podstawowej w Narewce przygotowały patriotyczną część artystyczną.
4: Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesłowską.
5: W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się wczoraj dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
6: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
7: Profilaktyka w naszej szkole jest takim nieodzownym elementem codzienności. Takie spotkania jeszcze bardziej wyposażają naszą młodzież w narzędzia, w wiedzę, w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie ochronić naszych dzieci przed sytuacjami, jakie mogą ich w życiu spotkać. Dlatego tak ważne jest dla nas, żebyśmy mogli ich nauczyć, jak sami mogą odpowiedzialnie i mądrze reagować w sytuacjach ryzykownych, żeby potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych.
5: Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
8: Od 25 lat zajmuję się edukacją prawną młodzieży, obecnie również dzieciaków w przedszkolach, a ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
6: Ta promocja tych spotkań profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską trafiła do naszych serc. Cały ten temat, bloki, które były przygotowane, w związku z tym stwierdziliśmy, że chcemy nawiązać taką współpracę i na pewno będziemy ją kontynuować, dlatego że wiemy, że tutaj i dzieci były zachwycone. Mam nadzieję, że również specjaliści, gdy o 14 zaczniemy kolejny blok, również będą zadowoleni z takiego spotkania.
5: Podczas spotkań poruszane były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotkać się na co dzień.
8: Dzieci na pewno zapamiętają, że każdy hejt jest przestępstwem, że kto nęka, dręczy, upokarza, narusza prywatność, robi filmiki, niechciane zdjęcia, narusza prawo i za to grozi kara do 8 lat więzienia.

0: Jeżeli ofiara takich zachowań targnie się na własne życie do 15 lat, to nie jest głupia zabawa. Dzieci szeroko otwierają oczy, ale nauczyciele również. Czyli my generalnie jako społeczeństwo jesteśmy niewyedukowani, dlatego nie potrafimy się bronić przed dzisiejszą trudną rzeczywistością.
1: W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników w bloku przeznaczonym dla specjalistów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia,

0: żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Włocławka, jak i całego regionu włocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Włocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo, czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową, Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała, chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg Krajowy.

0: zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów, i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem, i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
5: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagrał za najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy

0: Mówiliśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brzeszcz Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i, mamy nadzieję, motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzeszcz Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego inspektora. Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.

0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. Czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy.

0: od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursu, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9:30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert

0: Plusowy i Wieczorne Ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
1: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
0: Wieczorem o 18:00 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
0: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramiki.

0: które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, ale przede wszystkim też przedsiębiorca. I to właśnie jako przedsiębiorca dziś chciałabym z Panem porozmawiać o systemie podatkowym w naszym kraju, o proponowanych zmianach. Wiele lat funkcjonował Pan z sukcesem na rynku i dalej funkcjonują firmy, których jest Pan współwłaścicielem i założycielem. Jak ocenia Pan te zmiany proponowane przez rząd?
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwo, witam serdecznie. No, problem jest na czasie. Nie tak dawno Pan Premier Donald Tusk zaproponował pewne zmiany dotyczące podatków. Oczywiście to nie są zmiany jakieś gruntowne, one niczego nie przewracają ani nie demolują. Według mnie są to właściwe propozycje, bowiem po pierwsze trochę więcej pieniędzy zostanie w kieszeni tych najniżej zarabiających, bowiem próg według tej propozycji, ten podstawowy, będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, więc parę tysięcy złotych zostanie w kieszeni. Dalej tworzymy tak zwany próg pośredni, żeby nie było tak jak do tej pory, jeśli ktoś zarabia powyżej 120 tysięcy, to od razu wchodzi w stawkę 32% i według mnie to był duży przeskok. To, co dzisiaj premier zaproponował, jest wyjściem naprzeciw, by tak zwana średnia klasa, czyli ludzie, których przybywa i którzy więcej zarabiają, powyżej tych kilkunastu tysięcy złotych, a w zasadzie powyżej 10 tysięcy złotych do tej pory, tak było miesięcznie brutto, będą mieć próg między 130 a 150 tysięcy, już mówię o tych nowych propozycjach, z podatkiem 24%. To pozwoli blisko te 4 tysiące złotych, jak niech fachowcy oceniają, ja podobnie to policzyłem, w ciągu roku zostawić w kieszeni. I to jest, myślę, propozycja we właściwą stronę, by pracujący, a ci, którzy zarabiają więcej, no wiadomo, że nie dostają tego za darmo, bo jeśli zarabiają więcej, to albo są lepszymi specjalistami, albo więcej godzin pracują, albo po prostu no, wykonują bardzo odpowiedzialne prace i oni powinni być też docenieni, co się tak zresztą dzieje, uzyskując wyższe płace, ale według mojego tutaj postrzegania,

0: spraw uważam, że ci, którzy więcej zarabiają, powinni więcej płacić. I tak się też dzieje. Jest ten próg pośredni, który z jednej strony daje, no jak gdyby, tą możliwość pozostawania większej ilości środków w kieszeni, ale daje również dla państwa, powiedzmy, możliwość ściągnięcia tego, nazwijmy to, haraczu.
1: Opozycja mówi, że to niewielka kosmetyczna zmiana, powrót do tego, co już było kilkadziesiąt lat temu, bo tam wtedy ta trzystopniowa skala podatkowa była, ale też dużo zarzuca kolejnej zmianie, która ma być też wprowadzona, oprócz tej, o której

0: Tutaj no, trzeba reagować na to, co się dzieje, w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa, w zależności od sytuacji ekonomicznej Europy, świata i pozycji, powiedzmy, danego państwa w danej chwili. Stąd też, owszem, były podobne progi. Jeśli kiedyś to zmniejszono, no to w jakimś celu. Nie sądzę, żeby to było dobre, ale dzisiaj, jeśli wracamy do tego, co było, to znaczy, że tak powinno być. Ja powiem, że jeśli chodzi o podatki, to Polska ma jeden z najlepiej funkcjonujących systemów podatkowych, gdy chodzi o obciążenia dla ludzi i dla firm. Są kraje w Europie Zachodniej, to prawie wszystkie, gdzie skala obciążenia zarówno osób, nazwijmy to pracujących, bezpośrednio fizycznych osób, jak i firm jest dużo większa. I oni sobie aż tak mocno nie krzywdują, jak u nas mówi o tym opozycja. No opozycja ma do siebie, że może mówić, tylko że opozycja, a zwłaszcza nasza, ona nigdy nie brała odpowiedzialności i nie bierze, bo żeby mówić o czymś, to trzeba się na tym znać, to trzeba w tym uczestniczyć, a jak widzimy na przykładzie chociażby naszego miasta czy kraju, to pokażmy ilość przedsiębiorców, którzy mają rodowód opozycji, czy PiS-u, czy Konfederacji. No chyba takich ludzi nie znajdziemy, w związku z tym ci ludzie w ogóle nie powinni w tym temacie się wypowiadać, zabierać głosu, bo ich głos jest niewiarygodny. Ich głos po prostu nic nie znaczy. A jeśli zabierają głos, to tylko po to, żeby mącić w głowach tych, którzy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania państwa, ekonomii i tak dalej. A co do samego CIT-u, o który pani pyta. Ten CIT dotknie mnie jako przedsiębiorcę, którego przychody będą sięgać powyżej 200 milionów złotych, ale to się odnosi do euro, 50 milionów euro. Takich firm w Polsce mamy około 4 tysiące i to się nic złego nie stanie, bo jeśli firma jest dobra i zarabia pieniądze, to jeśli dzisiaj wypracowując powiedzmy 10 milionów złotych i to jest takie, bym powiedział, podstawowy zysk wielu firm, to płaci z tego 1,9 miliona podatku. Po nowej propozycji ona będzie płaciła 2 miliony 300, bo to chodzi o 23% CIT-u, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A więc co to jest za obciążenie? Jeśli firma dalej będzie miała w swoich zasobach, w swojej kasie nie 8,1, a 7,7 miliona, to proszę Państwa, nie czyni żadnej różnicy dla funkcjonowania firmy. Mówienie o tym w taki sposób, jak się mówi, jest zwykłym przestępstwem, jest zwykłym kłamstwem i trzeba to nazwać po imieniu. Żaden rozsądny przedsiębiorca nic takiego nie powie, a jeśli powie, to tylko nieliczni mogą powiedzieć, ci, którzy nie potrafią biznesu tworzyć. Ale jeśli ktoś już osiąga przychody powyżej 50 milionów euro, jest to z reguły poważny, sprawdzony, doświadczony przedsiębiorca. Jemu to nie zaszkodzi. Te firmy będą dalej się rozwijać, dalej będą funkcjonować, bo to jest w miarę, bym powiedział, przyzwoity poziom obciążenia podatkowego na firmach. A dodam, to, o czym się często mówi i co opozycja też podnosi, że no firmy szczególnie zagraniczne nie są właściwym podatkiem tutaj jak gdyby obciążane. No to będzie między innymi sposób na dociążenie firm zagranicznych, których jest bardzo dużo w Polsce, które w różny sposób uciekają z podatkami. I tu jest może bardzo ciekawy moment, żeby opozycja, ale także rządzący zainteresowali się wyprowadzaniem pieniędzy z Polski przez firmy zagraniczne matki, które robią wszystko poprzez nakładanie opłat za sprzedaż towarów z firmy polskiej do firmy matki czy do podobnych za granicą. Tak zwane ICO, czyli intercompany, to są opłaty bardzo duże, sięgające nawet 15%, czyli to jest zabranie prawie całego zysku, od którego powinien być zapłacony podatek w Polsce. Ja na ten temat wielokrotnie mówiłem różnym instytucjom, różnym osobom i może to byłby czas w poszukiwaniu pieniędzy.
1: No właśnie,
0: tu się zwracam bezpośrednio do pana premiera Tuska i koalicji. Trzeba po to sięgnąć. To są kilkadziesiąt miliardów złotych, które firmy zagraniczne matki wyprowadzają w świetle prawa tylko dlatego, żeby nie płacić w Polsce podatków. Tu jest bardzo duża rezerwa. Chcę Państwu powiedzieć, że mam jak gdyby no, na swoim koncie to, iż podczas kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej kilka lat temu zwróciłem uwagę, że firmy nie płacą, firmy zagraniczne nie płacą podatku od dywidendy. No, te moje postulaty wówczas znalazły, bym powiedział, odbicie i kilka lat temu został ten podatek CIT, podatek, przepraszam, podatek PIT od

0: dywidendy dla podmiotów zagranicznych wprowadzonych. Dzięki temu blisko 20 miliardów zostaje w kraju, ale to jest początek. Druga kwestia to jest to, co powiedziałem, właśnie skończyć z obciążaniem przez firmy zagraniczne, polskich firm, różnego rodzaju opłatami za markę, za sprzedaż towarów produkowanych w Polsce, czy wreszcie za tak zwany serwis. To są potężne pieniądze, i które trzeba, powiedzmy, wziąć i zabezpieczyć, żeby zostały w Polsce. Tu oczywiście trzeba działać z Unią Europejską, bo Unia Europejska to nie wszystko robi dobrze. A takim przykładem, który, jeśli mogę powiedzieć dalej, bym powiedział, złego funkcjonowania, to jest Luksemburg. To jest, można powiedzieć, przestępcze państwo, które ma podatki zerowe i tam wszystkie biznesy się lokują. No dziwię się przywódcom europejskim, a także naszym europosłom, którzy nie podnoszą tego tematu. No nie może być w środku Europy, w Unii Europejskiej taki twór. No czyż tego po prostu przywódcy Europy nie widzą? To tak tylko na marginesie dwie sprawy, które no, są niewłaściwie rozwiązywane.
1: Tam są pieniądze, tam są potężne pieniądze. To z tego, co pan mówi, to system podatkowy w Polsce, generalnie ta zmiana, która jest zapowiadana, to jest dopiero taka kropelka, bym nawet powiedziała, mała kropeleczka w morzu potrzeb zmian, jeśli chodzi o fiskusa w naszym kraju.
0: Oczywiście, no, żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać. Tu nie ma tak, że manna z nieba spadnie. No raz spadła za czasów Mojżesza, no ale to było wiele wieków temu i to nie wiadomo, czy to była prawda. Wobec tego nikomu manna z nieba nie spadnie, bo jeśli nie zarobimy, to nie podzielimy. Ile zarobimy, tyle podzielimy. Wobec tego, jeśli mamy dzisiaj do czynienia tyle zobowiązań socjalnych, za dużo uważam, bardzo niesprawiedliwie dzielonych, no bo nie może być tak, że dostaje rodzina na każde dziecko 800 zł, jeśli nikt w tej rodzinie nie pracuje. No powinien być jeden podstawowy obowiązek. Tylko wtedy ta rodzina ma prawo do otrzymania.
1: Człowiek lewicowy.
0: Tak jest, o, tak, oczywiście, bo lewicowość nie oznacza rozdawania pieniędzy, nie oznacza po prostu trwonienia pieniędzy, a w tym kraju naszym się trwoni tych pieniędzy bardzo mnóstwo, chociażby na służbę zdrowia czy na oświatę. Pieniądze są wydawane bez wyobraźni, są marnowane, czy po prostu zarówno dla ludzi, czy na inwestycje. To jest takiego bałaganu, jaki mamy od 30 par lat w Polsce w zakresie wydawania pieniędzy, zwłaszcza na inwestycje, to sobie trudno wyobrazić gdziekolwiek na świecie istnieje. Nawet w systemach, bym powiedział, korupcyjnych, to jest chyba no, trudne do pogodzenia. No, no między innymi taka ustawa o zamówieniach publicznych, którą już nieżyjący profesor Regulski i dzisiejszy profesor Stępień wymyślili, no ale nie ma refleksji, żeby to zmienić. Ta ustawa nie przystaje do życia. Ona jest, jak ja nazywam od lat, kryminogenna, no bo jeśli zlecający inwestor nie ma prawa ingerować w materiały, w projekt, który został przygotowany przez projektanta i projektant narzuca, gdzie kupować materiały, a jak wiemy powszechnie, to projektanci czerpią korzyści, bo lokują zamówienia na materiały bardzo drogie i firmy, które sprzedają te materiały, dzielą się zyskami, no to gdzie my jesteśmy? Ja o tym mówię od 30 lat, jak tylko ta ustawa powstała i nikt tego po prostu nie zauważa. Tu są potężne miliardy pieniędzy na te wszystkie potrzeby, o których mówimy, że brakuje. Państwo polskie jest bardzo bogate, tylko źle zarządzane. Przez wszystkie ekipy, żeby była jasność, tu nie ma wyjątku. Łącznie z moimi kolegami z lewicy, którzy wespół z innymi, czy z koalicją, czy z PSL-em, czy z innymi, już nie mówiąc o tych, którzy są w opozycji, którzy w ogóle pojęcia nie mają o zarządzaniu.
1: Skoro rozwiązania są w sumie takie proste z tego, co pan mówi, ci, którzy zarabiają dużo, powinni, bo taka jest propozycja lewicy, płacić też wysokie podatki, to po pierwsze. Skoro można zmienić w pewnych zakresach prawo tam, gdzie uciekają pieniądze, to 30 lat tak się dzieje i nic się nie zmienia.
0: Będę bardzo, bym powiedział tutaj, no, krytyczny i bardzo zły w stosunku do rządzących, do wszystkich. Po prostu z roku na rok jakość, powiedzmy, intelektu, jakość i doświadczenia i osiągnięć tych, którzy nami rządzą, jest coraz słabsza. Do rządów, do samorządów idą, no do może samorządów trochę mniej, ale tam jest też dużo do zrobienia. Idą najsłabsi ludzie, którzy tam być nie powinni. I to jest ta przyczyna tego, że co wybory się zmieniają ekipy, że jeśli powinny się zmieniać, to na szczeblu politycznym niech by się zmienił minister, może niektórzy wiceministrowie, ale większość, powiedzmy, tych zasobów kadrowych

0: państwa, samorządów, czy urzędów wojewódzkich, czy urzędów marszałkowskich, powinna zostać, bo ci ludzie, żeby się nauczyć, to jest potrzeba wielu lat pracy, nauki. Oni nie mają kiedy się nauczyć, bo co chwilę zmiana, co chwilę wybory, co 4 lata, więc jedni wygrywają, inni przegrywają, wszyscy wymiatają, no i potem mamy sprzątaczki, kucharki, nie wiadomo kto jeszcze, kelnerzy, którzy są, powiedzmy, na ważnych stanowiskach. I co wymagać od takich ludzi? Co oni wymyślą? Oni nic nie wymyślą. A pieniędzy, pani to wspomniała, że jest źle w służbie zdrowia. Jest źle, bo nie ma gospodarza. Pieniędzy w służbie zdrowia mamy za dużo. Podam przykład. Kończymy budowę tego korpusu w szpitalu. 500 milionów złotych. Jak usłyszałem 2 lata temu, że za ten korpus żelbetowy daliśmy 118 milionów, pojechałem, policzyłem, mówię, 6-7 tysięcy metrów sześciennych żelbetu, razy 2000 mamy 14-15 tysięcy, a nie 140, przepraszam, nie 118 i tak dalej. Te pieniądze są wywalane w błoto na wszystkie inwestycje. Ale tak się dzieje, bo nie ma fachowców, którzy to wszystko nadzorują. I niestety mam dla państwa złą opinię, złą ocenę sytuacji tego, co...
1: Lepiej nie będzie.
0: Nie poprawi się. Nie poprawi się, nie ma widoków. Bo demokracja jest pięknym ustrojem, ale no, niestety ona w tym wypadku nam się nie sprawdza, ponieważ no, jest selekcja negatywna. Ludzi, którzy idą do polityki. Ci, którzy coś potrafią, mają własne biznesy, własne interesy, mają własną drogę do, powiedzmy, robienia kariery, czy to naukowej, czy innej. A do polityki idą no, najsłabsi. No co to dużo mówić. Ludzie, może jest ich parę osób, jest mądrych i tak dalej, jest ich za mało. No, dla mnie bardzo takim mądrym człowiekiem jest pan premier Tusk, pan marszałek Czarzasty, pan Kosiniak, przywódcy opozycyjnych partii. Na nich można polegać. To są ludzie, którzy mają wiedzę, ale dalej niedostateczną, którą chciałbym, żeby mieli. Ta wiedza jest też za mała, no już nie mówiąc o opozycji, bo tam nie ma żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, tam nie ma nawet poczucia jakiegoś wstydu za to, co się robi, co się mówi. Sami ukradli, a mówią, że ty ukradłeś. No jak tak może być? Jak można tak oszukiwać społeczeństwa? Społeczeństwo, i tu mam żal do społeczeństwa, że wierzę takim po prostu niewiarygodnym ludziom. To jest tragedia dla naszych Polaków, bo duża część wierzy w tych, którzy nic nie zrobili i nic nie zrobią. Oszukali, okłamują i dalej będą to robić, bo tylko ich na to stać.
1: Proszę mi powiedzieć w takim razie, skoro ta sytuacja w Polsce jest taka zła, no jaki jest przepis na sukces? Pan w tej całej batwaninie przeróżnych przepisów, zarówno tych podatkowych, jak i wszystkich innych, które się zmieniały przez te 30 lat, prowadził biznes z sukcesem. Czyli okazuje się, że można.
0: Ja powiem tak. Sytuacja w Polsce nie jest zła. My mówimy o pewnych aspektach, gdzie można byłoby zrobić lepiej i lepiej wykorzystać. Generalnie Polakom, według mojej oceny, żyje się coraz lepiej. I ci, co narzekają, to tylko dlatego, że mają we krwi narzekać, bo w życiu nic nie osiągnęli, nic nie zrobili i nie zrobią. I to jest, bym powiedział, i to się podnosi do rangi, bym powiedział, problemów. Winą za to obciążam też środki przekazu, telewizję, innego rodzaju nośniki, gdzie zapraszają do studiów ludzi, których tam być nie powinno, bo nic dobrego nie powiedzą. Pyta pani, no jak się stało, że no, ta moja droga zawodowa, choć łatwa nie była, powiem, była bardzo trudna na początku. Wiele nocy nie przespałem, zasypiałem za kierownicą. Niejednokrotnie byłbym w stanie, no bym powiedział, bliski wypadku, no ale zatrzymywałem się w lesie, otwierałem okno, spałem, bo wyjeżdżałem o 2, o 3 do klientów. I tak to się działo. No ale miałem to zaparcie, miałem to dobre przygotowanie z tamtych czasów, bo skończyłem super szkoły w PRL-u. Już mówiłem o wychowaniu swoim w domu, czy w tamtym systemie. Mnie nauczono tego i takich jak ja nauczono wielu. Dzięki temu, po zmianie systemu, przez to, że Balcerowie z Solidarnością robili to, co robili, niszczyli Polskę, niszczyli gospodarkę, myśmy od nowa tworzyli miejsca pracy i dawali ludziom miejsce do życia. Dzięki takim ludziom, jak między innymi, myślę, i mnie podobni, myśmy Polskę uratowali od głodu, od totalnego bezrobocia, byśmy stworzyli od nowa wiele miejsc pracy. Zasada jest jedna. Nie wolno wychodzić poza istniejące przepisy. Ja zawsze wszystkie przepisy z wielką starannością po prostu realizowałem, przestrzegałem to,
1: czy
0: co należało
1: zapłacić.
0: Czy się one podobały,
1: czy nie?
0: Nie, ja jak twierdziłem dziś, to twierdziłem 30 lat temu, Polska miała zawsze dość, bym powiedział, sprzyjające.

0: podatki dla przedsiębiorców. Nie można mówić tutaj źle, ale nie wolno się posuwać do oszukaństwa. Nie wolno szukać sposobu, że jak ukradnę, to mi to pomoże. Nie, bo ukraść to mogę raz, dwa, ale kiedyś to wyjdzie. Mamy przykład właśnie, jak ostatnie ekipy kradły, no i w końcu przyjdzie na to czas, że zostaną osądzeni. No. Jest różnie jeszcze ile sporo obszarów takich, no gdzie trzeba by to unormować. No ale w dzisiejszych czasach, kiedy jest wszystko watowane, to proszę panią, no mamy przykład tych kryptowalut, tak? No przestępstwo dookoła, zaangażowani w to powiedzmy politycy, głównie opozycji, no a prezydent 3 razy wetuje, no to z kim my mamy do czynienia, no. A się słowo ciśnie na ust, no to jest państwo przestępców, którzy nie potrafią sobie z tym dać rady, inni sobie dali radę, a my przez no, głupotę jednego człowieka, ani brak wyobraźni, no jesteśmy gdzie jesteśmy.
1: Jest pan zaangażowany politycznie i absolutnie nie możemy tego pominąć. Jednak jako przedsiębiorca, czy zgodziłby się pan z takim powiedzeniem, że żeby przedsiębiorcom i gospodarce nie przeszkadzali politycy, to ona by się miała całkiem dobrze w Polsce?
0: No to są święte słowa, co pani mówi, tak to się mówi od lat. Nie przeszkadzajcie, a my damy radę i sobie, i tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo dzięki nam, przedsiębiorcom, to rozwija się Polska, wprowadzamy nowe technologie, wprowadzamy nową organizację w naszych firmach i ja się pochwalę, że firma, którą stworzyłem, a niestety już nie jestem w DGS-ie, to powstała z niczego największa firma na świecie, która miała najlepsze rezultaty ekonomiczne, która miała najlepszą organizację, która była liderem światowym. No niestety odszedłem, Włosi zaczęli po swojemu rządzić, no i firma dzisiaj straciła już ponad 2-krotnie swoje dochody. Jest firmą, bym powiedział, powoli staczającą się w dół, pomimo tego, że została świetna kadra w DGS-ie. Ludzie wspaniali, ludzie mądrzy, no ale jak im ktoś przeszkadza, to pojęcia nie ma. I tak z każdą rzeczą można zrobić. Wszystko zależy od tego jednego człowieka, od premiera, od dyrektora, od ministra. I jeśli na tych stanowiskach mamy ludzi mądrych, dojrzałych, wykształconych, ludzi otwartych na krzywdę innych i którzy mają ambicje, by rzeczy, które robią, znajdywały zrozumienie, znajdywały po prostu uznanie, to oni dadzą sobie radę, poradzą. Nie przeszkadzajmy im, a wówczas będzie lepiej, bo Polacy, my jesteśmy kreatywnym narodem. Jesteśmy narodem, który wiele potrafi. Oczywiście, tak jak w każdym społeczeństwie, mamy tych, którzy przeszkadzają, którzy nic nie zrobili. No, oni z reguły lokują się w opozycyjnych, powiedzmy, tutaj działaniach, bo oni, jak niejednokrotnie mówią, nic nie umieją, nic nie zrobią już, tak? Ale ilość tych mądrzejszych, tych lepszych, jest na szczęście większa i dajmy im swobodę w działaniu. Tak się dzieje w niektórych okresach w Polsce. Były takie miejsca, gdzie się działo, no ale jak już przychodzi partia, która chce zawłaszczyć władzę, która chce zniszczyć porządek, która chce podporządkować sądy prokuratorów, a tak się działo, no to co my potem oczekujemy? Bo nie ma sprawiedliwości i nie będzie, bo te instytucje nie działają tak, jak działać powinny.
1: Nie ma stabilizacji, krótko tak jest. Mówiąc.
0: Tak jest. Stabilny. I nie ma poczucia bezpieczeństwa. To jest po prostu najgorsze. To niestety za tą winą obciążam polityków, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca, którzy nie potrafią wczuć się w rolę nas, Polaków, tych słabszych przede wszystkim, bo my silniejsi damy sobie radę w każdym systemie, bo my potrafimy po prostu swoją kreatywnością, swoją pracą, swoim rozumem, bo w końcu no to mamy.
1: I zapleczem już, które
0: tak,
1: zostało
0: i
1: przez lata stworzone.
0: Po prostu lepiej lub gorzej poradzi. Natomiast dziwię się tym, którzy wierzą tym pustym, głupim słowom, że przyjdzie ktoś inny, który już był i nic nie zrobi, że im poprawi. No nie. Tylko może być gorzej.
1: Dziękuję bardzo, Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, no i przedsiębiorca przede wszystkim.
0: Dziękuję Państwu. Dodam jedno, proszę Państwa, wszystko się zaczyna i kończy na polityce. Nie wiadomo, co by nie zrobił, tak mamy złych polityków, którzy nie mają pojęcia, którzy nie mają wiedzy i doświadczenia, tylko mają wolę, żeby się dorobić samemu i myśleć o sobie. To nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego tyle akcentu.
1: Jak najdalej od polityki dlatego.
0: No nie da się. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowe,

Parkowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego.

0: mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
3: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal

0: mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. Mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza za najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i za zaangażowanie 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
3: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które

0: My jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje taki koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
2: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku, więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych, uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń, w obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
3: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
4: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
3: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
5: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
4: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
5: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
4: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
5: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
6: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
7: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. Czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumenty.

0: dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizację tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władze

0: rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowaną. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6 Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6 Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Wrocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować m.in. w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
4: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa wrocławskiego. i tutaj już bardzo serdecznie

0: Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brzeździu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmowe.

0: Dzienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witaj Ewa.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, początek roku szkolnego, tak jak ostatnio wspominałyśmy, ten wrzesień to taki miesiąc porządkujący i układający plan na najbliższy czas, na najbliższy pół roku, bo to wszystko związane jest z planem lekcji naszych dzieci. To jest ten też czas, kiedy wybieramy zajęcia dodatkowe, ale to jest ten czas również, kiedy dzieci w wyniku pewnych obserwacji, zaleceń trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem poddania się różnym badaniom i też trafiają do psychologów, bo przez jakiś tam miesiąc pani coś zauważyła, może warto by było skorzystać. Powiedz, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecko zaraz na początku roku trafiało właśnie czy do poradni na testy, czy do psychologa na kanapkę, na rozmowę. Jak to wygląda?
1: Wszystko na pewno zależy od tego, czy jest to pierwsza klasa, czy już kontynuacja i nauczyciel przez dłuższy czas coś obserwował i teraz zdecydował, że już rzeczywiście definitywnie trzeba się tym zająć. Czy rzeczywiście te objawy są bardzo doskwierające, czy też mogą jeszcze nieco poczekać i chcemy poddać je dłuższej
0: Albo czy
1: obserwacji.
0: nie minęło po wakacjach, po tym odpoczynku, prawda?
1: Dokładnie. Czy nie był to też taki okres adaptacyjny? Także dużo zależy też od tego, jakie to są przede wszystkim objawy. Bo jeżeli po prostu jest to jakieś zniechęcenie, jeszcze taki nie do końca odpowiedni poziom motywacji, brak sił do nauki, czy trochę negatywistycznego nastawienia, to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście za 2-3 miesiące nadal tak będzie. Jeśli to się będzie dłużej utrzymywało, to jak najbardziej wtedy reagujemy, ale jeżeli jest coś, co nas rzeczywiście bardzo intensywnie niepokoi, są to na przykład jakieś niepokojące sygnały o bardzo intensywnym niedogadywaniu się z rówieśnikami, jakieś bardzo trudne sytuacje, to na pewno będzie coś, co wymaga takiej pilnej interwencji i nieczekania, aż być może się samo rozwiąże, bo bardzo często niestety nie rozwiązuje się samo.
0: Dzieci mają ulgi, to można nazwać lekką ulgą te dzieci, które mają pewne orzeczenia z poradni, że na przykład mogą dłużej pisać klasówkę, że nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne w momencie stwierdzenia dysortografii czy dysleksji. No właśnie i teraz takie badanie, no w zasadzie dziecko idąc do szkoły już powinno mieć takie badanie, żeby od początku być traktowane z tą taką lekką ulgą z uwagi na tą swoją niedoskonałość. Więc czy nie koniec roku powinien być tym momentem?

0: momentem, kiedy powinny się, czy wakacje na przykład, takie badania odbyć, a nie początek roku. Przecież to wszystko też trwa, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie terminy oczekiwania na badania są zdecydowanie bardzo, bardzo długie i jeśli potrzebujemy pilnie zareagować, to raczej zdecydowanie ten okres przed

0: to bardziej wyrównaniem szans, dorównaniem do tego poziomu, który mają inni i możliwości, niż taka prawdziwa ulga, do której często inni mogą mieć pretensje, buntują się, że ktoś ma łatwiej. No zdecydowanie łatwiej nie ma, bo te jego trudności już same w sobie naprawdę intensywnie utrudniają mu funkcjonowanie.
1: Ewa, jesteśmy w takich, żyjemy w takich czasach, że mam wrażenie, że dorośli, nastolatkowie, jak nie mają swojego terapeuty, psychologa, to nie są trendy. Tacy trochę może, wręcz bym powiedziała, przeterapeutyzowani, z błahostkami, z którymi kiedyś radziliśmy sobie w sposób jakby naturalny, przeżywając rozterki przeróżne, po cichutku, z przyjacielem, z rodzicami, teraz to się kończy u psychologa. Czy to jest taki dobry trend? I powiedz, kiedy tak naprawdę rodzice, szczególnie z dziećmi, bo to wtedy oni decydują o tym, powinni się pojawić tak naprawdę u psychologa, a kiedy są w stanie rozwiązywać te problemy małe, mniejsze, większe w domach, poświęcając po prostu więcej czasu dla swojego dziecka?
0: Na pewno zaczynając od tego, że więcej osób teraz korzysta, myślę, że to przede wszystkim jest taki znak naszych czasów związany z tym, że kiedyś rzeczywiście rozmawialiśmy z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, z sąsiadami, a dzisiaj tych osób bardzo często po prostu nie mamy. Nie wiemy, jak sąsiedzi się nazywają, ba, jak wyglądają często. Jeśli mamy przyjaciół, to raczej niewielu, tylko jednego, dwóch, który też nie ma zbyt wiele czasu, bo najczęściej częściej dużo pracuje, także też często jest tak, że ludzie uciekają do psychologa z tymi choćby nawet mniejszymi sprawami właśnie dlatego, że nie mają do kogo z tym po prostu iść. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i o to, kiedy...
1: Przepraszam, że przerwę, czyli takim jednym z głównych czynników odpowiedzialnych jest taki brak relacji, które kiedyś były takie głębsze, było ich więcej. Teraz ta izolacja powoduje to, że przy najmniejszym problemie, kiedy chcemy się wygadać, wypłakać, po prostu najprościej jest kierować się do terapeuty, zapłacić i on nas po prostu wysłucha i znajduje dla nas czas.
0: Często tak jest też, często jest to lęk przed oceną, że nawet osoba bliska czy przyjaciel być może oceni, a jednak psycholog będzie neutralny. Żyjemy w takim świecie, że oceniane jest wszystko, to jak wyglądamy, to co jemy, to jak się ubierzemy, to jak się zachowamy. Wszystko gdzieś tam ląduje często w internecie, w związku z czym to jest też ogromną zmorą naszych czasów, że po prostu boimy się tej oceny, a jednocześnie dosyć chętnie się na nią wystawiamy. Więc to też taki paradoks tego, że często sami też tworzymy po prostu te sytuacje, chociaż oczywiście wiele tych sytuacji, które są trudne, są realne, rzeczywiste i człowiek rzeczywiście po prostu nie jest w stanie sobie bez takiej zewnętrznej pomocy poradzić.
1: No i do dzieci wracamy. Kiedy pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem jest właściwa?
0: Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy rodzic czuje się sam kompetentny i czy jest w stanie dotrzeć do dziecka, bo jeżeli widzi, że żadne rozmowy, poświęcanie więcej rzeczywiście tego czasu, różnego rodzaju próby dotarcia do trudności nie przynoszą efektu, to rzeczywiście wtedy to jest ten jasny sygnał, że do psychologa należy się udać. Natomiast czasami jest też tak, że rodzic od razu po prostu uznaje, że prawdopodobnie podobnie nie dźwignę tego.
1: Kapituluje
0: tak, albo też dziecko daje od razu sygnał, ja nie chcę o tym rozmawiać z tobą, tylko wolałbym porozmawiać z kimś obcym. Dlaczego? Bo ponownie najczęściej wie, że u psychologa nie będzie oceniane, a przez rodzica jednak często ocenione może zostać. Dlatego też pierwsza rzecz na pewno, zwrócenie uwagi na to, czy wystarczająco dużo czasu poświęcamy dziecku i rozmowy i próby dotarcia do tego, co się dzieje, ale jeśli czujemy, że po prostu to nas przerasta, to na pewno lepiej zgłosić się do psychologa, niż udawać, że ja sobie poradzę albo że nie ma trudności i milczeć wokół tego i zostawiać to bez rozwiązania.
1: W jakim wieku? Dziecko może
0: w jakim wieku dziecko
1: trafić do psa?
0: Tak naprawdę trafić może już 3-4-latek, natomiast częściej wtedy, kiedy rzeczywiście my jako rodzice widzimy jakieś trudności i chcemy dowiedzieć się, czy warto to dalej obserwować, diagnozować, czy są tutaj jakieś konkretniejsze trudności, na przykład rozwojowe. Natomiast w takim kontekście, kiedy rzeczywiście jest jakaś trudność,

0: porozmawiania, rozwiązania, do przyjrzenia się temu, co się wydarza, to najczęściej są to dzieci w takim wieku od 7 roku wzwyż, czyli od momentu pójścia do szkoły.
1: To przedszkole jeszcze jest takim okresem, kiedy trudno stwierdzić, to są jeszcze różne nastroje, to o tych etapach rozwojowych.
0: Ale też dzieci chętniej rozmawiają jeszcze z rodzicami.
1: Aha.
0: To jeszcze jest ten etap, kiedy rodzic jednak dużo znaczy, a później już, kiedy dziecko idzie do szkoły, to często stają się ważniejsi rówieśnicy, nauczycielka, która jest ogromnym autorytetem najczęściej dla dziecka, także tutaj też zmienia się ta hierarchia.
1: Nie wiem, czy ty już słyszałaś, ale ja i owszem, o takiej pomocy, której szukają rodzice, ale też później starsze dzieci. No mamy bardzo rozwiniętą AI, no i ona zastępuje nam taką rozmowę z psychologiem. Powiedz, jakie są zagrożenia z tego wynikające, kiedy zamiast faktycznie pójść do specjalisty, opieramy się o to, co wypluje z siebie sztuczna inteligencja.
0: Myślę, że zagrożeń jest ogrom i mogłybyśmy o tym mówić bardzo długo, natomiast takie podstawowe zagrożenia to przede wszystkim to, że sztuczna inteligencja nie wie, co działo się u nas wcześniej, jaka jest nasza ogólna historia życiowa, co wydarzało się w naszej rodzinie, o to wszystko zapyta psycholog, a rodzic nawet jeśli będzie rozmawiał ze sztuczną inteligencją, to nie wie do końca, o co ma zapytać, a po drugie nie wie też, czy to, co przeczyta, czy też usłyszy, będzie rzeczywiście zgodne z obecną wiedzą naukową, czy to nie jest coś, co może bardziej zaszkodzić niż pomóc, bo psycholog jednak bazuje na tym, co jest sprawdzone, udokumentowane.
1: Ma taką komplementarną też wiedzę, prawda, z różnych miejsc, poddaje obserwacji sztuczna inteligencja. Poza tym my pytając, nie opowiadamy tego, co my żeśmy zrobili, prawda? Tylko co zrobić, bo dziecko krzyczy, nie chce słuchać i tak dalej. Najczęściej to jest takie pytanie z nieznośnym dzieckiem, jak sobie poradzić.
0: A sztuczna inteligencja też jest nastawiona na to, żeby dać nam szybkie rozwiązania, więc nie będzie zgłębiała i zastanawiała się nad tym, co może być przyczyną, tylko da nam taki plasterek, który może nawet na chwilę zadziała, ale na dłuższą metę będzie nawet bardziej szkodliwy niż pomocny.
1: O tym, że jest ogromna luka w specjalistach, jeśli chodzi o psychiatrę dziecięcą, w ogóle o psychiatrę, ale dziecięcą, to już bardzo to wiemy od właściwie lat, alarmują nas statystyki o tym. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o psychologów? Bo no, psycholog psychologowi nierówny, przepraszam, że to mówię, idąc nawet w różnym wieku z dzieckiem, na różnym etapie rozwoju, przecież są specjaliści psychologowie, którzy stricte właśnie tym etapem rozwojowym się jakby zajmują, zgłębiają, są w tym bardzo dobrze.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj bardzo często mówi się o tym, że tak nawet jak obserwuję swoich pacjentów, to bardzo często mówią o tym, że zanim trafili na terapeutę, który im odpowiadał, to odbyli średnio 3 do 7 nawet wizyt z innymi specjalistami. Jest to poniekąd trochę i kwestia tego, że musimy się po prostu dotrzeć i polubić tak zwyczajnie i poczuć, że to jest osoba, której chcemy opowiedzieć o naszych trudnościach, ale z drugiej strony też często okazuje się, że jednak to, z czym się zgłaszamy, nie jest po prostu obszarem, którym zajmuje się dany terapeuta i możemy też mieć wtedy poczucie na przykład, że jest on całkowicie niekompetentny, co w gruncie rzeczy może oznaczać, że rzeczywiście tak jest, ale niekoniecznie też może się okazać tak naprawdę, że po prostu zajmuje się zupełnie inną dziedziną i nie jest to dostosowane, z czym się zgłosiliśmy, do tego, czym dany specjalista się zajmuje.
1: No właśnie, to czy też jakby taka etyka zawodowa terapeutów, psychologów nie obliguje do tego, że na przykład jeżeli ja przychodzę i widzisz, że przyszłam do ciebie z nastolatkiem, z problemami takimi, którymi ty się nie zajmujesz, nie wiem, uzależnienia, autoagresja i tak dalej, to nie mówisz mi, okej, ja mogę pomóc jako pogotowie, taki SOR, bo mam takie narzędzia, natomiast dalszą pracą no, nie czuję się w pełni kompetentna, bo moją domeną i dyscypliną, którą ja po prostu zgłębiam i na tym się świetnie znam, są dzieci i rozwój dziecka do tam na przykład 12 roku życia.
0: Tak, i myślę, że to wbrew pozorom jest wtedy najlepszym świadectwem kompetencji tego właśnie psychologa i zdecydowanie

0: Tak rzeczywiście jest, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, a my nie czujemy się kompetentni w tym danym obszarze, no to nie powinniśmy tutaj patrzeć na siebie i na to, że będę musiał się przyznać, że ja tego nie wiem, tylko patrzymy na dobro pacjenta i dajemy mu jasny sygnał, że jednak tym obszarem po prostu się nie zajmujemy i możemy przekierować go do kogoś innego, polecić kogoś innego lub też dać jakiś zarys tego, u kogo powinno się szukać tej pomocy, czy jakichś takich konkretnych wskazówek udzielić, czego szukać w na przykład opisach u terapeutów, co będzie wskazówką, że rzeczywiście on będzie w stanie nam po prostu pomóc.
1: Czyli no, tu wybór, taki, decyzja o tym, żeby się udać do specjalisty po pomoc, też powinna być decyzją po pierwsze przemyślaną, a po drugie trzeba znaleźć takiego specjalistę, który faktycznie będzie w stanie nam pomóc, jak właśnie szukać mu, co jest ważne, na co zwracamy uwagę.
0: Na pewno zwracamy uwagę właśnie na to, czy specjalista informuje, że opiekuje właśnie te obszary, z którymi my potrzebujemy się, którymi my potrzebujemy się zająć. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest związana z tym, czy dana osoba do nas przemawia często wiekiem, na przykład, tak? Bo dla młodszych dzieci często ważne jest bardzo to, żeby to był ktoś młodszy.
1: Taka ciocia
0: Później,
1: jak w żłobku, przedszkolu
0: tak,
1: była, prawda?
0: dokładnie. Później już gdzieś tam przy nastolatkach jednak taki naprawdę bardzo młody specjalista może nie do końca sobie dobrze radzić, bo teoretycznie będzie jeszcze blisko gdzieś tam tych trudności, ale właśnie przez to
1: Ten
0: będzie miał
1: dystans
0: też
1: będzie za
0: zamazany,
1: krótki.
0: tak, ten dystans i to nie będzie dobre. Tak więc wiek na pewno też jest takim elementem, który warto tutaj wziąć pod uwagę. No, doświadczenie, sam temperament, bo będą też terapeuci, którzy będą mówili dużo, szybko i komuś będzie to odpowiadało, bo czuje podobnie i wręcz męczy się, kiedy ktoś mówi do niego spokojniej przez bardzo długi czas, a inni wręcz przeciwnie, będą właśnie potrzebowali tego, żeby to była osoba taka otulająca, tak, spokojna, wyciszająca. Także tych czynników, na które warto zwrócić uwagę, jest sporo i niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować tuż przed wizytą, bo o ile wiek, kompetencje możemy gdzieś tam dopytywać, o tyle jeżeli chodzi o sam sposób bycia i to, czy ta osoba będzie nam odpowiadała, już nie do końca będziemy w stanie to zweryfikować przed wizytą.
1: Dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, proszę Państwa, za tydzień w piątek. O jesiennej chandrze porozmawiamy, już mogę uprzedzić, kogo już dopadła, to zapraszamy, żeby posłuchać. Ewa w odpowie, jak sobie z nią poradzić. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy Państwu za uwagę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskim.

0: Kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego